0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, nie wiem, czy też tak czasami macie, że bardziej wam chce iść się do pracy w niedzielę wieczorem niż w poniedziałek rano. Ja tak na przykład miałem właśnie wczoraj, że jakoś usnąć nie mogłem i mówię, ale fajnie sobie przyjdę, a jak wstaję, to już tak jakoś nie bardzo. No ale jak już tutaj siedzę, to jest wszystko fenomenalnie. Mam nadzieję, że wy też tak czujecie, że jak już włączyliście Radio Afera albo leci gdzieś tam w tle od dłuższego czasu, to jest fenomenalnie. 6:30 na zegarach, my z wami do 10:00. Dzień dobry.

ale za to z nami jest Grzegorz Nowacki, Jacek Dobieński, Marcel Kujawa, Kamil Strużyński, no i ja, Mikołaj Pokorzyński. I tej reszcie się chciało dzisiaj też wstawać, oczywiście nie mieli żadnego problemu z tym. Dzisiaj mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanel, o proszę, Patrycy i Cieszymir. Najlepszego życzymy. W takim razie dzień Windowsa obchodzimy. Podobno jeden z popularniejszych, jak nie najpopularniejszy w ogóle system operacyjny. A do tego jeszcze dzień zdegradowania Plutona. No proszę.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek.

0: No, witamy z powrotem. Zapowiemy wam, jak wygląda sytuacja do godziny 10 z nami. Oczywiście za niedługo pogoda, ale to jeszcze chwilę. 5 minut po godzinie 7 to przegląd prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7.30 to serwis komunikacyjny. 25 minut przed godziną 8 zajrzymy do dnia 24 dnia sierpnia. Dokładniej na łamach historii oraz tej historii muzycznej. A 10 minut przed 8 to czas na przegląd wydarzeń sportowych.
1: Po godzinie 8, moi drodzy, będzie muzycznie, bo zajrzymy sobie oczywiście do płyty tygodnia, co nam dzisiaj się wylosowało, co nam w tym tygodniu się wylosowało. Chociaż ja nie wiem, czy to jest losowane, czy to jest wybierane, tak szczerze
0: chyba
1: mówiąc.
0: Wybierane,
1: chyba wybierane niż
0: bardziej
1: losowane.
0: A teraz mamy, zapowiem, dwie epki. To już nawet nie płyta tygodnia, tylko płyty tygodnia. Ale że epki, to może płytki tygodnia.
1: No może bardziej w tym kierunku. To po godzinie 8, 5 minut po godzinie 8.20 to czas na kulturę, moi drodzy. Wybuch kontrolowany, jak na Jaśkowie, jak to 8.30, 9.30, to The English Breakfast z Jamesa Shanahana. No i tak do godziny 10. Po 9 informacje z miasta i informacje z regionu. Zostańcie z nami.

0: A co pół godziny będą pojawiać się również nowości na naszej antenie. Oczywiście, że tak. Na przykład taka jak ta, co za chwilkę Wasylkowski lato. To ciekawe, patrząc na pogodę, jaką mamy za oknem.
1: A czy ty wiedziałeś, że to nie jest nielegalne, żeby na przykład zimą wydać utwór lato albo latem wydać utwór zima?
0: Co? Da się tak robić?
1: Tak się da zrobić i nikt tego nie sprawdza i można tak robić, co więcej.
0: Wow.
1: Tak jak teraz na naszej antenie.

0: A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, no chłodno się już nam robi za oknem. O poranku mamy na termometrach 12 stopni Celsjusza i taka temperatura będzie się utrzymywała mniej więcej do godziny 10-11, potem zacznie rosnąć, no i urośnie nam do 20 stopni Celsjusza. To około godziny 16-17.
1: Jeśli chodzi o opady, to tak popadać może tak naprawdę przez cały dzień, ale konkretniej ma padać o godzinie 20 do 22-3 ma właśnie padać. 1013 hektopaskali w tej chwili, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, i ono powinno mniej więcej takie się też utrzymać. Jeśli chodzi o wiatr, to raczej słaby, 16 km na godzinę w porywach, do 36 maksymalnie.
0: Tak, i chmur, moi drodzy, dużo dzisiaj, przez cały dzień. Jedyny prześwit, który będziemy mieli taki poważniejszy, to po godzinie 13, po godzinie 14. Ten potrwa z 3-4 godziny właśnie, no i potem znowu chmury nam na niebo wejdą. No w nocy to już nam to zupełnie nic nie robi. Tak to będzie wyglądało. Słońce zajdzie po 19.58.
2: Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80'sy, 90'sy i wróci w

0: Jacek Dobiański jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, wystartowały już wszystkie ligi, oprócz tej najlepszej oczywiście, bo Ekstraklasa już wcześniej ruszyła. Ruszyła Premier League, ruszyła też La Liga. Wiem, że ty sympatyzujesz z Realem Madryt, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: On się tam 2-1 chyba ze Spaniolem uborykał.
1: No, trzeba przyznać, że się męczyli.
0: Męczyli się jednak, faktycznie.
1: No,
0: nie męczyła się Barcelona chyba, bo tam 5-0
1: tak,
0: było,
1: 5-0.
0: Coś widziałem. Już bez Lewandowskiego. Szczęsny, co tam na ławce siedzi jeszcze, czy...
1: O, szczerze, nie oglądałem tego meczu.
0: Też
1: akurat byłem zajęty czym innym, ale... Efekty usłyszycie już wkrótce.
0: No właśnie, sport to jeszcze tak 50 minut do naszego sportu, ale serwis informacyjny to już teraz, bo to 3 minuty do 7.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. W poznańskich szkołach brakuje nauczycieli. Rok szkolny 2026-2027 zaczyna się za nieco ponad tydzień, ale dyrektorzy szkół i przedszkoli mają do zapełnienia prawie 1000 wakatów. To około 9% wszystkich stanowisk w miejskiej oświacie.
2: Najczęściej brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących pracę w oddziałach integracyjnych, ale również przedmiotowców, język polski, język obcy, matematyka, nauczycieli zawodów w szkołach technicznych.
1: Mówiła Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przedstawicielka władz miasta zapewnia, że wiele wolnych stanowisk zostanie uzupełnionych do końca września. Placówki oświatowe powinny jednak funkcjonować bez problemu.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Pawilony na osiedlu piastowskim nie zostaną zlikwidowane. Przewodniczący zarządu osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak zwrócił się do władz miasta z zapytaniem w sprawie przyszłości budynków przy ulicy Obrzyca. Z odpowiedzi urzędników wynika, że pawilony nadal są pod nadzorem miasta i nie planuje się ich likwidacji. Nie wiadomo jednak nic o planach remontu oraz dalszego wykorzystania tych budynków. Radny osiedla Rataje planuje zwrócić się do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych o informację w tej sprawie.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Uwaga na kleszcze. Tradycyjnie to lato jest okresem największej liczby zachorowań na boreliozę. Od początku roku do końca września w Wielkopolsce sanepid odnotował prawie 1800 przypadków tej choroby, a najwięcej zachorowań przypadło na czerwiec i lipiec. W razie zauważenia kleszcza najważniejsze jest jego szybkie i ostrożne usunięcie. Na co trzeba zwracać uwagę w razie ukąszenia?
4: Jeśli po ukąszeniu kleszcza będziemy czuć się grypopodobnie, będziemy mieć objawy takie, jakby miało to sugerować infekcję, to jak najszybciej powinniśmy się zgłosić do lekarza. A już na pewno w momencie, kiedy wystąpi u nas właśnie taka plamka czy coś, co będzie nam wskazywało, że jest to rumień.
1: Mówiła rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj. Ostrożność przyda się nie tylko w lasach, ale także na innych terenach zielonych. Starsi mieszkańcy Poznania będą mogli zdobyć do 2,5 tysiąca złotych na realizację swoich pomysłów. Już wkrótce rusza druga tura naboru wniosków w programie Mikrodotacje dla Seniorów 2026. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty aktywizujące seniorów, ale także łączące ze sobą pokolenia. O dotacje będą mogły ubiegać się nieformalne grupy składające się z co najmniej 3 osób w wieku powyżej 60 lat i mieszkających w Poznaniu. Nabór trwa do 9 października. Więcej szczegółów na stronie internetowej miasta. I to wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że po raz pierwszy z kurą się witamy.

0: Poniedziałek, 24 dzień sierpnia, Bartłomiej Bartoszo, czyli oboje Bartki obchodzą imieniny i żaden nie musi się kłócić, prawda? Chociaż wiem, że niektórzy Bartłomieje by się obrazili, że na Bartosza się mówi Bartek i na odwrót. Są tacy: Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanel, Patrycy i Cieszymir. Najlepszego życzymy.
1: Dzień Windowsa mamy dzisiaj, moi drodzy, w kalendarzu. Bardzo ciekawe święto. Nie wiem, dlaczego w ogóle takie zostało wpisane, ale to my się zorientujemy i prawdopodobnie wam opowiemy, o co tutaj chodzi. I dzień zdegradowania Plutona. To kolejne święto, czyli jedno i drugie smutne dzisiaj, niestety.
0: Dlaczego aż tak smutne? Aha.
1: No bo jak zdegradowali nam Pluton...
0: No to tak. A to drugie?
1: To Plutonowi jest smutno. A propos drugiego, to się wypowiadać nie będę. No. Wypowiemy się na temat prasy. Bo już za chwilę zajrzymy sobie do tej tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. No a my się budzimy do godziny 10. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jeszcze aferanek@afera.com.pl to adres mailowy, pod który możecie do nas pisać nieustająco.
0: Do 10 czekamy na was.

0: 7:05 na zegarach, a my zaczynamy przegląd prasy od Gazety Wyborczej.
1: Na pierwszej stronie, moi drodzy, artykuł o 35. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę. W roku 91. to Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, chociaż dziś przybywa ciemnych chmur, musimy wspierać walczący z rosyjską agresją kraj, piętnować niegodziwą, ksenofobiczną kampanię prowadzoną przeciwko żyjącym w Polsce Ukraińcom. Tak pisze Bartosz Tewieliński na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Wolności i pokoju. Taki tytuł jest tego artykułu. Dzisiejsza rocznica jest smutna, bo choć Ukraina ciągle toczy walkę o przetrwanie, świat przywykł do wojny i się nią zmęczył. A może po prostu znużył. Takie zdanie również w środku tego artykułu znajdziemy. No a rozpoczyna się to wszystko od słów, że obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości są wyjątkowo smutne. W Kijowie trwa żałoba po rosyjskim ataku sprzed kilku dni. W Krzywym Rogu spod gruzów zbombardowanego centrum handlowego właśnie zakończono wydobywanie ciał. Rosjanie uderzyli tam dwa razy. Drugi, by zabić strażaków, którzy przybyli gasić płonący obiekt i ratować rannych. Więcej na ten temat, więcej na temat rocznicy i więcej na temat tego, co dzieje się w Ukrainie i o tym również, że chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że wojna trwa. Przeczytamy we wnętrzu dzisiejszego wydania. To jedyny artykuł, który został rozwinięty na stronie pierwszej, no i odwołuje się i zaprasza do kolejnych wewnętrzu właśnie do artykułu na stronie trzeciej pod tytułem Jak Polacy stykają się z Ukraińcami. To zbadał CBOS. O kolejnych ofiarach rosyjskich ataków w Ukrainie przeczytamy na stronie 8, a na stronie 14 o tym, żebyśmy nie stawali po stronie podłości. To na jedynce w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, a w temacie dnia na stronie 4 i na stronie 5 o relacjach polsko-niemieckich i o tym, że gubią nas konwenanse. Pokolenie Niemców z polskimi korzeniami już się nie wstydzi swojego pochodzenia. Tak pisze i tak zaczyna swój artykuł Michał Kokota. To rozmowa z Joanną Kulas i Ronym Graupem, którzy są razem 15 lat i mieszkają w Berlinie. To strona 4, to strona 5, to Gazeta Wyborcza.
0: W Gazecie Rzeczpospolita czytam o mediach, które są fundamentem AI. Ponad 27% linków cytowanych przez boty pochodzi z tradycyjnych mediów. Algorytmy żywią się ich pracą, ale odcinają je od czytelników. Michał Duszczyk pisze o tym, że podsumowania, które wprowadziła sztuczna inteligencja, poniekąd odcinają sobie gałąź, która, na której właśnie ich podstawie modele AI działają. Z kolei na stronie pierwszej Rzeczpospolitej czytam jeszcze o narzędziach dla biznesu przygotowanym przez głównego inspektora pracy. Wykaz pytań ma pomóc przedsiębiorcom sprawdzić, czy stosują prawidłowe formy zatrudnień. Taki wykaz zawiera 30 pytań dotyczących m.in. sposobu organizacji pracy, czasu i miejsca jej wykonywania, osobistego świadczenia pracy, podporządkowania czy odpowiedzialności za ryzyko gospodarcze w firmie. O tym na stronie 12, a na jedynce jeszcze o tym, że firmy energetyczne zapłacą wyższy CIT. Rząd chce podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych nawet do 30% w 2027 roku. Nowa danina ma finansować m.in. pomoc dla przemysłu energochłonnego, ale analitycy ostrzegają, że może mieć istotny wpływ na wyniki i wyceny Orlenu. O tym na stronie 17 rozwinięcie, a na jedynce jeszcze o tym, że oszustwo na Ozempik trwa. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują modele na szybkie chudnięcie. Zamienniki popularnego leku sprzedają bez recepty i wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce uszczelnienia przepisów. No popyt rośnie na te właśnie zamienniki. Oszuści wykorzystują gwałtowny wzrost tej popularności tego przeznaczonego dla diabetyków w praktyce powszechnie stosowany przez tych, którzy chcą szybko schudnąć. Sprzyja im to, że w niektórych aptekach brakuje Ozempiku, a sprzedaż sięga 1 000 000 sztuk opakowań rocznie. Ciuciu babka w internecie. O tym też na jedynce właśnie w tekście Adama Pantaka i na stronie 11.
1: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj na jedynce o budżecie. No i o tym, co w tym budżecie powinno być. Na co powinniśmy wydawać więcej pieniędzy, na co powinniśmy mniej wydawać pieniędzy, bo Polacy zostali zapytani właśnie o to. W tym tygodniu rząd ma przyjąć projekt budżetu na rok 2027. No zdaniem Polaków powinien zwiększyć nakłady na zdrowie, a oszczędzać na administracji. Tak wynika z sondażu SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej właśnie Daria Al-Shahabi. Ten temat opisuje na stronie pierwszej. No i spoglądając na wyniki tej ankiety Polacy chcą największe wydatki dać na zdrowie w tym budżecie, potem na bezpieczeństwo, czyli na wojsko i policję. Na miejscu trzecim edukacja się znalazła. Jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków, no to funkcjonowanie państwa, czyli urzędy, czyli sądy powinny się, na to powinny te wydatki zostać zmniejszone, potem na świadczenia, czyli na emerytury na 800+, no i dodatkowo na miejscu trzecim powinny zostać zmniejszone wydatki na bezpieczeństwo, czyli na wojsko i na policję. Ile ludzi, tyle odpowiedzi i tyle zdań, i o tym więcej na stronie pierwszej dodatkowo, nie tylko o tej ankiecie, ale również o budżecie na rok 2027. Poczytacie sobie więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rekordowa fala skarg na dyskryminację to kolejny temat. Na stronie pierwszej Polacy coraz śmielej reagują na niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 skarg na dyskryminację, czyli o ponad 40% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Strona pierwsza i strona dziesiąta. Więcej na ten temat. O, jeszcze o Strefie Gazy słów kilka i o tym, czy Izrael blokuje działania polskiej prokuratury. Tak to zostawiam. To DGP.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam o fałszywych komunikatach na ulicach Poznania. Miasto zawiadomi prokuraturę. Między innymi na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się komunikaty dotyczące Bittersweet Festival. Jako autora informacji skazano Urząd Miasta Poznania oraz rzekomo prezydent się też pod tym podpisał, ale zawarte tam informacje są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd mieszkańców i mieszkanki Poznania. Tak poinformowała Głos Wielkopolski Joanna Żabierek, czyli rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Czytam też o tym, że policjant, mimo że uniewinniony, nie wróci do służby. O tym na stronie piątej.
1: To wszystko w porannej prasie. 12, prawie 13 minut po godzinie 7.

0: A propos, moi drodzy, tego dnia Windowsa, no to chodzi tutaj chyba o prezentację pierwszego graficznego środowiska produktu przeprowadzonego w listopadzie roku 1984.
1: To o to chodzi, tak? Chodzi o
0: dlatego obchodzimy 24 sierpnia Dzień Systemu Operacyjnego właśnie.
1: Właśnie myślałem, że tego dnia, 24 dnia sierpnia.
0: Nie,
1: w sensie
0: to w listopadzie.
1: Wyszło coś...
0: Spokojnie, no to są... Ja wiem, że to jest ciężkie do ogarnięcia głową, ale listopad... sierpień, to wcale nie jest tak daleko, niestety.
1: Wydaje mi się, że właśnie przez dzień Windowsa i ten listopadowe odniesienie mamy dzisiaj taką pogodę. Listopadową.
0: Co wy nam zrobiliście? Dlaczego nam to zrobiliście? No cóż, tyle z komentarza a propos tego święta. O Plutonie będziemy mówić więcej?
1: Myślę, że tak.
0: Ja nawet nie myślę, jestem przekonany, że o Plutonie będziemy mówić więcej.
1: To jest karłowata planeta i musimy sprawdzić, co się tam stało.
0: To jest chyba najpopularniejsza karłowata planeta w ogóle, jaka istnieje.
1: Na pewno w naszym układzie.
0: To tak. W ogóle myślę, że to jest najpopularniejsza karłowata planeta. Nie musimy tego zawężać do naszego
1: układu
0: słonecznego.
1: Jeśli chodzi o Ziemię, to tak. Ale mogą być też jakieś inne istnienia, prawda?
0: Inne cywilizacje. Mhm. I u nich
1: jest, wiesz, top jakiś. Planeta karłowata jest po prostu najlepsza, bo jest tylko, nie ma innych
0: planet. Trzeba u nich zrobić w takim razie ankietę, a nie tylko u nas.
1: Ciekawe, czy życie może być na takiej planecie karłowatej. Możliwe, że jakąś głupotę walnąłem teraz. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Chodzi o to, że ona jest po prostu za mała, co nie?
0: Nie mam zielonego pojęcia, czy może być życie na planecie karłowatej. Aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Na

0: A to była lista aferowych nowości, moi drodzy. Daga Dana do nas przyszła, do nas przyszli bardziej, ze swoim najnowszym singlem.
1: Tak, będę szczęśliwa. To Daga Dregorowicz właśnie oraz Danna Wytyska. One właśnie opowiadają o tym, jak to ważne jest, żeby być szczęśliwym, żeby zaglądać po te szczęście gdzieś, ale gdzie, jeśli tego nie masz, to żeby sięgać rękę też. I o pomoc. To też jest ważne, myślę.
0: Sięgać
1: ważne,
0: rękę.
1: Wysięgać ręką. O, aha, o pomoc.
0: W taki tak sensie, takim wysięgnikiem rękowym. Może i tak. Więcej informacji na stronie afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie i my również prosimy o informacje pod numerem 618750213. Czekamy na to, jaki jest stan dróg. Gdzie są korki? Gdzie są utrudnienia? Za chwilę. Serwis komunikacyjny.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30, Jacek Dybiański, zapraszam. W tej chwili termometry pokazują 13 kresek, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jeśli przed południem lub około 14 wychodzicie z domu, warto wziąć ze sobą parasolkę, ponieważ może przelotnie popadać. Co dzieje się na poznańskich drogach? Na pewno dłużej postoicie na rondach Śródka i Rataje oraz na skrzyżowaniach ulic Baraniaka z Jana Pawła II oraz Królowej Jadwigi z drogą Dębińską. Mocno zakorkowane są także skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą Libelta, Lechickiej z Obornicką oraz Grunwaldzkiej z Bułgarską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Przypominamy o remoncie przejazdu kolejowego na ulicy Starołęckiej. Będzie on zamknięty co najmniej do piątku. Wytyczone zostały objazdy. Jeśli macie więcej informacji, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 7.34, a więc zaglądamy do dnia 24 dnia sierpnia. Na łamach historii najpierw.
1: Tak? Jesteśmy gotowi?
0: Jesteśmy.
1: Dobrze, moi drodzy, to ja przychodzę na sam początek z datą zdecydowanie najważniejszą. 24 dzień sierpnia roku 1407. Dubiecko uzyskało prawa miejskie. Brawo.
0: To trzeba przyznać. Szapoba. Jednak. Szapoba. Kurczę, prawa miejskie. Jeszcze w XV wieku to nie były łatwe rzeczy.
1: Tak? No, mówisz? Ja a to nie szło się wtedy i mówiłeś, poproszę, a oni mówili, a dobra, weźcie sobie.
0: A ile to masz ludzi? No 500. No dobra.
1: To w sumie to czym się różni miasto od wsi? No. Przepraszamy, Ratusz, przepraszamy wszystkich historyków.
0: Dobrze, a czemu pominął się rok 79?
1: A, bo wtedy nastąpił wybuch Wezuwiusza, który zniszczył doszczętnie Pompeję, Herkulanum i Stabię.
0: No nie powinno się mówić o takich tragediach, ale już tyle czasu minęło, że można się wspomnieć, przynajmniej.
1: Nie no, historia jest ważną rzeczą. Byłeś w Pompeji?
0: Nie byłem.
1: To bardzo serdecznie polecam.
0: A ty byłeś?
1: Byłem. Ciekawe to jest doświadczenie, jak sobie tak naprawdę uzmysłowisz, że tam trwało życie, tam były tłumy ludzi, które prowadziły codzienne swoje jakieś tam małe sprawy i czasami duże sprawy, po czym nagle pum, wybuch, nikogo nie ma.
0: Film widziałem, to tyle. Zawsze coś, nie? No cóż, rok 1853. Amerykański kucharz George Crab przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane. No proszę.
1: Wynalazł kraby. Nie wynalazł krabów.
0: Krabsy. Proszę bardzo, oddaję
1: rok 1675. Wtedy król Jan III Sobieski pokonał Tatarów w bitwie pod Lesienicami. To jeszcze data z kalendarium polskiego, historycznego.
0: No i może jeszcze tak Wielkopolsko 1880. Wtedy w Ratyniu Wielkopolsko w Polsce spadł meteoryt. No to ciekawe, a byłeś w Ratyniu?
1: Nie byłem w Ratyniu.
0: Też nie byłem. Ciekawe,
1: ale byłem
0: czy czczą ten meteoryt.
1: Na meteorytach na Morasku.
0: A ty też tam byłem, ale to
1: byłeś tam?
0: Nie możemy o tym rozmawiać.
1: Tak? Dobrze. Bo tam są takie rury, na których się siedzi. Byłeś tam?
0: To nie byłem.
1: aferanek@afera.com.pl. Jeżeli siedzieliście na rurach na Morasku, możecie nam napisać, jak było. A my zaglądamy do kalendarium muzycznego. I tutaj, jak było, moi drodzy. Rok 48. Wtedy, 24 dnia sierpnia, urodził się Jean-Michel Jarre. Z tego powodu Oxygen, part 5 na naszej, part 4, przepraszam, na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Aferanek.

0: To show Michał od Foo Fighters oczywiście na naszej antenie. Moi drodzy, 14 minut zostało nam do godziny 8. No to sport?
1: No to sport, no pewnie, że tak.
0: A to taki żart, to nie sport, moi drodzy. Sport będzie za chwilę. Wiem, że śmieszne, wiem, że zabawne.
1: Ja się uśmiałem, tak? Ale to chyba nie z tego.
0: Tymczasem lista aferowych nowości. Darek Dymek, All That I Want. To teraz.

0: 7.49, no i teraz można przejść do sportu. Proszę bardzo, oczywiście.
1: A zaczynamy, moi drodzy, od świata tenisa. No bo Cincinnati Open w miniony weekend się zakończyło. Niestety się zakończyło dla polskiej reprezentacji wcześniej niż w niedzielę, no bo Iga Świątek przegrywa. Przegrywa nie w finale, nie w półfinale, ale przegrywa w półfinale, tak, dokładnie w półfinale. Miała po prostu złą kartę odpaloną. Tak, mogliśmy oglądać w miniony weekend ćwierćfinały i półfinały w wykonaniu naszej reprezentantki. W piątek Iga Świątek wygrywa z Jeleną Rybakiną, to 4-1. Tak szybko zakończył się ten mecz. Rybakina schodzi, no i walkowerem oddaje to spotkanie. No i kolejny mecz, niestety Iga Świątek przegrywa. Nie mogło być za dobrze, więc w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą przegrywa. To 5-7, 6-4 i 4-6. Z tego powodu, no, nie zobaczyliśmy Igi Świątek w kolejnym meczu, bo kolejny mecz to był półfinał. No i kolejny półfinał, który możemy oglądać w wykonaniu dwóch Amerykanek, to Coco Gauff i Jessica Pegula. Nie pierwszy raz się tak zdarza. No i nie pierwszy raz Coco Gauff również wygrywa ten mecz. 6-2 i 6-4. Cincinnati Open w wykonaniu singlowym kobiet wygrany przez Coco Gauff. Jeżeli chodzi o panów, no to tutaj Arthur Fils wygrywa z Francesem Tiafo 6-3, 1-6 i 6-0. Mecz finałowy. Mixed się rozpoczął również. No i w tym mixcie mieliśmy oglądać. Przepraszam, Mixed w US Open będzie się rozpoczynał, tak, w tym kierunku. No i w tym mixcie Iga Świątek również miała zagrać, a propos naszej reprezentantki, no ale niestety w ostatnim momencie Iga Świątek się wycofuje, zastąpi ją Diana Schneider, ona z Kasperem Rudem w mixcie wystąpi. No a w samym US Open również zobaczymy Igę Świątek. Jeżeli chodzi o innych naszych reprezentantów, no to Hubert Hurkacz w Cancun gra, no i tak zagrał, że wygrał finał Challengera Cancunowego. Wygrywa z Sebastianem Beazem, to 4-6, 6-0 i 6-3. Tak, jeżeli chodzi o świat tenisa, tym możemy zakończyć.
0: A ja zaglądam do lekkoatletyki, dokładniej do memoriału Kamili Skolimowskiej. Tam Klaudia Kazimierska z rekordem Polski na 1500 metrów. Dokładny czas, jaki osiągnęła, to 3 minuty 55 sekund i 59 setnych sekundy w biegu właśnie na 1500 metrów na Stadionie Śląskim. Z kolei zaglądam też do innych Polaków, chociażby Filip Ostrowski. Pokazał się, no, z nie najlepszej strony, zajął 12 miejsce, ale pobił swój rekord życiowy. 3 minuty 33 sekundy i 9 sekundy. No to prawda, strony. Ale miejsce jednak niezaszczytne. Mimo wszystko zaglądam też dalej, co słychać u Polaków. Tam chociażby Duplantis, mimo tego, że 3 razy strącał tyczkę, no to wygrał chyba.
1: Tak, zaglądając do Polaków, z tego co słyszę, tak?
0: No nie, jeszcze Duplantis, tak. W pierwszym skoku 5.65 obok, tak. No, w Polsce w końcu. Może o tym. Później zdarzyło mu się to jeszcze właśnie dwukrotnie. 5.90 i 6.1 metra. Mimo że w kolejnych prób nie pokonywał wymarzonym stylu i wyraźnie się męczył, w decydującym momencie zdołał się jednak przełamać. 6.20. Szwed zaliczył już za pierwszym podejściem i to właśnie była jego przepustka do zwycięstwa.
1: Przyzwyczajeni byliśmy do rekordów świata, no ale tym razem to jakoś tak nie weszło.
0: Nie. Nie. Co tam jeszcze u Polaków? Natalia Bukowiecka, która w Birmingham walczyła niedawno srebro, no to tutaj zrewanżowała się złotej Jäger. Polka przebiegła 400 metrów w 49 sekund i 60 setnych sekundy. Z kolei co tam dalej jeszcze? Blaskowski, sprinter, osiągnął czas 10 sekund i 14 setnych sekundy. Był 5 w biegu półfinałowym, a 8 był Dominik Kopeć. No i jeszcze Pia Skrzykowska. 12:46 sekundy zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów, a Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki był natomiast szóstym. No i Ewa Swoboda również pobiegła, również wystąpił Paweł Fajtek. On z kolei szóste miejsce zajął, a Wojciech Nowicki był siódmy. No i tak można czytać i czytać. Sporo tego, polecam zajrzeć w te dokładne wyniki. A co tam w piłce słychać, bo tego też dużo?
1: W piłce nożnej, mojej drodzy, Ekstraklasa oczywiście kolejne rozgrywki rozgrywa bez Lecha Poznań, bo Lech Poznań rundy kwalifikacyjne do Ligi Europy rozgrywa. No ale tak, mogliśmy kolejkę piątą sobie obejrzeć. Krakowia wygrywa z Wieczystą to 3-2. Korona Kielce i Motor Lublin remisują 1-1. Piast Gliwice, Legia Warszawa to 1-1. Śląsk Wrocław i Widzew Łódź kolejny remis 3-3. Radomiak i Zagłębie Lubin to 0-0. GKS Katowice i Wisła Płock 5-0. No i Pogoń Szczecin, Wisła Kraków to 2-2. Tylko jedna wygrana, jeżeli chodzi o piątą kolejkę, no to Krakowia i Wieczysta. Ten pierwszy mecz, który mogliśmy zobaczyć, no a cała reszta to remis. Kolejna kolejka oczywiście już w przyszły weekend. W innych ligach, no to możemy sobie zajrzeć do tego, co działo się w Hiszpanii. FC Barcelona i Elche to 5-0. Jak sobie radzą bez Roberta Lewandowskiego?
0: No
1: jakoś
0: średnio.
1: Sobie radzą. Jakoś sobie radzą. 5-0. Tak
0: no
1: zakończyło
0: jak to
1: się
0: bez to. Roberta niemożliwe to jest.
1: To spotkanie Espanyol i Real Madryt to 1-2. W Premier League Arsenal i Coventry City to 3-0. Manchester United i Hull City to 0-2. Tottenham i Brentford to 3-0. Manchester City i Bournemouth to 2-1. Najlepsza liga na świecie to jest jeszcze to, do czego musimy zajrzeć, czyli do Stanów Zjednoczonych, bo a propos Roberta Lewandowskiego, słów kilka już padło. No to MLS, tutaj Chicago Fire i New York Red Bulls swoje rozgrywki grali. 1-1 to spotkanie się zakończyło. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 64 minucie i nie strzelił żadnego gola.
0: No to niedobrze. No czyli jednak Barcelona sobie lepiej poradziła.
1: Tak.
0: Taki wniosek.
1: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Lecha, no to kolejny mecz Lecha będziemy mogli oglądać już w najbliższy czwartek. Zmierzą się wtedy właśnie w playoffach w Lidze Europy z zespołem TUN.
0: Oglądałeś ten pierwszy mecz?
1: O, nie oglądałem.
0: No, a szkoda, bo 7-0 wygraliśmy. Ale to może dobrze, może ty przyniosłeś szczęście właśnie. Jeszcze o Skorpionach. One pokazały w meczu ROW, że potrafią urządlić. Hunters PSZ przegrał jednak w Rybniku, ale nadal zachował szansę na awans. Ten wynik to było dokładnie 48-42. No a jeszcze jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy Siatkarek, Polki wygrały w sobotę z Węgierkami 3-0, a następny mecz czeka je już dziś o godzinie 15 z Łotyszkami. I to wszystko, jeśli chodzi o ten serwis sportowy.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
1: A na zegarku już tylko 3 minuty zostały do godziny 8.

0: Zapraszam. Co stanie się z dawną szkołą na Strzeżynie? Po 36 latach swoją działalność zakończyło mieszczące się tam schronisko młodzieżowe. Od tego czasu budynek stoi pusty. Radni osiedla proponują przekształcenie go w dom kultury.
1: Mamy za sobą całą listę spotkań z przedstawicielami różnych wydziałów miasta Poznania. Mówiliśmy o potrzebach Strzeżyna, są one uznane, są brane pod uwagę. Złożyliśmy uchwałę w sprawie przejęcia tego budynku przez miasto Poznań na potrzeby społeczności lokalnej.
0: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn Katarzyna Zalewska. Fundacja Wspólny Nurt z kolei proponuje, aby w tym budynku nadal działało schronisko. Prezes Fundacji Krzysztof Stankowski zapewnia, że będzie ono udostępniane także na potrzeby lokalnej społeczności.
2: Wszystko, co będzie się działo dla mieszkańców również. Jeżeli będzie inicjatywa jakakolwiek społeczna, zarządu, osiedla czy samych mieszkańców, to deklaruję jako prezes fundacji, że takie możliwości będą, ten obiekt będzie udostępniany. Oczywiście nie zawsze i nie o każdej porze dnia i nocy, bo to się nie da zrobić.
0: Obie strony złożyły już wnioski do władz miasta w sprawie przyszłości byłego budynku szkoły.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Wielkopolski sanepid przeprowadził kontrolę w lokalach gastronomicznych. Inspektorzy odwiedzili prawie 470 lokali. Były to bary, restauracje i sklepy, głównie w miejscowościach turystycznych oraz przy drogach.
4: Czystość i porządek w obiektach, stan techniczny pomieszczeń, warunki przechowywania artykułów spożywczych, czy nie są sprzedawane artykuły po upływie terminu przydatności do spożycia, czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie, czy używają odzieży ochronnej. Tego typu sprawy są kontrolowane.
0: Mówiła rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj. Tylko w pierwszym miesiącu wakacji sanepid nałożył ponad 40 mandatów, wszczęto także ponad 60 postępowań administracyjnych.
3: Wydarzenia, wystawy, premiery.
0: Ten tydzień na Wildzie upłynie pod znakiem kultury. Już dziś zaczyna się Festiwal Żupańskiego 2026. Otworzy go wystawa fotograficzna Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu poświęcona lokalnym rzemieślnikom. Na następne dni przewidziano także m.in. wykłady, quizy, warsztaty oraz koncerty. Festiwal zakończy w niedzielę plenerowy spektakl Eurydyka Teatru Biuro Podróży. Szczegółowy program imprezy jest dostępny na stronie poznań.pl. Zakończył się remont kolejnych kamienic w Poznaniu. Tym razem odnowiono budynki przy ulicy Fabrycznej 2 i 2A na Wildzie. Kamienice są częścią wpisanej do rejestru zabytków architektury Wildy, dlatego renowacja była prowadzona pod nadzorem konserwatora. Jak podaje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, wyremontowane zostały elewacje, klatki schodowe, dachy oraz instalacje. Przywrócono również historyczne elementy architektury. Powstały także nowe mieszkania, dzięki czemu w obydwu kamienicach znajduje się ich już łącznie 26. Prace trwały 18 miesięcy, a ich koszt wyniósł ponad 4,5 miliona złotych. I to wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszamy już za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Godzina 8 wybiła, druga kuro, zapraszamy, może jakiś remont i się znajdzie.

0: 24 dzień sierpnia mamy w kalendarzu, to poniedziałek. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Melina, Natanel, Patrycy i Cieszymir obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Chyba odliczanie jeszcze nie rozpoczęliśmy, tak mi się wydaje.
0: O, to prawda, to informacja najważniejsza. Uwaga, uwaga, mamy poniedziałek, a to oznacza, że 4 dni do weekendu nam zostały.
1: To prawda, dzisiaj mamy dzień Windowsa oraz dzień zdegradowania Plutona, a z przysłów na dziś to aż 3. Proszę bardzo.
0: Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
1: Bartłomieja świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje.
0: Bartłomieja słota, złyżki, deszczu, ceber, błota.
1: No i fajnie, nie? No to ta jesień taka błotna będzie.

0: 5 minut po godzinie 8. No i fajnie.
1: No i fajne, mamy dwie płyty w tym tygodniu. Płytki może on tygodnia, bo to epki właśnie.
0: Tak, Lia Sky do nas przychodzi z epką It Isn't Real. To jest jedna propozycja na ten tydzień. No i druga propozycja na ten tydzień to Angel Egg, którzy przychodzą do nas z epką Blue Lights.
1: I oni przychodzą nawet z takim trip-hopowym brzmieniem. Czy ty wiesz, co to jest w ogóle trip-hop? Słyszałeś kiedyś?
0: Jestem wielkim fanem trip-hopu i to proszę mnie nie denerwuj.
1: Co ty gadasz? Jazzu i trip-hopu jesteś fanem.
0: O, i wielu innych rzeczy również jestem fanem.
1: A jakich artystów na przykład słuchasz takich trip-hopowych?
0: Portishead.
1: Okej.
0: Okay. I nie ma za co. Najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek powstała. Chyba, że ta epka Blue Lights będzie rzeczą jeszcze lepszą. Aczkolwiek to chyba bardzo duże słowa, jeżeli spojrzymy na to, jak Portishead grało i miejmy nadzieję, że kiedykolwiek również zagra. Trzy single były, no a teraz debiutancka epka światło dzienne ujrzała.
1: No właśnie, Blue Lights. To taki trip-hop właśnie możemy posłuchać? Możemy? Prawda, że możemy. Oczywiście. Numer 3 wam zapodajemy teraz. Blue Lights się nazywa album, a Blue Light to single właśnie.
0: Tak, od Angel Egg na liście. No, nie nowości, ale na liście płyty tygodnia.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z

0: No i fanfary, i gwizdki na sam koniec, to tak sportowo cały czas w takim duchu.
1: A to wiesz, dlaczego fanfary?
0: No.
1: Bo Modliszka była ponownie widziana w Poznaniu, nie wiem, czy wiesz.
0: O, nie widziałem, a ja uwielbiam takie historie gdzieś tam, jak wychodzą różne zwierzęta, pooglądać poznaniaków może o w ten sposób.
1: Albo jak wychodzą różne zwierzęta na przykład, bo jest pandemia, nie ma zupełnie nikogo na ulicach i delfiny wracają.
0: Ale to były czasy, co?
1: A, to były czasy.
0: Jak na ulicę wychodzą
1: straszne,
0: delfiny, bo nie ma nikogo.
1: Czasy. Nie wiem, czy na ulicę, ale na pewno do wód okołomiejskich albo miejskich nawet w środku. A propos Modliszki, w dniu 23 sierpnia na moim balkonie na osiedlu Bolesława Śmiałego przysiadła się Modliszka. Tak napisała słuchaczka Kasia do portalu Poznań. No i my cytujemy, no bo rzeczywiście jak się komuś na balkonie przysiądzie Modliszka, no to świetna rzecz jest. Chociaż nie wiem, czy widok Modliszki powinien kogokolwiek w Poznaniu dziwić. To jest to naprawdę ładne zwierzątko.
0: No jeszcze 10-20 lat temu była widywana bardzo rzadko i to głównie na południowym wschodzie naszego kraju, ale od kilku lat regularnie pojawia się też na północy Polski. No jak wiemy, też na zachodzie Polski.
1: Kogo wypiera Modliszka? To jest pytanie.
0: Dlaczego wypiera?
1: No bo jeżeli się pojawia, to ktoś musi zostać wyparty.
0: A, widzisz, w ten sposób. Ja wiem tyle, że samice to są okrutne stworzenia, jeśli chodzi o Modliszki. Wiesz dlaczego?
1: Jeżeli chodzi o Modliszki.
0: Mm-hmm.
1: No, wiem dlaczego. Moi drodzy, też wiem, co na naszej antenie w tym momencie. Lista aferowych nowości, tak a propos Modliszek.
0: No i los nie bierze jeńców, tak jak samice nie biorą jeńców również.
1: To tytuł?
2: Dobra, dobra.

gwiazdy świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś pęknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kto to ten Żupański? To Jan Konstanty Żupański, ale jego już nie ma z nami. Ale jest za to z nami Festiwal Żupańskiego. Masz szczęście, słuchaczu lub słuchaczko, bo rozpoczyna się właśnie dzisiaj i masz okazję wybrać się na pierwsze wydarzenie, choć przed tobą mam nadzieję wiele, wiele więcej. Dzisiaj o 18:00 wpadnij na wystawę fotograficzną Pawła F. Matysiaka, zatytułowaną Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, poświęconą lokalnym wildeckim rzemieślnikom. Niech żyje Wilda, farby, godzina 18:00. Bo do tanga trzeba dwojga, ale na szczęście to nie jest argentyńskie tango, tylko brazylijskie foho, którego możecie nauczyć się w ramach zajęć w Studiu Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Jeśli jeszcze nie minęła Ci faza na latino, warto to wykorzystać. Potrzebujesz tylko wygodnego stroju i butów z poślizgiem, żeby wziąć Cię w obroty. Zajęcia odbywają się w Studiu Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA co poniedziałek o godzinie 19:00.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: No to się wszystko z tą modliszką jakoś składa i zgadza. I twój Dawid taki tytuł tego nowego singla miał, że idealnie do modliszki, i teraz Kasia Lins po trupach do ciebie też idealnie z tą modliszką.
1: No i wszystko się zgadza, jak pięknie. No,
0: ale to jeńców, tak można powiedzieć.
1: No, ale ona ma wyższy cel w tym.
0: Tak? Mhm. Przeżyć.
1: Żeby tak gatunek dalej przetrwał.
0: Nie tylko na balkonie modliszki można znaleźć, w trawie również można znaleźć modliszki, tak nam powiedział słuchacz Jacek, który do nas zadzwonił. Możecie zadzwonić również nie tylko w celach drogowych, ale w celach informacyjnych. 618750213 Grzegorz tam odbierze, pogada z wami i wszystkie informacje, które wy powiedzieliście nam przekaże. Dziękujemy za ten głos, bo to chyba rzeczywiście prawda, że częściej modliszki na polu można znaleźć
1: niż na balkonie. No, to zdecydowanie.
0: To może to jest właśnie ten news, że na balkonie się znalazła, a nie w trawie.
1: Że to jest ten wyjątek.
0: Tak.
1: Że gdzieś tam się wspięła na wyżyny i dała się przywitać.
0: Tak.
1: No mnie odwiedzają inne zwierzęta, bardziej gołębie na przykład niż modliszki na balkonie, a wolałbym chyba modliszkę już rzeczywiście.
0: Lepiej mieć gołębia na balkonie niż modliszkę na dachu. Takie było przysłowie kiedyś z tego, co pamiętam.
1: Chyba tak.
0: Moi drodzy, nie wiem jak to przysłowie wiąże się z tym, co mamy teraz wam do powiedzenia, ale na pewno mamy wam do rozdania bardzo, bardzo fajną rzecz.
1: Kamlot Fest to już 28 i 29 dnia sierpnia w Schronie. Mamy właśnie do rozdania dla was pojedynczą wejściówkę na ten festiwal.
0: Tak, jeżeli chcielibyście wybrać się na ten fest, na drugą edycję tego festu, który już 28 i 29 dnia sierpnia, piątek i sobota w tym tygodniu, to zapraszamy was bardzo serdecznie. Dużo różnej muzy, psychedelic rock, punk, metal, cold wave, takie gatunki będziemy mogli tam usłyszeć.
1: 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. My dzisiaj mamy dzień zdegradowania Plutona, to co, może co byście zdegradowali?
0: O nie, no.
1: A co?
0: Bo jeszcze nam odpiszą, że nas by zdegradowali i wyrzucili na przykład z audycji porannej, a to już by nie było miłe. Dlaczego Pluton powinien być planetą pełnoprawną?
1: No dobrze, czyli nie degradujemy, a w drugą stronę próbujemy.
0: Do godziny 10 czekamy na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 groszy to jest koszt takiego SMS-a. 7148, afera, wasze imię i nazwisko. I dlaczego Pluton powinien być prawdziwą, pełnoprawną planetą?
1: No to już wiemy, a nie wiemy jeszcze, co w świecie chemii nas czeka. Tam Jagna Jaśkowiak spieszy z tą informacją, bo to 8:30. Jak powstają kolory? Tutaj odpowiedź poznacie.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
3: Cześć, ja mam na imię Jagna, a dzisiaj bohaterem jest Paul Carrer, który wziął na warsztat rzeczy, na które patrzysz codziennie, tylko pewnie nawet o nich nie myślisz. Dlaczego marchewka jest pomarańczowa? Dlaczego żółtko w jajku jest żółte? No właśnie. Paul urodził się pod koniec XIX wieku w Moskwie, ale jego rodzice byli Szwajcarami i szybko wrócili do domu. On sam trafił do laboratorium genialnego Paula Ehrlicha. To był ten pan, który wynalazł lek na syfilis. Ale Carrera nie ciągnęło do ciężkiej farmakologii. On chciał wiedzieć, czego zrobione są kolory w naturze. Carrer wziął na warsztat karotenoidy, czyli naturalne barwniki. Zwykły człowiek widzi po prostu pomarańczową marchewkę. Carrer wyciągnął z niej beta-karoten i po raz pierwszy w historii rozpracował jego wzór chemiczny. Pokazał światu, jak ten związek dokładnie wygląda, atom po atomie. Ale on na tym nie poprzestał. Zauważył coś niesamowitego. Kiedy zjesz taką marchewkę, twój organizm przecina cząsteczkę beta-karotenu na pół i robi z niej właśnie witaminę A. Przed Carrerem ludzie wiedzieli, że witaminy istnieją, ale myśleli o nich jak o jakiejś tajemniczej, magicznej substancji z jedzenia. Carrer był pierwszym człowiekiem na świecie, który opisał dokładnie budowę chemiczną jakiejkolwiek witaminy, właśnie witaminy A. Dzięki niemu wreszcie zrozumiano, dlaczego bez marchewki i wątróbki ślepniemy o zmroku, bo nasz mózg i oczy potrzebują tej konkretnej cząsteczki do tworzenia barwnika w siatkówce. Jak już wszedł w ten rytm, to nie potrafił poprzestać. Wziął na warsztat witaminę B2, czyli riboflaminę. To ta rzecz, przez którą po zażyciu zestawu witamin twój mocz świeci na jaskrawo-żółty kolor. Carrer odkrył jej strukturę i nauczył się ją syntetyzować. Zaraz potem dobrał się

0: chemii w Zurychu. Napisany przez niego podręcznik chemii organicznej stał się biblią dla kilku pokoleń studentów na całym świecie. Przetłumaczono go na kilkanaście języków. A jeśli ktoś studiował chemię w połowie XX wieku, to na bank miał na biurku grubą cegłę z nazwiskiem Carrer. To był gość, który kochał swoją pracę, nie pchał się na afisz i po prostu robił swoje, rzetelnie, krok po kroku, rozpracowując kolejne barwniki i związki z roślin. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: To The Great White Light, The Last Day on Earth na naszej antenie. No i jest pytanie, moi drodzy, na skrzynceaferanek@afera.com.pl. Czy może toczyć się życie na planecie karłowatej? Tego nie wiem, ale całkiem niezłe życie toczy się w Radio Afera, jak słyszę, bo pomimo poniedziałku i wczesnych godzin porannych stać panów na inteligentne konkluzje.
1: O kurczę, a gdzie my mieliśmy inteligentne konkluzje?
0: To jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest takie. Gdzie my mieliśmy konkluzje?
1: W ogóle.
0: W ogóle. Czy tu jakakolwiek myśl w ogóle przeszła przez nasze umysły?
1: Nie, no myśl chyba tak. O tych modliszkach coś tam myśleliśmy, to pamiętam.
0: Ale to wszystko a propos planet karłowatych i Windowsa.
1: Okay.
0: Czy ja mogę poprosić o przypomnienie, o co chodzi z tym listopadowym dniem obchodzonym w sierpniu i występującą w związku z tym anomalią pogodową?
1: To była konkluzja spora. Już przypominamy, dzień Windowsa obchodzony dlatego, że przeprowadzono w listopadzie 1984 roku nakładkę na system operacyjny MS-DOS. No właśnie, tak. Czyli w listopadzie...
0: Wtedy pierwsza prezentacja tego graficznego środowiska została przedstawiona, moi drodzy. Więc jak to miało miejsce w listopadzie?
1: No to mamy 24 dzień sierpnia.
0: Więc z tego powodu dzisiaj obchodzimy ten dzień Windowsa.
1: Wszystko się zgadza.
0: A dodatkowo...
1: Pogoda...
0: Pogoda jest średnia?
1: Mhm. Czy taka listopadowa? Więc... W listopadzie to ładna pogoda nawet.
0: No to prawda, ale w sierpniu to średnia, więc dlatego anomalia pogodowa występuje dzisiaj, a nie w listopadzie i z tego powodu również dzisiaj mamy dzień, a nie w listopadzie mamy dzień.
1: W listopadzie nie ma żadnych dni.
0: Nie ma tam dnia wtedy.
1: Wszystko wiadomo.
0: A propos tej myśli, a propos inteligentnych konkluzji, a propos tego, że tutaj zero mózgu o tej
1: godzinie posiadamy. To właśnie my, to aferanek od 6:30 do godziny 10 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do słuchania.

0: No proszę, 8.44, Maria Tambien, to za nami, a przed nami lista aferowych nowości. My to wiemy, ale ogólnie nic nie wiemy, prawda?
1: Tak, a propos tej listy aferowych nowości,
0: w sensie
1: właśnie.
0: Tak, ogólnie.
1: Wydaje mi się, że ogólnie podczas tego poranka to my nic nie wiemy. Nie wiem, właśnie. Czy my w życiu w ogóle cokolwiek wiemy, ale Minimal Blue na pewno o tym, że nic nie wiem, śpiewają, bo taki tytuł tego najnowszego singla, który na naszej antenie się pojawił, właśnie jest.

0: No i ten utwór właśnie Minimal Blue został nagrany na tak zwaną setkę w duchu gitarowego grania całym zespołem. Ja wiem, że też ten utwór możecie znaleźć na aferzastej liście. Do piątku, do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy.
1: Tak, moi drodzy, notowanie 1756 przed nami. Tam oprócz Minimal Blue w propozycjach również Wasylkowski, również Nat Cichocka, również Darek Dymek, również Dominika. Zapraszamy bardzo serdecznie. Głosować można... Taka strona to afera.com.pl/aferzasta. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Tymczasem za krótki sen. To teraz na naszej antenie dla tych wszystkich, którzy się delikatnie jeszcze nie dobudzili o poranku.

0: I Jacek powrócił do naszego studia. Słuchaj, Jacku, czy ty uważasz, że Pluton powinien być planetą taką zwykłą, zasługuje na to, czy raczej tą planetą karłowatą powinien zostać? Kontrowersyjna opinia, uwaga.
1: Trudne pytanie.
0: Rzucam cię na minę, przyznaję.
1: Szczerze, nie jestem jakoś, wiesz, nie mam jakiejś... Znaczy, astronomia nie jest moją jakąś nie wiadomo jak wielką pasją.
0: A masz ulubioną planetę na przykład?
1: O, dobre pytanie, tak szczerze.
0: Może taka trzecia od Słońca? Czyli Ziemia.
1: No,
0: no, 3 minuty do 9:00. Czas na serwis informacyjny. Okay. Tam o planetach nie będzie, ale będzie o Warcie, która wygrała. No to gratulacje.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Przeciwko przemocy i ksenofobii. Pod tymi hasłami partia Razem demonstrowała wczoraj solidarność z Ukrainą. Manifestacja odbyła się wczoraj na poznańskim Starym Rynku. Data nie była przypadkowa, ponieważ na niedzielę przypadła rocznica zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. Uczestnicy demonstracji przypominali o przypadkach agresji wobec obywateli Ukrainy oraz wymierzonej w nich mowy nienawiści. Apelowano o reagowanie w tego typu sytuacjach oraz zaznaczono, że nienawiść wobec migrantów nie jest reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa. Równolegle odbyła się kontrmanifestacja zorganizowana przez Młodzież Wszechpolską.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Na ulicach Poznania pojawią się nowe rzeźby przedstawiające koziołki. Staną one w charakterystycznych punktach miasta. W pobliżu Centrum Kultury Zamek przy ulicy Święty Marcin, przy Bibliotece Raczyńskich oraz w sąsiedztwie Bramy Poznania. Urząd Miasta ogłosił konkurs, który wyłoni projekt figurek.
3: W pierwszym etapie konkursu uczestnicy wkładają do nas takie opracowania koncepcyjne. Na razie w tym pierwszym etapie przede wszystkim oceniamy jakby taki potencjał artystyczny, ideowy, kompozycyjny tej serii rzeźb. Natomiast w drugim etapie zakwalifikowani uczestnicy będą już zobowiązani do przygotowania takiej kompletnej pracy konkursowej, która będzie zawierała też taki już model przestrzenny.
1: Mówiła Paulina Itczak z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Zgłoszenia można przesyłać do 13 września. Zwycięzcę konkursu poznamy pod koniec roku.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Warta Poznań zwycięska na wyjeździe w rozgrywkach pierwszej ligi. Zieloni pokonali Chrobrego Głogów 1-0, a zwycięskiego gola już w 8 minucie meczu strzelił pomocnik Aleksander Wołczek. Tak jego dyspozycję ocenia trener Warty Maciej Tokarczyk.
4: W drugiej lidze był wyróżniającym się zawodnikiem. Grał na troszkę innej pozycji. My go wykorzystujemy inaczej, bo jest ustawiony wyżej. Chcemy wykorzystać jego taką kreatywność, którą ma w sobie. Myślę, że sufit ma wysoko. To też jest zawodnik, który ma świetną osobowość do rozwoju. Mam nadzieję, że pierwsza liga to będzie dla niego tylko przystanek.
1: Po 5 kolejkach pierwszej ligi Warta Poznań zajmuje 6 miejsce z dorobkiem 9 punktów. Kolejne starcie czeka Zielonych w niedzielę. Zmierzą się na wyjeździe z Miedzią Legnica. Polregio testuje nowe pociągi. To używane pojazdy Linz 41, które przewoźnik zakupił w listopadzie zeszłego roku w Niemczech. Aktualnie 3 zakupione składy są testowane na torze w Żmigrodzie, ale jeszcze w tym roku według zapowiedzi mają się pojawić na torasach. Nowe pociągi będą obsługiwały połączenia Kostrzyn-Krzyż oraz Krzyż-Piła-Chojnice. Pojazdy będą klimatyzowane oraz pojedzie nimi ponad 200 pasażerów. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 9 wybiła na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: kalendarzu poniedziałek, 24 dzień sierpnia. To oznacza, że do weekendu 4 dni zostały. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy. To oni obchodzą imieniny dzisiaj.
1: Dodatkowo Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanel, Patrycja i Cieszymir. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Windowsa i dzień zdegradowania Plutona w kalendarzu dzisiaj mamy. Na antenie Wielki Plan, a w przysłowiach...
0: Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
1: Proszę bardzo, to jedno z nich. A już za chwilę, moi drodzy, informacje z Poznania i z regionu.

0: Prawie 5 minut po godzinie 9 na naszym zegarku, to przychodzimy do Was z informacjami z regionu i z Poznania. Bardzo proszę.
1: I rozszerzam jeden temat, który przytoczyliśmy już o 7.05, czyli 2 godziny temu, no ale teraz głębiej w niego zaglądamy. Uniewinniony policjant bez powrotu, jest decyzja Komendy Głównej Policji. Justyna Piasecka-Gabriel w Głosie Wielkopolskim właśnie o tym pisze, że prawomocnie uniewinniony były łowca głów z Poznania nadal nie może wrócić do policji. KGP właśnie umorzył postępowanie w sprawie jego zwolnienia, ale związkowcy zapowiadają dalszą walkę o jego powrót. Paweł przez ponad 13 lat służył w policji, pracował m.in. w poznańskiej grupie łowców głów, tropiącej najgroźniejszych przestępców. Wszystko zmieniło się po zarzutach dotyczących interwencji z 2019 roku. Miał rzekomo zabrać narkotyki i przyjąć 3000 złotych łapówki. On oczywiście zaprzeczał, został zawieszony, a później zwolniony ze względu na ważny interes służby. Tak prewencyjnie. W pierwszej instancji skazano go na 1,5 roku więzienia, ale 28 sierpnia, rok temu, Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie go uniewinnił. Paweł liczył, że wyrok otworzy mu drogę do odzyskania munduru. 3 dnia sierpnia komendant główny policji umorzył jednak wznowienie postępowania dotyczące jego zwolnienia. Wskazał, że legalność tamtej decyzji należy ocenić według sytuacji z chwili jej wydania. Gdy policjant miał zarzuty późniejsze uniewinnienia, tego nie zmienia. Sąd karny stwierdził, że jestem niewinny, a mimo to nadal ponoszę konsekwencje zarzutów, które się nie obroniły, mówi Paweł. Decyzję ostro krytykuje NSZZ policjantów. Związek zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji, domagając się powrotnego zajęcia sprawą i zmiany wcześniejszego rozstrzygnięcia. Pełnomocnik Pawła ma odwołać się do ministra. Sam były policjant nie zmienia celu. Chce wrócić do służby. No, uważam, że słusznie, skoro został uniewinniony, no to nie wiem, dlaczego nie ma powrócić do tej służby właśnie.
0: Zaglądamy również, moi drodzy, do Gazety Wyborczej. Tutaj historia bardzo ciekawa została opisana dzisiaj o poranku. Wczoraj o poranku. O Annie, która szukała swojego zaczipowanego kota. O tym, że pytała w schronisku o tego kota. No, okazało się, że schronisko to zwierzę wydało do adopcji. Kot, który się zgubił, był zaczipowany, no a potem sytuacja się rozwinęła właśnie w taki sposób. A teraz schronisko proponuje zrzeczenie się praw do kota, bo nowa rodzina adopcyjna nie chce go już oddać. Tak mówi Anna, czyli właścicielka kota, Laura. Schronisko zapewnia, że nikogo w tej sprawie nie naciska i szuka rozwiązania. Uwaga, i tutaj cytat tej przykrej sprawy, no bo rzeczywiście jest to sprawa, jedna rzecz przykra, a druga sprawa naprawdę bardzo dziwna, żeby zaczipowanego kota oddać się do schroniska. Ja nie wiem, jakie są procedury przy przyjmowaniu albo przy braniu takiego kota, czy jest jakiś skaner chipów, no ale powinno chyba coś takiego istnieć.
1: Jeżeli... Rozumiem, że jak szybko został znaleziony, to tak szybko został,
0: tak szybko
1: od razu
0: został
1: nowy dom
0: do adopcji. Katarzyna Frąckowek, zastępczyni kierowniczki poznańskiego schroniska dla zwierząt, wyjaśnia, że ta sprawa to pasmo trudnych do przewidzenia zdarzeń, bo Straż Miejska przywiozła kota w momencie, gdy chip nie był jeszcze zarejestrowany w strefie Safe Animal, no a nie ma procedury, by sprawdzać go podobnie, żeby sprawdzać to ponownie. W tej sytuacji zwierzak trafił na kwarantannę, ale wcześniej zdjęcia zostały zrobione z adnotacją o miejscu, dacie znalezienia, wrzucone na stronę, gdzie prezentowane są zaginione zwierzęta, no i ten kot nadal tam jest na tej stronie. Po kwarantannie zwierzak trafił do kociarni, no i w ciągu 2 tygodni znalazł nową rodzinę, która po prostu go sobie wybrała. Byliśmy nawet zaskoczeni, że tak szybko poszło, bo czarne koty zwykle nie mają tyle szczęścia, tak Katarzyna Frąckowiak ten temat opisuje. No a proszę bardzo, 2 tygodnie wystarczyły, żeby takiego kotka zaadoptować. Czyli konkluzja z tej sytuacji jest następująca. O proszę bardzo, konkluzję mamy jakąkolwiek
1: dzisiaj o poranku.
0: Jeżeli czipujecie kota, to rejestrujecie kota.
1: Przy okazji.
0: Żeby potem przykrej sytuacji nie było.
1: Ten czarny kot miał podwójne szczęście, bo aż 2 domy go chciały tak naprawdę.
0: Tak, moi drodzy, zaglądamy również do tego, co dzieje się na wsiach w Wielkopolsce, ponieważ czas dożynkowy rozpoczynamy, no i z tego powodu możemy oglądać witacze i to jest naprawdę idealny moment roku, żeby sobie zrobić objazdówkę.
1: No to prawda. Po regionach Wielkopolski chociażby, czy nawet dalej też można jak najbardziej. Tam właśnie wszelakie postaci wzorcowe na słomę... Ze słomy,
0: budowane,
1: może bardziej tak.
0: Tak, budowane ze słomy, budowane z wielu różnych rzeczy. Zwierzęta, nie tylko zwierzęta, ale nawet takie kukły ludzi utkniętych w tych słomach, pszczoły, ule. Wspaniałe to są twory, więc bardzo serdecznie polecamy. Można się przejechać i sobie takie witacze pooglądać. Ja nie wiem, czy ktokolwiek robi taką turystykę witaczową, ale myślę, że jeżeli nie, no to ktoś na pewno powinien taką dożynkowo-witaczową turystykę rozpocząć. Wsi dookoła Poznania to te najbliższe.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Aferanek.

0: 17 minut po godzinie 9 na zegarku. Ja zaglądam na skrzynkę mailową. Tutaj filmik, urywek z filmu pełnometrażowego wysłał nam słuchacz Martin. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. No i pytanie w tym filmie zostało zadane. Kto to wszystko pomalował? No właśnie.
1: No bo
0: właśnie.
1: To nie jest tak, że jakiś chemik sobie wymyślił i badał te kolory. Co to ma być? To nic innego.
0: Ktoś to inny musiał pomalować.
1: Andrzej tak. Grabowski swojej roli właśnie zadał pytanie. Kto to wszystko pomalował? Kto pomalował jabłko? Kto pomalował cytrynę?
0: Tak, to z filmu Służby Specjalne, tak a propos Jagny Jaśkowiak i wybuchu kontrolowanego. Serdecznie zapraszamy, można sobie te odcinki odsłuchać. A my teraz nie o filmach, nie o chemii, a o muzyce, bo zaglądamy na listę aferowych nowości.
1: Tam kwadraty i trójkąty. Dawid Podsiadło już był na naszej antenie. Teraz ciepłe brejki, to ich czas i ich utwór.
0: Tak, a na ficie jeszcze Heladys.

0: Znowu chemia nam się pojawiła na antenie. Ciepłe brejki, kwadraty, trójkąty, Heladys, naficie, to była lista aferowych nowości.
1: No i my przechodzimy do konkursu, bo mamy do was wejściówkę do rozdania na Camelot Fest. Takie właśnie rockowe wydarzenie. Tam zagra Rapid, Barn TV, Kira Alola, Villa Cosmos, Oversleep Academy, Manuscript, Letarg oraz Pretensje. Właśnie od tego piątku do soboty. I wy możecie się tam dostać za naszą sprawą i za właśnie sprawą Camelot Fest.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Możecie pisać pod numer 7148. W treści tego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj pytamy o Plutona.
1: Dlaczego powinien być planetą i dlaczego chociaż planetą to już jest i tak właśnie widzę potyczkę trochę w tym naszym pytaniu, ale tą planetą, planetą, nie karłowatą.
0: My doszliśmy już do jednej konkluzji nieinteligentnej, że my do żadnych konkluzji nie potrafimy dzisiaj dochodzić, tym bardziej inteligentnych, więc...
1: Czyli sprzeciwiasz się słuchaczce, która do nas napisała, że ta myśl i konkluzja była...
0: Nie wiem, czy się sprzeciwiam. Jestem bardziej zachwycony tym, że komuś to pasuje i dziękujemy bardzo serdecznie za te miłe słowa. Aczkolwiek myślę, że gdybyśmy byli w pełni sił własnych umysłów, gdybyśmy korzystali na przykład ze 100% swoich mózgów, to nie byłoby lepiej. Tymczasem, moi drodzy, my do godziny 10 będziemy z wami. Miejmy nadzieję, że wy będziecie również.
1: 7148 złotówka i 23 grosze. Dlaczego Pluton powinien być planetą i dlaczego?

0: Tak się zastanawialiśmy jeszcze a propos tego Plutona, czy Pluton naprawdę, naprawdę jest najpopularniejszą planetą karłowatą, jaka istnieje w całym Układzie Słonecznym, moi drodzy. No i doszliśmy do fundamentalnej konkluzji, że warto studiować. To jest jedna konkluzja. Druga konkluzja jest taka, że może w innych układach jakieś pozaziemskie myślące istoty mają swoją najbardziej popularną planetę karłowatą.
1: Może tak być, jest tak?
0: Nie jest tak.
1: Nie ma?
0: Bo planety karłowate to są planety karłowate w Układzie Słonecznym. Tylko? Czasami używa się określenia planety karłowate do określenia właśnie podobnych obiektów w innych układach, no ale jest to nazewnictwo przypisane do Układu Słonecznego.
1: No proszę, oprócz Plutona to jeszcze w naszym układzie nazywa się tak Ceres i Eris. No proszę. No a jeszcze 20 lat temu Pluton był zwykłą planetą, nie tylko karłowatą. My tak przypominamy wam, no bo zadaliśmy pytanie, dlaczego, no to odpowiadamy, dlaczego tą planetą karłowatą jest. No właśnie, Międzynarodowa
0: Unia Astronomiczna.
1: Unia Astronomiczna, tak jest, podjęła decyzję, która na zawsze zmieniła podręczniki do astronomii. Właśnie 24 dnia sierpnia 2006 roku. Żeby być taką planetą, nie karłowatą, tylko zwykłą, należy krążyć wokół Słońca, to jest raz. Numer dwa, mieć wystarczającą masę, by przybrać niemal kulisty kształt oraz, tam gdzie pojawił się problem, oczyścić swoją orbitę z innych dużych obiektów. No proszę, czyli wiemy, że Pluton jest najlżejszy pośród, porównując go do innych planet, bo ma 10-tysięczne masy Ziemi. No to było okej. Okay. Nie było okej to, że nie oczyszcza się z innych.
0: Tak, bo to jest wymaganie. Tych wymagań jest kilka, czyli nie bycie satelitą planety lub innego obiektu, oczyszczenie sąsiedztwa swojej orbity właśnie z różnych innych obiektów, ma masę wystarczającą, żeby stworzyć ten kształt okołokulisty, no i znajdować się na orbicie wokół gwiazdy. Gdy tak patrzę na listę jeszcze, na ten moment planety karłowate, które zostały określone jako planety karłowate przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, to jest Ceres, Pluton, Haumea, Makemake i Eris właśnie.
1: Wcale mnie to nie rozbawiło.
0: Że Makemake? Mhm. Śmieszna nazwa, to prawda. Alkolwiek zostańmy przy tym swoim najpopularniejszym Plutonie, to będzie nasz ulubiony. Pytamy o tego Plutona, moi drodzy, i czekamy na odpowiedź do godziny 10:00 nieustająco. Tymczasem jeszcze White Lungs na naszej antenie. Tytuł If You're Gone.

0: the Retail Simps. And as we simp our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affaire.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pali się niebo, nie ma tu.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Paniu Mucha, i tobie ufam, to już za nami, a przed nami nowość. Kamilu, ja cię może spytam najpierw. Jak
1: dobrze,
0: ty
1: czekałem
0: wspominasz...
1: na to pytanie.
0: No właśnie, dawno cię nic nie pytałem. Tak w środę ostatnio, jak rozmawialiśmy, to co chwilę były jakieś pytania. Teraz stwierdziłem, że cię trochę oszczędzę, no ale wracamy do tego naszego wywiadu rozłożonego na miesiące praktycznie. Jak ty wspominasz powroty do swojego rodzinnego miasta?
1: Panie szanowny, teraz jak określić rodzinne miasto tak naprawdę? To jest pytanie.
0: Ciężko?
1: To jest pytanie. Nie, ciężko, bo czy rodzinnym miastem jest miejsce, w którym się człowiek urodził, czy w miejsce, z
0: bardziej
1: którego pochodzi rodzina?
0: Wychował chyba.
1: No to Poznań jest moim rodzinnym miastem.
0: O, proszę, jednak.
1: Tak, bo bardziej się wychowałem w Poznaniu niż w miejscu, w którym się urodziłem. Bardzo dobrze wspominam powroty do Poznania, naprawdę. Lubię, jak gdzieś wyjeżdżam na przykład na tydzień i wracam sobie do Poznania po wakacjach albo po jakiejś pracy. To zawsze tak się, tak sobie patrzę na to miasto i myślę, jest to Poznań.
0: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda?
1: To no prawda. To... Szczególnie jak jeszcze pada, jest tak pochmurno, to wtedy tak wjeżdżając do miasta, myślę sobie, o, jestem w domu.
0: To słuchaj, tak Natalia Marczuk by nie powiedziała, bo to jest właśnie kolejna artystka na liście aferowych nowości. Tam znajdziemy Nadwodne Miasta. No ona wspomina Gdańsk i powroty do niego. Myślała, że ten powrót będzie przyjemniejszy, a jednak okazał się dość emocjonalny i chyba mniej pozytywny.
1: A ty dobrze wspominasz?
0: Ja dobrze, bardzo dobrze. Lubię Toruń i te okolice.

0: I więcej na temat listy aferowych nowości możecie sobie przeczytać na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Tam o powrotach do Gdańska jest?
1: Jest, jak najbardziej.
0: To zapraszamy was bardzo serdecznie. Możecie również zajrzeć, moi drodzy, na aferzastą listę przebojów. O tym nieustająco będziemy przypominać. Notowanie 1756 przed nami. Do piątku, do południa można oddać swój głos.
1: A my teraz jeszcze o tym, że nie zdali matury w maju. Dziś ponownie próbne, nie próbne, tylko poprawki matur ruszyły. Jeśli ktoś nie zdał jednego egzaminu pisemnego lub ustnego, to właśnie dzisiaj pisemny może zdawać, a jutro ten ustny. No to jest 50 tysięcy osób w Polsce, kilka tysięcy w Wielkopolsce, a wyniki 11 września.
0: O 9 się zaczęło?
1: Chyba.
0: To trzymamy kciuki.

0: No ja to znam, bardzo pięknie zaśpiewało, moi drodzy. Great, great, to było na naszej antenie i tak samo myślę, my się czujemy. Czujemy się great?
1: No oczywiście, a jak?
2: No. No, zdecydowanie.
0: A jak, to dobrze, że czujemy się great. 3 minuty nam zostały do godziny 10.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Ulica 28 czerwca 1956 roku przejdzie gruntowny remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni chodnika oraz torowisko tramwajowe. Poza tym przebudowana zostanie magistrala wodna. Prace rozpoczną się pod koniec roku. W połowie sierpnia 2027 roku przywrócony zostanie ruch tramwajów między rynkiem Wildeckim a Hetmańską. Utrudnienia potrwają jednak dłużej. Koniec prac jest przewidziany na połowę kwietnia 2028 roku. Remont torowiska będzie kosztować prawie 33 miliony złotych.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Wielkopolska wieś z dużym wsparciem. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczy 700 tysięcy złotych w ramach programu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą na rzecz lokalnych społeczności w małych gminach. Środki mogą zostać przeznaczone na organizację wydarzeń lub promocję regionu.
4: Często są to na przykład zakupy instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych, czy też strojów ludowych dla zespołów, ale również inne działania związane z warsztatami rękodzielniczymi czy rzemieślniczymi, wikliniarskimi, tego typu przedsięwzięcia realizowane przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne.
2: Mówił wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. Dofinansowanie w wysokości do 12 tysięcy złotych uzyskało prawie 70 organizacji. Projekty będą musiały zostać zrealizowane do 16 listopada. Prace na budowie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości idą do przodu. W części wystawy stałej położono posadzkę. Montowane są także instalacje w budynkach przyszłego muzeum. Do końca roku na wszystkich częściach kompleksu powstaną elewacje, fasady i wykończenia. Następnie powstanie wystawa stała. Otwarcie nowej siedziby muzeum jest planowane na 110. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, czyli w 2028 roku. Wartość inwestycji wynosi ponad 400 milionów złotych. Finansowanie zapewniają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: Wakacje zbliżają się do końca. W wielu domach oznacza to również kompletowanie szkolnych wyprawek dla uczniów. Rodzice spodziewają się, że cały proces będzie droższy niż w zeszłym roku. Średni budżet na jedną wyprawkę ma wynieść około 620 zł. Na co uwagę będą zwracać rodzice przy kupowaniu artykułów?
5: Najważniejsze są dla nich jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktu, na co wskazuje aż 48% badanych. Dopiero minimalnie za nimi znajduje się cena. To pokazuje, że konsumenci szukają przede wszystkim dobrej wartości za swoje pieniądze.
2: Mówił Mateusz Widera z firmy Kursor. Dzieci mają jednak inne priorytety, a są to kolor, moda i ulubieni bohaterowie. Około 75% rodziców zamierza wziąć pod uwagę ich zdanie. To wszystko w dzisiejszych serwisach. Na następne zapraszam jutro od 6:57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No tak, bo to ostatni tydzień wakacji, ale nie martwcie się, kura będzie was budzić i w roku szkolnym.

0: No właśnie, to jest chyba najbardziej martwiące, że kura będzie nas budzić w roku szkolnym.
1: Dlaczego?
0: Ja bym tego nie określał jako plus, tak szczerze mówiąc.
1: No, że co, źle się wspomina takie budzenie do szkoły?
0: Tragicznie. A wiesz, co jest jeszcze gorsze? Że teraz muszę wstawać jeszcze wcześniej.
1: To prawda. Godzinę... Ja też zastanawiałem się, że tak sobie wyobrażałem swoje życie właśnie, że jak będę wstawał do pracy, to bym tak sobie ułożył dzień, żeby wstawać później, co tak. Nie? Taka dziewiąta.
0: No. Niektórym się tak udaje... Ale niektórym się tak nie udaje.
1: A niektórzy wstają o piątej.
0: Tak. Dziesiąta z kolei to teraz wybiła na zegarku już minutka po. 24 dzień sierpnia mamy w kalendarzu, to poniedziałek.
1: Bartłomiej Bartosz.
0: Ej, tu miałeś dodać informację najważniejszą.
1: No a to jeszcze
0: nie spiesz się, nie spiesz się, bo trzeba powiedzieć, że tylko 4 dni zostały nam do weekendu.
1: No teraz jest to najważniejsze, a teraz ta mniej ważna, czyli wasze imieniny, słuchajcie. Czyli Bartłomiej Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Natanael, Patrycy i Cieszymir. Najlepszego życzymy.
0: Tak, moi drodzy. Dodatkowo mamy przysłowia 3. Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
1: Bartłomiej, a świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje.
0: Bartłomieja, słota z łyżki deszczu, ceber błota. To ostatnie przysłowie na dzisiaj. Tak przodkowie nam zapowiedzieli, to tak wam również powiedzieliśmy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te minione 3,5 godziny. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się jak zawsze drogą SMS-ową. Za chwilkę, po zakończeniu audycji.
1: Jak najbardziej. Grzegorz Nowacki, to on realizował ten aferanek. Jacek Dobiński i Marcel Kujawa odpowiedzialni byli za serwisy informacyjne. A przed mikrofonami...
0: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński. Dziękujemy i słyszymy się jutro po godzinie 6.30 na sam koniec. Jak zawsze kalendarium muzyczne. No niestety data smutna dzisiaj, bo 24 dnia sierpnia roku 2021 zmarł Charlie Watts, oczywiście perkusista Rolling Stonesów.
1: My gramy Paint in Black. Dzięki, do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

Remember, you know it has been.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho! No i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu. Nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus Milą mylą cię, ale z tą z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już powrót paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

na lana sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

się staje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak nie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał o ryby.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kto to ten Żupański? To Jan Konstanty Żupański, ale jego już nie ma z nami. Ale jest za to z nami Festiwal Żupańskiego. Masz szczęście, słuchaczu lub słuchaczko, bo rozpoczyna się właśnie dzisiaj i masz okazję wybrać się na pierwsze wydarzenie, choć przed tobą mam nadzieję wiele, wiele więcej. Dzisiaj o 18:00 wpadnij na wystawę fotograficzną Pawła F. Matysiaka, zatytułowaną Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, poświęconą lokalnym wildeckim rzemieślnikom. Niech żyje Wilda, farby, godzina 18:00. Bo do tanga trzeba dwojga, ale na szczęście to nie jest argentyńskie tango, tylko brazylijskie foho, którego możecie nauczyć się w ramach zajęć w Studiu Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Jeśli jeszcze nie minęła Ci faza na latino, warto to wykorzystać. Potrzebujesz tylko wygodnego stroju i butów z poślizgiem, żeby wziąć Cię w obroty. Zajęcia odbywają się w Studiu Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA co poniedziałek o godzinie 19:00.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Pali się
2: niebo, nie macie tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: pracy.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
6: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Alter Mixer.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję ci kilka gorących wydarzeń w twojej okolicy.
1: Przynęta kulturalna.
3: Kto to ten Żupański? To Jan Konstanty Żupański, ale jego już nie ma z nami. Ale jest za to z nami Festiwal Żupańskiego. Masz szczęście, słuchaczu lub słuchaczko, bo rozpoczyna się właśnie dzisiaj i masz okazję wybrać się na pierwsze wydarzenie, choć przed tobą mam nadzieję wiele, wiele więcej. Dzisiaj o 18:00 wpadnij na wystawę fotograficzną Pawła F. Matysiaka, zatytułowaną Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, poświęconą lokalnym wildeckim rzemieślnikom. Niech żyje Wilda, farby godzina 18:00. Bo do tanga trzeba dwojga, ale na szczęście to nie jest argentyńskie tango, tylko brazylijskie foho, którego możecie nauczyć się w ramach zajęć w Studiu Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Jeśli jeszcze nie minęła ci faza na latino, warto to wykorzystać. Potrzebujesz tylko wygodnego stroju i butów z poślizgiem, żeby wziąć cię w obroty. Zajęcia odbywają się w Studiu Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA co poniedziałek o godzinie 19:00.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja.

0: Wybiła godzina 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dzisiejszym realizatorem jest Agata Pelska, a za mikrofonem znowu ja, Katarzyna Rybicka. Dzień dobry wszystkim bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałek 24 sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Nataniel, Patrycy, Cieszymir. I mamy dzisiaj dwa nietypowe święta. Pierwsze święto no to dzień Windowsa, a drugi dzień zdegradowania planety Pluton. Muszę przyznać, że to są dwa całkiem interesujące święta, zwłaszcza, że wypada oba w tej samej dacie. Co dzisiaj w programie? W programie dzisiaj bardzo dużo, będzie bardzo dużo materiału. Będziemy rozmawiać bardzo o dużej ilości rzeczy, które w ogóle w Poznaniu teraz się będą działy na przestrzeni najbliższego tygodnia i tego, co też dzieje się teraz. A za chwilę porozmawiamy sobie o konkursie, bo on w konkursie do wygrania bardzo interesujący bilet.

Konkurs, czas na konkurs, najwyższy czas na konkurs, a w dzisiejszym konkursie do wygrania jest pojedyncza wejściówka na taki festiwal, który nazywa się Camlot Fest. Ten Camlot Fest będzie się odbywał 28-29 sierpnia w Poznańskim Klubie Schron. I mogą tam państwo i słuchacze i wszyscy w ogóle trafić na modern punk, na cold wave, na rap, na emo jazz, na thrash metal, na alt punk, czyli wszystkie tak naprawdę najciekawsze gatunki muzyczne będzie można właśnie tam usłyszeć. No jeżeli jesteście zainteresowani, no to żeby taki karnet, taką pojedynczą wejściówkę na te dwa dni zgarnąć, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie wpisać afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A dzisiejsze pytanie odnosi się oczywiście do bardzo nietypowego święta, czyli jaki Windows był najlepszy i dlaczego? Czekam na uzasadnienia, na propozycje. Nawet byłabym skłonna zostać przekonana do tego, że najnowszy Windows był najlepszy, mimo tego, że po dziś dzień jestem fanem Windowsa 9.7 na dyskietkę. Pamiętam go najlepiej i według mnie był najlepszym oprogramowaniem. A który Windows według was był najlepszy? Ja czekam na wasze odpowiedzi do godziny 18.00.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Skwierczy Ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mówi się, że los nie bierze jeńców, ale też los nie bierze jeńców to jest utwór, który chciałabym za chwilę Państwu puścić. Jest to akurat utwór, który jest niezwykle teatralny, jest taki bardzo wyrazisty i jest o takim manifestie niepoddawania się. I taki manifest niepoddawania się i takie, że los nie bierze jeńców bardzo mocno nadal mi się łączy z dzisiejszym dniem, z dzisiejszym świętem. Z tego miejsca chciałam pozdrowić mojego przyjaciela, który bardzo ambitnie o godzinie 3:00 albo może już 4:00 w nocy, bo nikt nie pamięta, która to już naprawdę była godzina, zamiast liczyć normalnie 1, 2, 3, 4 i tak dalej, stwierdził, że będzie odliczał Windowsy. I chcę powiedzieć, że Windows Vista to był system, na którym on się regularnie zawieszał i zaczynał liczyć od początku wszystkie Windowsy, więc mam nadzieję, że nie będą Państwo tak odliczać, ale że dalej będą Państwo i Wy, i słuchacze, i wszyscy dalej będziecie gdzieś tam nie poddawać się w swoich działaniach, bo on się nie poddawał, przez wszystkie przystanki próbował je wyliczyć, wyliczył, udało mu się, co prawda z naszą drobną pomocą, ale może to jest jakaś proza życia, że on się nie poddawał, ale widzieli wszyscy naokoło, że on się stara, że on próbuje chwycić ten los w swoje ręce, że próbuje wyliczyć te wszystkie Windowsy, przypomnieć sobie po kolei, jak one były i pomagaliśmy mu i udało mu się i w końcu to osiągnął. I takiego właśnie czegoś życzę wszystkim słuchającym, że jeżeli macie jakiś pomysł, chcecie coś zrealizować, chcecie jakby dalej w niego brnąć, to żeby wasz upór był taki, że wam się to uda, a jeszcze wszyscy naokoło wam w tym pomogą. Ale to taka mała dygresja, bo jak widzę, że znowu będę miała przyjemność puszczać na audycji Twojego Dawida i to jeszcze z takim utworem, no to aż się prosiło o taką piękną i nieco dłuższą historię.
1: Kochanie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra. U mnie to było tak.

świecą, są piętrzą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce. Portalem jak słońce.

Zmiany, zmiany, zmiany. No tym razem to nie są pozytywne zmiany, bo niestety zmienione są kursy tramwajów. A dlaczego? No bo była awaria ciepłownicza na ulicy Głogowskiej, no i te zmiany będą aż do odwołania. No jeszcze nie odwołali, więc są zmiany. Co prawda wydarzyło się to o godzinie 12, więc pewnie już część z was gdzieś tam z tą zmianą przejazdu się spotkała. Zmienione jest kursowanie linii numer 5, bo jest owszem. Kursuje w obu kierunkach do Górczyna, ale Głogowska, Hetmańska, Rejmonda, Grunwaldzka, Roswelda, Mozyr, Worcowy, Zawady. Jedenastka kursuje w obu kierunkach trasą objazdową Unii Lubelskiej, Hetmańska 28 czerwca, Wierzbięcice, Maty i Most Worcowy, Roswelda aż do Piątkowskiej. Dwunastka również ma zmieniony kurs w obu kierunkach trasą dojazdową do Sobieskiego, trasa PST, Roswelda, Rondo Caponiera, Roswelda, Most Worcowy, tak dalej, aż do Starołęki. Czternastka kursuje inaczej, będzie to trasa skrócona Sobieskiego, PST, Dworzec Zachodni. No i linia numer 17 również ma zmianę. Jest to tak, że to jest Górczyn, Głogowska, Hetmańska 28 czerwca, Wierzbięcice, Maty i Towarowa aż do Małych Garbar. Więc ja proponuję uzbroić się w nieco większą ilość cierpliwości i ze spokojem objeżdżać sobie miasto. Może właśnie dzięki temu, że mamy taki objazd, zauważycie coś nowego na mieście, może coś nowego was w mieście zachwyci, może odkryjecie jakąś nową trasę, a może nawet nową kawiarnię. Staram się znaleźć jakieś pozytywy w tym wszystkim. Myślę, że ludzie, którzy akurat przy ulicy Głogowskiej mieszkają, no nie są w tym momencie szczególnie zachwyceni, ale poszukajmy, postarajmy się. Na szczęście tramwaje kursują, tylko kursują ze zmienioną trasą. Również gdzieś tam autobus jest wprowadzony do właśnie ułatwienia komunikacji, do ułatwienia poruszania się. Więc będziemy informować, jeżeli coś z awarią się zmieni, jeżeli awaria już będzie usunięta, ale na razie proszę się liczyć z tym, że tramwaje będą jeździć troszeczkę inaczej. I takim to pozytywnym akcentem zakończmy właśnie to wejście, że owszem, jest zmiana przejazdowa, ale może zobaczymy coś nowego.

79, po prostu w 79 był wybuch Wezuwiusza, który zniszczył doszczętnie Pompeję, Heraklum i Stable. Jeszcze warto byłoby wspomnieć właśnie w takiej odległej historii rok 410, czyli zdobycie Rzymu przez Wizygotów. Czyli zdobycie Rzymu przez Wizygotów, no i warto byłoby się cofnąć tak bardzo niedaleko w przeszłość względem poprzednich dat, bo do roku 1853, bo to właśnie wtedy pewien amerykański kucharz, nazywał się George Crumb, przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane, czyli w sumie coś, co wszyscy uwielbiamy. Ziemniaczane chipsy to jest odkrycie na taką skalę, że powinien być ogłoszony dzień i święto jedzenia chipsów, jak jest dzień jedzenia pizzy, to powinno być też święto jedzenia chipsów i ja ogłaszam dzisiaj takie święto, tak trochę nieformalnie, żebyśmy dzisiaj wszyscy mieli jakąś wymówkę na schrupanie czegoś dobrego. Wspominałam trochę dzisiaj o tym, że mamy troszeczkę kosmiczny dzień, trochę kosmiczna jest też historia, więc tutaj należy się cofnąć do roku 1903, gdzie niemiecki astronom z kolei, Max Wolf, odkrył planetoidy. To były dwie planetoidy, 513 i 514, więc dziękujemy za kolejne wspaniałe odkrycia. Ja tam lubię sobie spoglądać gwiazdy, patrzeć i zastanawiać się właściwie, jak one się nazywają, albo właściwie skąd one mają nazwy, bo nie wiem, czy wiecie. Ja wiem, że bardzo często naukowcy to są też geecy, którzy lubią gdzieś tam nazywać różne rzeczy właśnie od jakiegoś swojego hobby. Ale zajrzyjmy do muzyki. Co się działo właśnie 24 sierpnia w muzyce? W 1987 była premiera singla Depeche Mode, Never Let Me Down Again, bardzo ładny album, a w 1979 była premiera singla Prince'a, I Wanna Be Your Lover. No ale ja lubię muzykę polską, więc stwierdziłam, że puszczę Państwu, puszczę Wam wszystkim zgromadzonym przed odbiornikami człowieka, który właśnie w 1984 roku się urodził, czyli Krzysztofa Zalewskiego. I może troszeczkę nietypowo, bo to nie będzie ani miłość, ani złoto, ale mam przyjemność puścić Państwu właśnie teraz 8.

Godzina 16.30, czyli to jest taki moment, gdzie wszyscy patrzymy, czy nie stoimy przypadkiem w korku. No, to ja niestety muszę powiedzieć wam, gdzie są znowu korki, czyli znowu stoi garbarz, praktycznie całe Chwaliszewo, Ogrodowa, wszystko przy Galerii Święty, wszystko przy Świętym Marcinie, niestety również stoi tutaj przy Galerii MM. Rynek Jeżycki stoi, cała ulica Dąbrowskiego. Niestety tam będzie dużo czasu, żeby przemyśleć bardzo dużo gdzieś tam rzeczy, a może i nawet podpisywać na maile. Przesmykowa nie działa w tym momencie, jest cała zakorkowana. Świętego Księdza Wójka również oczywiście w tym momencie jest zakorkowana i od ronda Rataje przez Berdychowo aż do ronda Śródka niestety wszystko stoi tak naprawdę w obu kierunkach, więc to jest taki moment, gdzie jedynie na Solnej czy na przypadku można się gdzieś tam płynnie poruszać. Jeszcze tutaj Mieszka Pierwszego, to jest takie miejsce, gdzie jazda jest płynna, a tak naprawdę cała reszta miasta stoi, zwłaszcza, że tutaj przy ulicy Dąbrowskiego jest bardzo dużo również remontów, więc proszę też o tym pamiętać. Królowej Jadwigi również gdzieś fragmentami stoi, jest momenty, gdzie jest płynniej, na przykład przy moście, ale już na przykład przy skwerze jest tam zdecydowanie dłużej, żeby sobie przejechać, bo tam raczej również będziecie stać sobie w korkach. No niestety taka godzina, taki moment, większość Poznania niestety w tym momencie stoi. No, czy są tego jakieś pozytywy? Oczywiście, że są pozytywy, zawsze są pozytywy, bo jest szansa, że spędzą Państwo więcej czasu razem ze mną, a ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy dzisiaj do opowiedzenia, do przekazania Wam, więc zapraszam do słuchania dalej naszej cudownej hurtowni i żebyśmy mieli ze sobą jeszcze więcej czasu dzisiaj do porozmawiania. Ale teraz zostawiam Państwa z najlepszą muzyką.

a więc konkurs. Przypominam o konkursie, bo konkurs jest bardzo fajny. Jest do wygarania dzisiaj pojedyncza wejściówka, ale na jaki fajny w ogóle festiwal. Kamlot Festiwal, który będzie 28-29 sierpnia. I co należy zrobić, żeby właśnie taki karnet sobie zgarnąć, taki karnet na dwa dni. Należy wysłać SMS-a na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 plus VAT, a w prefiksie wpisać afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A dzisiejsze pytanie brzmi, który Windows był najlepszy i dlaczego, albo który jest ulubionym, albo który jest waszym ulubionym Windowsem i dlaczego. W każdym razie pytanie dzisiaj o Windowsa i dlaczego był najlepszy, który i na przykład od kiedy możecie go używać, albo dlaczego dany był po prostu najlepszy. No i mamy nadzieję, że będziecie kreatywni w swoich odpowiedziach. Do godziny 18 czekam na wasze SMS-y i z przyjemnością taką pojedynczą wejściówkę, ale na dwa dni z chęcią komuś przekażę, z chęcią komuś wyślę, więc mam nadzieję, że wasze odpowiedzi będą bardzo, bardzo kreatywne.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Mamy poniedziałek i poniedziałki to jest taki dobry dzień, żeby zacząć sobie coś planować, zwłaszcza, że faktycznie miesiąc się powoli kończy i to jest smutne, bo niektórzy jeszcze żyją tym, że jest lato. Jeszcze tak starają się z tego lata tak wyciągnąć najwięcej, ile mogą, a niektórzy już myślą sobie, a jesień za rogiem, będzie można wyciągnąć czekoladę, będzie można wyciągnąć jakiś gruby kot i się pod niego schować z dobrą książką. No to ja przychodzę z pogodą ogłosić, co następuje, bo dzisiaj maksymalnie 21 stopni, no i przelotny deszcz. Jutro 22 stopnie. No i mogą być zachmurzenia, ale w środę i czwartek 23-25 stopni i pełne słońce, a w piątek aż 28 stopni. No albo tylko, zależy jak spojrzymy na pogodę na ostatnie tygodnie. 28 stopni w piątek, ale tylko po to, żeby w weekend był znowu deszcz. 23-22 stopnie, czyli taka stabilna temperatura, no ale raczej nie pogoda na opalanie, no bo będzie padać. Więc ja zastanawiam się w sumie, po której stronie wy już jesteście, bo ja jestem zdecydowanie po tej stronie, która chciałaby jeszcze z tego lata coś wycisnąć, której tego lata jeszcze mało, która jeszcze by chętnie sobie złapała trochę słońca, jakiegoś jeszcze festiwalu, jeszcze gdzieś bym wyskoczyła. A my mamy konkurs i w konkursie jest do zgarnięcia jedna wejściówka, więc o tym też wam przypominam, że coś jeszcze z lata da się wyciągnąć. Jeszcze w tym tygodniu.

Ja chciałam przyjść z takim drobnym ogłoszeniem, dlatego że ja uwielbiam wszystkie małe inicjatywy, wszystkie pomysły ludzi, które są genialne w swoim prostacie. Jest w ogóle coś takiego jak inicjatywa Wolne Toalety i zauważyłam, że taka inicjatywa powstała też w Poznaniu, że jest jeden chłopak, który faktycznie wynajduje miejsca w Poznaniu, gdzie można po prostu pójść do łazienki. Powiedzmy sobie szczerze, to jest problem, kiedy nie można w danym momencie, kiedy się potrzebuje takiego miejsca znaleźć. Więc powstała mapa, właściwie nie powstała, a jeszcze powstaje taka mapa. Zbiera on różne dane, zbiera on różne miejsca, więc mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wszyscy z tej aplikacji skorzystać, zobaczyć i skorzystać w razie potrzeby nie tylko z aplikacji, ale również z tego, co aplikacja ma do zaoferowania. Ale to jest coś, co dopiero w przyszłości, ale już warto o tym mówić, że gdzieś tam takie inicjatywy i pomysły powstają.

Zaczyna się przebudowa palmiarni poznańskiej i ja jestem trochę co do tego sceptyczna, ale już 1 września nie tylko dzieci pójdą do szkoły, ale również zacznie się ta przebudowa. Przebudowa, która będzie po raz pierwszy od 40 lat i zakłada się, że pierwsze pawilony już od strony Matejki otworzone zostaną na koniec 2028 roku, a całość będzie dostępna od roku 2030, więc jeżeli chcecie odwiedzić jeszcze palmiarnię poznańską w tej starej wersji, którą wszyscy znamy, czy ta następna będzie lepsza, to będzie łatwiej ocenić, kiedy pójdziecie jeszcze teraz, jeszcze w tym tygodniu, jest jeszcze tydzień, to jest ostatni tydzień, żeby zobaczyć palmiarnię, pozwiedzać, zobaczyć i faktycznie w tym 2028 roku porównać, czy ta palmiarnia, którą znaliśmy, jest lepsza, czy ta palmiarnia, która dopiero powstaje. No i z jednej strony jestem trochę co do tego sceptyczna, ale z drugiej strony mam nadzieję, że wszyscy przeczytają, jakie dane rośliny mają wymagania i te wymagania zostaną dla nich spełnione, że palmiarnia będzie jeszcze większa i jeszcze piękniejsza, że faktycznie te koszty ogrzewania spadną, że te rośliny faktycznie będą dostawały więcej naturalnego światła, bo wszyscy ci, którzy gdzieś tam roślinami się zajmują, czy hobbystycznie, czy zawodowo, wiedzą, że rośliny potrzebują światła i każda roślina tego światła potrzebuje innego, że są monstery, które wolą rozproszone światło, że są krotony, które wolą jednak bardziej skoncentrowane światło, żeby móc się wybarwić, czy są faktycznie jakieś bluszcze, czy inne, takie bardziej, powiedziałabym, leśne rośliny, które tego słońca potrzebują mniej, ale potrzebują więcej wilgotności. Ja trzymam kciuki za to, żeby ta przebudowa palmiarni się udała, zwłaszcza, że palmiarnia poznańska jest jednym z naszych największych dum tak naprawdę i jest to takie też miejsce, które odwiedzają obcokrajowcy i są nieraz bardzo pozytywnie zaskoczeni, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiałam, zawsze mówili, że palmiarnia mi się bardzo podobała, więc ostatni moment, ostatni dzwonek, to jest jeden z dwóch ostatnich poniedziałków, w których można to zobaczyć, bo już faktycznie za tydzień, od wtorku, 1 września, nasza palmiarnia zostanie zamknięta. No, całkiem długo, bo do 2030 roku, a część już otwarta w roku 2028, więc proponuję się śpieszyć.

0: Wybiła godzina 17, a słuchają Państwo Radia Afera.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Cześć wszystkim. Przypominam, że za konsoletą dzisiaj Agata Pelska, a za mikrofonem ja, Katarzyna Rybicka. Imieniny dzisiaj obchodzi Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina. Tutaj szczególnie chciałam się przy Michalinie zatrzymać i mojej Michalince złożyć wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Oprócz tego są imieniny Emila, Patryka, Anity, Haliny, Patrycjusza, Maliny, Nataniela, Patrycy i Cieszy Mira. W nietypowe święta dzisiaj mamy dwa. Jest Dzień Windowsa oraz Dzień Zdegradowania Plutona. Jak sobie myślę o tym Plutonie, to mi jest go z każdym momentem coraz bardziej żal, bo on przestał być planetą i to w sumie jest smutne, ale na szczęście jeszcze wszyscy o nim pamiętamy i z czego co pamiętam, to on wracał i wychodził jakby z tego naszego Układu Słonecznego, a właściwie raz mu przewracali, aż mu usuwali status planety. Ale no, jest Dzień Zdegradowania Plutona, więc wszyscy troszeczkę o tym Plutonie dzisiaj sobie pomyślmy.

Ja tak siedzę i cały czas się zastanawiam, że skoro impreza nazywa się Camelot Fest, czy będzie można stać, patrzeć sobie na całe to miejsce, na przykład na bramki i myśleć sobie, to jest ładny głaz, to jest naprawdę ładny głaz. A jakby się ktoś zastanawiał w ogóle, skąd ten żart bardzo niskich lotów, ten suchar troszeczkę kamienny, chciałby się powiedzieć drewniany, troszeczkę twardy, to dlatego, że ja mam dla Państwa konkurs SMS i dla Was też, i dla wszystkich, którzy są przy odbiornikach, bo jest coś takiego jak Camelot Fest, odbywa się on 28-29 sierpnia i mam dla Was pojedynczą wejściówkę, wejściówkę właśnie na 2 dni. I co należy zrobić, żeby zgarnąć tą wejściówkę? Należy wysłać SMS-a na numer 7148. Taki SMS kosztuje złote 23 zł i w prefiksie napisać afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. A dzisiejszym pytaniem jest, który jest wasz ulubiony Windows albo który Windows był najlepszy i dlaczego? Ja czekam na wszystkie odpowiedzi, na wszystkie uzasadnienia. Ja naprawdę jestem zainteresowana, bo to jest temat, który zawsze budzi gdzieś tam wiele kontrowersji pośród moich znajomych, bo jedni wolą faktycznie tego starego, dobrego Windowsa i tłumaczą to tym, że mogli sobie przy okazji odpalić jakieś szanty i coś robić właśnie na tym komputerze, a niektórzy twierdzą, że wolą zdecydowanie tą nowszą wersję, że jest dla nich bardziej przejrzysta, bardziej zrozumiała. Niektórzy są bardzo sentymentalni, tak jak na przykład ja i ja nadal twierdzę, że Windows 9.7 na dyskietkę to był najlepszy Windows, to były najlepsze czasy i właśnie PC z tym starym Windowsem to była najlepsza rzecz, która mi się w ogóle przydarzyła, jeżeli chodzi o technologię. A ja czekam na wasze uzasadnienia do godziny 18 i chętnie komuś właśnie taką wejściówkę oddam. Taka wejściówka jest do wygrania. Ale rozwiązanie konkursu już o godzinie 18.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i

Przed chwilą Państwo słyszeli Stacha Bukowskiego, to był Tusz kolorowy. Bardzo przyjemny utwór, muszę powiedzieć. Ale u mnie w rodzinie na przykład mówiło się czasem tak, patrzysz i prosisz, żeby nie widzieć. Czyli odnosiło się do tego, że jak czegoś się szukało, no to szukało się tak tego, żeby tego nie znaleźć. Skąd taka w ogóle myśl, takie w ogóle zdanie, w ogóle jeszcze w radiu? Przecież w radiu nie widać, w radiu tylko słychać, ewentualnie jeszcze czuć emocje albo wibracje, albo muzykę gdzieś tam jeszcze w głębi, bo muzykę nie tylko się słyszy, a muzykę również się czuje. No, takie nawiązanie do właśnie słowa patrzeć, a właściwie patrząc, bo tak się nazywa singiel, wzięło się właśnie dlatego, że będę miała przyjemność puścić wam nowy utwór zespołu Nawłoć. Jest to taki krakowski kwintet, który bym powiedziała, że jest takim spisem mojego życia, bo jest staranna konstrukcja, wszystko jest zaplanowane i są ramy, które się po prostu nagle opuszcza, dlatego że tak, podobnie jak robią to na przykład rośliny, albo robią to osoby, które bardzo mocno coś układają, a potem stwierdzam, że no, bardzo ładnie ułożone, ale trzeba dodać troszeczkę do tego wszystkiego życia. To jakby to wszystko nie może być aż tak ułożone. No i te piękne, naturalne odstępstwa. To jest słowo, które mnie dzisiaj pokonało. Są takie bardzo mocno słyszane w tym utworze, więc ja chciałabym, żeby wysłuchali Państwo i wszyscy od początku do końca, nie patrząc, a słuchając i czuć, mimo tego, że Nawłoć sugeruje nam, że ten utwór nazywa się Patrząc.

0: Awaria ciepłownicza na Łazarzu dalej trwa. I jak potwierdza Veroni Energy Poznań, no to faktycznie służby prowadzą już w tym rejonie pracę. Czyli to jest ulica Głogowska, Śniadeckich, gdzie właśnie doszło do tej awarii ciepłowniczej. A o tym, jak wygląda komunikacja właśnie w tym regionie, będzie mówiła rzecznik prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulska.
1: Od godziny 12 do odwołania wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 5, 11, 12, 14 i 17 kursują zmienionymi trasami. Na wyłączonym odcinku od ronda Kaponiera do skrzyżowania ulic Głogowska-Hetmańska uruchomiona została linia autobusowa za tramwaj.
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą część, to najważniejsze są w tym momencie dwa aspekty, czyli to, ile czasu będzie trwała przerwa w dostawie. Czyli tutaj ta przerwa trwa już od 13.30 dzisiaj i jest zaplanowana do 25 sierpnia do godziny 23.30. Jest taka nadzieja, że właśnie w tym czasie się wyrobią i jest czasowa właśnie czasowe wyłączenie na ulicy Głogowskiej, Śniadeckich, Gąsiorowskich, Matejki, Parkowej i Kanowej, jeżeli chodzi o ciepło, a jeżeli chodzi o taką ważniejszą rzecz dla większości mieszkańców, to co dalej tak naprawdę z organizacją ruchu?
1: Stała organizacja funkcjonowania transportu publicznego w tym rejonie powróci, gdy tylko awaria zostanie usunięta, a MPK otrzyma informację, że można bezpiecznie wznowić przejazdy.
0: Wypowiada się Agnieszka Smogulecka, rzecznik prasowa MPK Poznań. My przypominamy właśnie o tym po raz kolejny, że niestety na tych odcinkach są niestety inaczej prowadzone tramwaje i również jeździ autobus za tramwaj. Jeżeli będziemy wiedzieli, że awaria została zlikwidowana ze względu na to, że faktycznie głęboko gdzieś tam trzeba kopać, bo fragment sieci znajduje się pod jezdnią, więc prace są prowadzone już od dzisiaj i będą prowadzone jak najkrócej. Będą się służby starały, żeby ta praca trwała jak najkrócej, żeby jak najszybciej również tramwaje tamtędy mogły jeździć, a mieszkańcy jak najszybciej mogli odzyskać ciepłą wodę, bo faktycznie może występować brak ciepłej wody, brak właśnie dostawy gdzieś tam energii. Więc prosimy o cierpliwość, będziemy trzymać rękę na pulsie, jeżeli czegoś więcej się dowiemy, będziemy dawać znać.

0: Mam teraz przyjemność zaprosić Państwa na Ekonomia Szczęścia, gdzie będzie poruszana turystyka supermarketowa. Dlaczego tak bardzo lubimy odwiedzać sklepy spożywcze za granicą? Oczywiście to jest audycja, którą przygotowuje profesor Piotr Michoń. Zapraszam do wysłuchania.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 280. Czyta Jacek Kaczmarski. Turystyka supermarketowa. Dlaczego tak lubimy odwiedzać sklepy spożywcze za granicą? Wśród tysięcy zdjęć, jakie różni ludzie zamieszczali ostatnio w socialach, było wszystko. Fale, góry, koncerty, plaże, hotele, muzea, samoloty, no i stopy. Na hamakach, piasku, trawie, w namiocie. A czy ktoś zamieścił zdjęcie ze sklepu spożywczego? Byłem w japońskim 7-Eleven, odwiedziłem włoską Billę, krążyłem po Walmarcie. Nie brzmi imponująco jako odpowiedź na pytanie, co robiłeś podczas wakacji. I właśnie dlatego obserwowany ostatnio trend jest naprawdę ciekawy. To, co w domu dla wielu z nas jest codzienną koniecznością, staje się jedną z ulubionych aktywności podczas zagranicznych wakacji. Z najnowszego raportu Hiltona na temat trendów turystycznych wynika bowiem, że 77% podróżnych lubi odwiedzać sklepy spożywcze za granicą, a niemal połowa gotuje podczas wyjazdów samodzielnie. Skyscanner podaje z kolei, że 35% turystów planuje podczas kolejnej podróży zajrzeć do lokalnego sklepu lub zrobić w nim zakupy. A całkiem niedawno jeden z supermarketów w Finlandii oficjalnie stał się atrakcją turystyczną. Na TripAdvisor możemy przeczytać: rób zakupy jak miejscowy w K-Supermarket Kampi. Ten sklep spożywczy w samym sercu Helsinek pozwala poznać fińską kulturę kulinarną dzięki lokalnym specjałom z różnych części kraju. Zastanówmy się, czy to ma sens? Słynne badanie Daniela Kahnemana i współpracowników wykorzystujące metodę rekonstrukcji dnia pokazało, że jeśli chodzi o zdolność do wywoływania pozytywnych emocji, zakupy spożywcze w rankingu codziennych czynności wyprzedzają właściwie tylko dojeżdżanie do pracy. Czyli nie lubimy zakupów, ale na wakacjach sami ich szukamy. Paradoks. Tak, ale pozorny. Jednym z powodów dla odwiedzenia sklepów może być potrzeba bardziej autentycznego podróżowania. Większość z nas uczestniczyła w czymś, co literatura określa jako staged authenticity, inscenizowana autentyczność. Dostajemy przedstawienie, które pokazuje wybrane elementy lokalnej kultury, ułożone tak, by odpowiadały oczekiwaniom turysty. Pamiętam wioski Kajan, długich szyi w północnej Tajlandii. Płacisz za wejście, spacerujesz między domami, przyglądasz się kobietom w charakterystycznych mosiężnych obręczach, fotografujesz i kupujesz rękodzieło. Komercyjna inscenizacja. Szopka dla białasów z aparatami, która ma mniej więcej tyle wspólnego z autentycznym doświadczeniem, co wizyta w zoo z podróżą po Serengeti. Zamiast oglądać, jak żyją miejscowi, uczestniczymy w odgrywaniu życia miejscowych. A w sklepie spożywczym? Tu jest mięso codzienności. Kobieta, która przyszła po oliwki, nie robi tego po to, żeby pokazać turyście, jak Włosi kupują oliwki. Japończyk wybierający zawiniętą w liście nori trójkątną onigiri nie jest wynajętym statystą. Sklep nie jest miejscem udawania prawdziwego życia. Jest prawdziwym życiem. Kupują w nim żyjący w tym miejscu ludzie. Wybierają produkty na śniadanie, obiad, kolację. Przez chwilę robimy dokładnie to samo co oni i oglądamy kraj nie zza winkla pałacu Buckingham, ale w jego namacalnej, antropologicznej codzienności. Zwyczajność staje się atrakcją. Matthias Stuen Jorgensen, badając chińskich turystów odwiedzających kraje nordyckie, pokazał, że dla podróżnych atrakcyjne bywają właśnie elementy, które mieszkańcom wydają się zupełnie banalne. Codzienny styl życia, otoczenie czy instytucje. Turysta nie zawsze szuka atrakcji. Czasem chce zobaczyć normalne życie innych ludzi. Inny powód atrakcyjności sklepów spożywczych wynika z połączenia tego, co znane, z tym, co nowe. W supermarkecie za granicą nie musimy zastanawiać się, co właściwie mam tutaj robić. Wiemy, że bierze się koszyk, produkty stoją na półkach, a na końcu idzie się do kasy. Schemat działania jest znajomy, więc uwagę możemy skierować na to, co inne. Dobrze pokazują to klasyczne badania Jean Meyers-Levy i Alice Thibault. Badaczki sprawdzały, jak reagujemy na produkty, które w różnym stopniu pasują do naszych wcześniejszych oczekiwań. Okazało się, że szczególnie interesujące mogą być rzeczy tylko umiarkowanie odbiegające od znanego schematu. Są wystarczająco znajome, by łatwo je zrozumieć, ale jednocześnie na tyle inne, by wzbudzić ciekawość. A zagraniczny supermarket jest pełen takich bodźców. Chipsy znam, ale o smaku ośmiornicy? KitKat znam, ale matcha? Jogurt znam, ale dlaczego Grecy mają całą ścianę takich, których nigdy wcześniej nie widziałem? Kanapka znam, ale ta japońska z jajkiem wygląda zupełnie inaczej. To nie całkowita egzotyka. To znajome rzeczy z niewielkim elementem zaskoczenia są najciekawsze. Idźmy dalej. Zaletą sklepów jest też autonomia. W turystyce rozwija się cały nurt badań nad co-creation, czyli współtworzeniem doświadczenia przez samego turystę. Im bardziej aktywnie uczestniczymy w tworzeniu doświadczenia, tym mocniej może ono angażować naszą uwagę i zapadać w pamięć. Supermarket niczego nam nie narzuca. Nie ma przewodnika, tabliczki must see, ani trasy prowadzącej od punktu A do punktu B. Sami wybieramy alejkę. Sami zatrzymujemy się przy półce. Sami rozszyfrowujemy etykiety i decydujemy, co spróbujemy. Do tego dochodzi cena. Poznawanie lokalnej kuchni nie musi oznaczać kolacji w restauracji z gwiazdką Michelin ani zorganizowanej sztucznej, że hej, hej, hej, degustacji. Za kilka czy kilkanaście euro można kupić kilka nieznanych produktów i urządzić sobie własne kulinarne doświadczenie. Na koniec coś, czego chyba większość osób podróżujących za granicę choć raz doświadczyła. Kanapka kupiona w Tokio albo oliwki znalezione gdzieś w Hiszpanii potrafią smakować wyjątkowo dobrze, bo jemy je w wyjątkowym kontekście. Charles Spence z Uniwersytetu Oksfordzkiego opisuje podobny mechanizm, odwołując się do tak zwanego paradoksu prowansalskiego rosé. Wino, które smakuje znakomicie podczas słonecznych wakacji w Prowansji, po otwarciu w listopadowy wieczór w domu potrafi stracić sporą część uroku. Badania pokazują, że smak nie istnieje w próżni. Wpływają na niego otoczenie, światło, dźwięki, nastrój i oczekiwania. W jednym z eksperymentów Spensa i współpracowników to samo wino oceniano inaczej w zależności od koloru oświetlenia i muzyki. Dlatego tokijska kanapka z jajkiem nie jest tylko kanapką. Smakuje razem z Tokio, pierwszym dniem wakacji, widokiem za oknem, emocjami i radością odkrywania czegoś nowego. Po powrocie możemy kupić podobny produkt, ale jednego składnika już nie będzie – podróży. Kiedy pisałem o tych supermarketach, z każdą kolejną linijką docierało do mnie, że właśnie tak wyobrażam sobie prawdziwe podróżowanie – autentyczne, bez inscenizacji, blisko codziennego życia, skupione na odkrywaniu, współtworzone, osadzone w kontekście. Może dlatego od dawna nie uczestniczę w pokazach dla turystów. Unikam zorganizowanych wyjazdów. Wolę obserwować rynek mało znanego miasta, niż zaliczać kolejny słynny

0: Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak zareklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Roku.

pompnie jak wystrzał. Zrób swoje potem, śmiało, zdychaj. Chwilę popłaczą, zwłaszcza jak zobaczą, co żeś im zapisał. Niemożliwe, ile było straconych dni dużo. Ludziom, których kocham, lecą łzy długo przeze mnie. Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już. Trudno, zapijam wstyd wódką.

Czemu ta fura jest fajna? Mówią design, co ja się znam na designach? W gardło wtykają mi logo, próbuję zgryźć jak bajgla. Moja babka, gdyby dowiedziała się, ile wydałem na głupoty, to by zmarła chyba. Kolorami skusił mnie szkarłat królewskich dzianin. Wiem, dawałem się mamić nie dzień, latami. Zgolone czpiki, szczupłe blondynki, stringi czasami.

jak szyba w mercu. Kilka osób trzymam w sercu. Zawsze dawaj szybko to, teraz się zatrzymam w miejscu pierwszy raz. Spojrzę daleko, znam kierunek. Obejść fortunę, koniec pigułek, płonie rachunek. Zatrułem życie, a ten klub to jest zaułek. Teraz albo nigdy, bo jeśli się będę zastanawiać dłużej, to stchórzę.

Właśnie, albo teraz, albo nigdy, bo to jest ostatni moment, żeby wysłać SMS-a i zgarnąć super wejściówkę na Święto Kultury Niezależnej, czyli 29 sierpnia w poznańskim klubie Schron jest Kamlot Fest. Czyli to jest takie bardzo duże wydarzenie, jeżeli chodzi o muzykę gdzieś tam niezależną. Będzie alt metal, punk psychodeliczny, będzie emo jazz, będzie alt punk, będzie trash metal, będzie bardzo, bardzo dużo muzyki. No i żeby taką pojedynczą wejściówkę na dwa dni zgarnąć, należy wysłać SMS-a na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23. I należy napisać tak. Prefiks, afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Dzisiejsze pytanie brzmi, który Windows był najlepszy albo dlaczego był najlepszy, który najbardziej

wam pasował. Czyli odwieczna walka, czy Windows stary, czy Windows nowy. Ja czekam na wasze odpowiedzi. No to już jest w sumie ostatni moment, ostatnie 10 minut, gdzie można takiego SMS-a wysłać. I ja bardzo chętnie komuś taką podwójną, pojedynczą wejściówkę, ale na dwa dni chętnie komuś dam. Więc to jest taki ostatni moment, żeby wysłać SMS-a i napisać, który Windows i dlaczego. Im ciekawsze uzasadnienie, tym lepiej. Want me to love you in moderation.

A ja mam bardzo dobre wiadomości. Bardzo dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy do Poznania dojeżdżają pociągami, ponieważ już w niedzielę, 30 sierpnia, pojawi się korekta rozkładu jazdy PKP Intercity. I to jest cudowna rzecz, bo zawsze w tym czasie zmieniają się właśnie godziny odjazdu pociągów i tych pociągów z reguły jest jeszcze więcej. Więc wszyscy ci, którzy dojeżdżają do Poznania gdzieś tam z pobliskich miejscowości, przypominam, że warto byłoby sprawdzić, o której będzie odjeżdżał tym razem was pociąg, a poza tym jest to dodatkowy pociąg, który będzie na relacji Poznań-Olsztyn-Olsztyn-Poznań. On będzie teoretycznie jechał tylko 3 godziny i 18 minut i będzie siódmą parą pociągów na tej trasie, więc wszyscy ci, którzy mieli przyjemność jeździć tą trasą i pociągi były przepełnione, będzie nieco luźniej, będzie więcej miejsca. No i będzie jeszcze dodatkowy pociąg Poznań-Gorzów Wielkopolski-Poznań i on będzie jechał przez Krzyż i Nowe Drezdenko. Tam też się będzie zatrzymywał. Przejazd takiego pociągu jest planowany na jakieś 90 minut. Więc dla wszystkich tych, którzy dojeżdżają bądź planują jakieś wyjazdy we wrześniu, to są bardzo, bardzo dobre informacje.

Jakąś godzinę temu zastanawiałam się, czy mamy jeszcze lato, czy już jest jesień, no ale pojawiła się mgła. I to taka całkiem konkretna i jest ostrzeżenie przed nią. To jest w ogóle już taka druga duża mgła w tym czasie gdzieś tam na terenach wielkopolskich. I ostrzeżenie obowiązuje od dzisiaj, od 23 do jutra, do 8 rano, bo nie będzie widoczności do 200 metrów. Tylko spokojnie, nie w samym Poznaniu, będzie to właśnie na północy naszego województwa. Ale taką właśnie gęstą mgłę prognozują tutaj synoptycy. A oprócz tego chciałam też powiedzieć o skutkach wichury w regionie, no bo Straż Pożarna w Koninie podsumowała skutki wichury i ulewy, które przeszły w sobotę przez powiat koniński i nie jest za dobrze, bo w Koninie odnotowało 47 zdarzeń. Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania właśnie powalonych drzew i konarów blokujących drogi i chodniki. Czy właśnie ta wichura połamała drzewa i gdzieś tam to trzeba było usuwać w sobotę i dopiero dzisiaj to podsumowali, no bo faktycznie tych zdarzeń było bardzo, bardzo dużo. Więc ja ze swojej strony jeszcze raz przypominam, żeby państwo i słuchacze i wszyscy, żebyście byli ostrożni, żebyście uważali faktycznie gdzieś ten wiatr i tą wichurę, jeżeli będziecie mogli, to omijali, bo tutaj faktycznie ta bardzo mała widoczność nie jest czymś, co jest dobrą rzeczą, kiedy na przykład prowadzi się auto, więc ja ostrzegam, synoptycy ostrzegają, a niestety Straż Pożarna podsumowuje skutki wichury i ulewy. Czyli chyba możemy powoli powiedzieć, że jest ta jesień, zwłaszcza, że również udało mi się przed chwilą znaleźć mapę grzybową na terenie Wielkopolski i wygląda na to, że już w dużej części miast i wsi te miejsca z grzybami są, więc jak najbardziej polecam pójść na grzyby, ale w momencie, kiedy już ta mgła odejdzie i nie będzie ani padać, ani wiać się.

Zwycięzca konkursu otrzyma informację SMS-em. Za realizację dzisiaj była odpowiedzialna Agata Pelska, której serdecznie dziękuję za współpracę. A mówiłam dzisiaj do Was ja, Katarzyna Rybicka. Słyszymy się również jutro w hurtowni i w sobotę na peryferiach. Więc do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pali się niebo, gdy nie ma cię tu.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
8: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
9: Godzina dla sportowetarza na antenie Radia Afera. Właśnie teraz się rozpoczyna audycja Sporting Club Afera do godziny 19:00. Agata Pelska przy konsolecie realistorskiej jest i wyświetla mi rzeczy na różowo dzisiaj. Ja się nazywam Michał Rogoziński i nie mam pojęcia, czy jakiś klub w Poznaniu ma różowe barwy. W związku z tym czuję się kompetentny, żeby wam o tym sporcie przez najbliższe 60 minut poopowiadać. Za chwilę do Warty Poznań przejdziemy, ale zanim to chwila muzyki. Nothing but this. Tomorrow is closed.

0: takim Tomorrow is Closed od jakiegoś czasu zmaga się Warta Poznań, o czym wszyscy doskonale wiemy, i dzisiaj było zamknięte i wczoraj było zamknięte, jeśli chodzi o stadion przy Drodze Dębińskiej. Tam już niby, według tego, co twierdzą poznańskie inwestycje miejskie, te najważniejsze prace przeszkadzające w grze zielonych są zakończone, ale to nie zmienia faktu, że mecz piątej kolejki rozegrany został na wyjeździe, chociaż w oficjalnym terminarzu przed sezonem był on zaplanowany w Poznaniu. Ten fakt nie przeszkodził warciarzom w odniesieniu trzeciego zwycięstwa w tym sezonie. 1-0 Warta Poznań pokonuje Chrobrego Głogów. To wynik piątkowego spotkania piątej kolejki. Tych piątek się to całkiem sporo namnożyło. Ale gol jeden, do tego gola za chwilę przejdziemy. Najważniejsze jest to, że to było zwycięstwo zasłużone, tak to trzeba określić. Zasłużone zwycięstwo nad zespołem, który jeszcze niedawno walczył o awans do Ekstraklasy, no bo Chrobry przecież taką ekipą jest, chociaż troszkę się tam pozmieniało w międzyczasie, ale tak, to wcale nie było tego widać, że to Chrobry walczył o Ekstraklasę, a Warta tylko o pierwszą ligę, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę piłki w pierwszej połowie. Tutaj dużo, dużo pochwał dla swoich piłkarzy miał trener Maciej Tokarczyk. Posłuchajmy.
1: Bardzo dużo ataku pozycyjnego, świetny kontrpressing po stratach, bardzo dobre uwolnienie piłki, wejścia w pole karne, piękna bramka, zespół zrealizował plan na mecz w 100% w tej akcji, to też jest taka satysfakcja.
0: No a jeśli chodzi o to trafienie, no to ono tak naprawdę już w minucie ósmej, już poznaliśmy, jak się okazało, końcowy wynik tego spotkania. Aleksander Wołczek, ten piłkarz tę bramkę jedyną w tym meczu zdobył, od 10 lipca, czyli od półtora miesiąca mniej więcej ten zawodnik jest w Poznaniu, wypożyczony ze Śląska Wrocław, 21-latek, ofensywny pomocnik. No on akurat był tym, który tę akcję wykończył, no ale wcześniej Patryk Kusztal, który pojawił się w wyjściowym składzie, podał piłkę do Marcela Stefaniaka, który całkiem spory dystans sam pokonał, a następnie asystował właśnie wspomnianemu Olkowi Wołczkowi. Olkowi, którego trener Maciej Tokarczyk chwali nie tylko za tę liczbę, którą zapisał przy swoim nazwisku, ale też, jak mówi, to jest potwierdzenie całokształtu świetnej dyspozycji tego piłkarza.
1: Już w drugiej lidze był wyróżniającym się zawodnikiem. Grał na troszkę innej pozycji. My go wykorzystujemy inaczej, bo jest ustawiony wyżej. Chcemy wykorzystać jego taką kreatywność, którą ma w sobie. Myślę, że sufit ma wysoko. To też jest zawodnik, który ma świetną osobowość do rozwoju. Mam nadzieję, że pierwsza liga to będzie dla niego tylko przystanek.
0: No właśnie, druga liga, ale to nie były barwy Warty Poznań. To był zupełnie inny kąt świata, bo w ubiegłym sezonie, właściwie w drugiej części tego sezonu, bo tylko w rundzie wiosennej, Aleksander Wołczek był piłkarzem Sandecji Nowy Sącz. To jeśli chodzi o ubiegły sezon. 1-0 od 8 minuty Warta Poznań prowadziła, kontrolowała piłkę przez bardzo długi czas, chociaż to się zmieniało im dalej w przebieg meczu, tym bardziej Warta się skupiała nie tyle na tej kontroli, co na utrzymywaniu tego jednobramkowego prowadzenia, no co też wyglądało całkiem nieźle. Maciej Tokarczyk tutaj bardzo dużych słów w kontekście tej obrony używał.
1: Miałem wrażenie, że ten mecz mógł trwać, a i tak byliśmy na tyle mocni w defensywie, że byłoby nam prawdopodobnie dzisiaj bardzo trudno zdobyć przeciwko nam bramkę, także oddaję to zawodnikom.
0: Jeśli chodzi o kolejne okazje bramkowe, no to one owszem były. W 26 minucie taką okazję miał Michał Smoczyński, miał też Patryk Kusztal. No właśnie, Michał Smoczyński, który pojawił się w wyjściowym składzie, to była taka całkiem niespodziewana roszada, bo zastąpił Mateusza Stankę, który 4 gole już w tym sezonie zdobył. Pojawił się też w składzie debiutant, piłkarz, który całkiem niedawno sprowadzony został z trzecioligowych rezerw Lecha Poznań, Karol Kalata. Także trochę tych zmian było, a jednocześnie Warta gra całkiem nieźle. No, ale roszady są konieczne, no bo to był już piąty mecz i piąty wyjazd Warty w tym sezonie. Owszem, boisko podobne jest, obojętnie czy gramy w Głogowie, czy w Poznaniu, no to prostokątne, zielone, wiemy o co chodzi. No, ale jednak wyjazd zawsze wiąże się z pewnymi niedogodnościami, a jak tych wyjazdów się zrobi cała seria, tak jak w przypadku Warty to był piąty, a tak naprawdę jak spojrzymy dalej w kalendarz, to będzie ich aż 7, no to pewien wpływ na dyspozycję drużyny może to mieć. No i Maciej Tokarczyk przyznaje, tak, warciarze odczuwają już skutki takiej serii wyjazdów.
1: to też jest trudne pod kątem regeneracji, bo wracamy często późno w nocy po meczu i ten sen tydzień w tydzień jest zaburzony, więc teoretycznie mamy zwykle jeden dzień mniej do odkręcenia się, więc tym bardziej te zwycięstwa smakują.
0: No to jeden wniosek jest taki, żeby wyłączać telefony na konferencjach prasowych panów trenerów, bo oni mają ważne rzeczy do powiedzenia. No a drugi jest taki, że Warta sobie radzi całkiem nieźle mimo tego, no bo skoro po 5 wyjazdach ma 3 zwycięstwa i jest na 6 miejscu w tabeli, no to co to będzie, jak się pojawi przed Rodzą Mińskiej, bo jak pamiętam ubiegły sezon, no to dopóki to było granie na wyjeździe, bo to wtedy też trwały prace w ogródku, no to Warta wyglądała mocno tak sobie, ale jak już wróciła do domu, no to tam była długa seria bez porażki. Czy tak będzie, tego nie wiemy. Póki co jeszcze 2 spotkania wyjazdowe. Pierwszy z nich w tę niedzielę do Legnicy, czyli całkiem podobny kierunek co Głogów. Mieć Legnica, Warta Poznań, to spotkanie w niedzielę o godzinie 12:30. Potem będzie jeszcze mecz w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. No i doczekamy się w 8. kolejce 12 września, żeby Warta Poznań zagrała u siebie, a zagra z Arką Gdynia. To jeśli chodzi o Wartę piłkarską, te nazwijmy to w klasycznej odmianie piłki nożnej, ale my jeszcze przy kopaniu piłki przez warciarze zostajemy. Amp Football Ekstraklasa zakończyła swoją fazę zasadniczą. No i tutaj Warta Poznań w tym ostatnim turnieju rundy zasadniczej, no wraca z niego zadowolona, z nowym trenerem i też z drugim zwycięstwem w tym sezonie. Piotr Śliwowski ma już swój pierwszy triumf. Warta Poznań pokonała 1-0 Zawiszę Bydgoszcz po golu Oktawiana Śniowskiego. Zresztą pierwszym golu też tego zawodnika w jego przygodzie z Wartą w wydaniu amfutbolowym. No i jest takie powiedzenie piłkarskie, że czasami lepiej wygrać 7 meczów 1-0 zamiast raz wygrać 7-0, no to tutaj trochę w odwrotną stronę to zadziałało, bo to był jedyny gol, jakiego Warta zdobyła w całym turnieju, a grała 4 spotkania, bo pozostałe mecze to tak, z rekordem Bielsko-Biała 0-13, później była ta wygrana jedną bramką nad Zawiszą, następnie porażka jeszcze po drodze 0-9 ze Śląskiem Wrocław, no i, a przepraszam, jeszcze po drodze z Wisłą Kraków 0-11. Także tych goli straconych 33 w 4 meczach, jeden zdobyty, no i udało się z tego wyciągnąć 3 punkty, czyli całkiem nieźle, jeśli chodzi o skuteczność, tak byśmy to określili. Na 6 miejscu Warta Poznań po 12 meczach, 2 wygrane, 10 porażek, no ale teraz już nie będzie tych najmocniejszych rywali, zostaną ci słabsi, czyli Stal Rzeszów, Zawisza Bydgoszcz. Z tymi zespołami Warta będzie się mierzyła, jeśli chodzi o 2 pozostałe turnieje Amfutbol Ekstraklasy. Pierwszy za 2 tygodnie właśnie w Rzeszowie, a drugi za 4 tygodnie, między 25 a 27 września w Bydgoszczy. Walka toczy się już tylko o miejsce 5, no i mamy nadzieję, że na takim Warta Poznań rzeczywiście sezon zakończy. My temat zielonych zostawiamy, ale jeszcze za chwilę przy piłce nożnej pozostaniemy.

No, wypada ponosić konsekwencje swoich czynów. Lech Poznań wygrał swój mecz pierwszy mecz ostatniej rundy eliminacyjnej Ligi Europy 7-0. Jagiellonia Białystok swój mecz 4-0. No i po co było przekładać teraz ten weekendowy mecz pomiędzy Jagą a Lechem? No ale cóż, pierwsze drużyny tych zespołów miały wolne. Trzeba będzie się za to pomęczyć 3 września. No ale to nie znaczy, że wolne miał cały Lech Poznań, bo pozostałe sekcje, pozostałe drużyny jak najbardziej tak zagrały swoje spotkania. 0-3 to wynik spotkania pań Lecha Poznań UAM z Górnikiem Łęczna. Spotkania z zespołem znacznie wyżej notowanym, znacznie wyżej klasyfikowanym, zresztą niepokonanym w tym sezonie Ekstraligi Kobiet. No i to było też bardzo widoczne na boisku. Właściwie od samego początku, bo już w 9 minucie bramkarka Jagoda Sapor musiała po raz pierwszy wyciągać piłkę z siatki. Tuż przed przerwą zrobiło się 0-2, a gol ostatni padł w minucie 49. Nie można Lechitkom odmówić ambicji, to absolutnie nie, no ale zdecydowanie jeszcze różnica klas była widoczna, zwłaszcza, że przecież zespół Lecha Poznań UAM trochę się przed sezonem osłabił. No i to widać było w tych 3 ostatnich spotkaniach, bo ile pierwsze było wygrane, o tyle 3 kolejne to były porażki. Czekamy w szczególności na pierwszego domowego gola, bo tutaj 2 domowe spotkania i póki co bilans 0-8. 8 miejsce w tym momencie w 12-zespołowej lidze, to jeśli chodzi o Lecha Poznań UAM. No a najbliższa okazja, żeby ten dorobek poprawić, nie w ten weekend, bo najbliższe spotkanie zostało odwołane ze względu na powołania Lechitek do kadry U20, tam bodajże 4 zawodniczki pojadą, no a dopiero w ostatni weekend września, także chwilę jeszcze z tym bilansem takim nie najkorzystniejszym, zwłaszcza domowym, zostaniemy. Wtedy pod koniec września do Poznania przyjedzie zespół Śląska-Wrocław. Tak, Śląska-Wrocław, bo jest też Ślęza-Wrocław w tej lidze, także warto to sprawdzić 2 razy, ale tym razem będzie to Śląsk, który na ten moment 1 punkt tylko w tabeli ma, więc no wreszcie wypadałoby się przełamać. To jeśli chodzi o panowie, grali wyłącznie w 3 lidze, to znaczy zespół Lecha 2 Poznań, który swój plan na ten mecz zrealizował. 1-0 to wynik meczu Lecha 2 z Lipnem Stęszew. Meczu, w którym także bardzo szybko padł gol, no jakoś tak wszystkie te spotkania, które dzisiaj omawiamy, takie szybko tam się otwierał wynik, tak to nazwijmy. 1-0 już w 7 minucie, Serafin Bach, no to był zawodnik, który tego jedynego gola zdobył, no i cóż, to była akcja drużynowa. Właściwie cały zespół bardzo ładnie tę piłkę rozegrał. Serafin Bach na to wyłączył też bardzo ładnym strzałem, swoją drogą pod poprzeczkę, bardzo silnym. No, warto to sobie zerknąć gdzieś w social mediach Akademii Lecha. Lipno Stęszew próbowało się owszem odgryzać, ale niewiele konkretów z tego wyniknęło. No, albo po prostu Wiktor Obramski, czyli bramkarz Lecha 2 Poznań, doskonale sobie z tym radził. Owszem, swoje okazje miał też zespół Lecha 2. Ponownie Serafin Bach, no jeszcze w pierwszej połowie Igor Stankiewicz też miał swoją okazję, no ale do tego dochodziły też akcje w drugiej połowie, tam już mniejsze te szanse na trafienie były, no ale kilka okazji jeszcze było. W każdym razie 1-0 się zakończyło, to Lechowi 2 Poznań daje w tym momencie 5 miejsce w tabeli 3 ligi, 10 punktów po 5 spotkaniach, bilans 3-1-1, całkiem pozytywny jak na start młodzieży. No właśnie, młodzieży, bo na przykład w tym spotkaniu Niels Frederiksen zapowiadał, że Alex Douglas się pojawi na boisku, czyli jeden z obrońców drużyny pierwszej, jeden z seniorów, no ale ani go nie było na boisku, ani go nie było na ławce rezerwowych. No, tam się bardzo przeciąga ta rehabilitacja Szweda. Jeśli chodzi o następne spotkania, no to tutaj ten kolejny mecz zostanie rozegrany w sobotę, 29 sierpnia. Wtedy do Poznania, do Wronek, bo tam przecież Lech 2 Poznań gra, przyjedzie zespół Gromu Nowy Staw, czyli ekipa z miejsca 15, która na ten moment jeden mecz swój wygrała. Tyle jeśli chodzi o raport piłkarski. My za chwilę zmienimy dyscyplinę.

0: Sport to emocje, więc najbardziej lubimy takie wydarzenia, gdzie kwestia awansu, wygrane i tak dalej nadal jest otwarta. I tutaj tak jest. Kwestia awansu do finału PSG tu Poznań rzeczywiście nadal otwarta jest. Bo Skorpiony przegrały wczoraj, co prawda, 42-48 z Rowem Rybnik. To był wyjazdowy pierwszy mecz półfinałowy drugiej Ekstraligi Żużlowej. No ale to jest taki wynik, który nie satysfakcjonuje żadnej ze stron, no więc skoro tak, to będzie ciekawie, bo nikt jeszcze swojego celu nie osiągnął. A tym celem oczywiście awans do finału drugiej Ekstraligi jest. No i tak, wprawdzie w maju w rundzie zasadniczej Skorpiony wygrały na Górnym Śląsku 49-401. Jakbyśmy to porównywali, no to jest gorzej, no ale ciężko też było oczekiwać powtórki takiego rezultatu, bo Rof się w międzyczasie bardzo wzmocnił. Dołączył Duńczyk Nikolaj Klint, który z marszu stał się jednym z najskuteczniejszych zawodników całej ligi. Jak sobie teraz zaglądam na listę klasyfikacyjną, to jest na miejscu 7, jeśli chodzi o średnią biegopunktową, no a ona trochę mu wczoraj spadła, więc no być może tam 5-6 miejsce było po rundzie zasadniczej. Teraz tak z głowy, szczerze mówiąc, tego nie wiem. No, w każdym razie różnica w składzie jest. Podobieństwa natomiast dotyczyły faktu, że dni przed jednym i drugim spotkaniem były w Rybniku deszczowe, no i chociaż gospodarze nie do końca mogli przygotować tak pod siebie, to jak zapytałem trenera PSG Eryka Jóźwiaka, jak to wyglądało, no to on twierdzi, że efekt tego nie do końca przygotowania był zupełnie inny.
1: Wtedy mieliśmy ewidentną jedną linię jazdy, był ten tor bardziej przyczepny przy krawężniku, też był handicap wewnętrznych torów, dzisiaj też był start i jakby na ściganek za dużo nie było.
0: No to z różnic to tym razem PSG fatalnie wszedł w mecz, bo już po dwóch wyścigach było 2-10. Pierwszą gonitwę podwójnie przegrali Nils Christian Iversen i Bartosz Smektała, tutaj nie było większej dyskusji i większej historii, natomiast w drugim wyścigu jedno oczko zdobył debiutant, 16-latek Rafał Romaniak, no i to był w jakimś sensie moment historii. No bo to był pierwszy punkt zdobyty przez wychowanka PSZ-u, jakiegokolwiek wychowanka PSZ-u w historii klubu, w barwach własnej drużyny, bo był kiedyś w czasach zamieszłych jeden, który dla PSZ-u punktów nie zdobywał, ale później w innych drużynach jakieś pojedyncze oczka dowoził. No tutaj Rafał zrobił to w macierzystym zespole, no ale teraz jeszcze trzeba dodać, że Rafał Romaniak dojechał trzeci wskutek defektu, jaki zanotował Antoni Menzel. No i ta historia już się robi mniej fajna. No a w przypadku Antka to było tak, że w jego motocyklu powtarzanego startu nie wytrzymało sprzęgło.
2: W pierwszym biegu już miałem troszkę delikatnie za słabo, ale te oznaki tego sprzęgła nie były złe. Później sędzia bardzo długo przytrzymał taśmę, bo ktoś nie był ustawiony na polu i to sprzęgło się zaczęło palić, zanim wystartowałem i no odmówiło posłuszeństwa już na wyjściu z pierwszego łuku, drugiego okrążenia.
0: No to Antek stojący od wewnętrznej tego nie widział, ale może podziękować operatorowi kamery stacji, która transmitowała te zawody, bo on tak stanął w taki sposób, że zawodnicy z zewnętrznej, nie widzieli zielonego światła i bardzo długo go odsuwali, no także można powiedzieć, że pan operator załatwił tutaj Antkowi spalone sprzęgło, które już było rzeczywiście czuć jeszcze przed tym, jak strzyżlowcy wystartowali, bo to jest taki bardzo charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. No dobrze, ale my to nie o zapachach, a o żużlu. Ta ośmiopunktowa strata się na szczęście nie powiększała, to był dobry omen. Skorpiony zaczęły ją nawet delikatnie zmniejszać, bo w wyścigu czwartym Antek Menzel i Kasper Kludra, czy właściwie Kasper Kludra i Antoni Menzel, bo taka była kolejność na mecie, oni pokonali 4-2 Patryka Wojdyłę. On jechał osamotniony, bo wcześniej upadek zanotował Jakub Żurek, upadek z własnej winy, taki też bardzo charakterystyczny, bo tak długo trzymał ten motocykl, że w końcu go katapultował za bandę. Na szczęście nie wleciało to w nikogo, ani w nic. No w każdym razie zrobiło się 6 punktów straty. To nadal pozwalało sztabowi PSZ-u na stosowanie rezerw taktycznych, no i z taką pierwszą zmianą szybko udało się trafić w punkt, bo Menzel w wyścigu 7 zastąpił Romaniaka i wspólnie z Ryanem Douglasem wygrał podwójnie.
2: Wjeżdżam do tego biegu na totalnie innym motocyklu, na innych przełożeniach i nie wiedziałem, czego się spodziewać. Fajnie, że ten bieg się tak potoczył, bo był to dosyć solidnie obstawiony bieg. Udało się go wygrać drużynowo, więc to jest najważniejsze i od tego biegu już w miarę wszyscy jechali dobrze i przełożeniowo wszyscy w miarę dobrze byliśmy poustawiani.
0: No to Antek trochę naciąga rzeczywistość, bo Rof szybko skontrował, dwie kolejne wygrane zanotował. W wyścigu 8 było 4-2 dla gospodarzy, w 9 było 5-1. No i zrobiło się znowu 8-punktowe prowadzenie gospodarzy 31-23. Ono się nieco zmniejszyło w wyścigu 11, bo tam znowu była rezerwa taktyczna, znowu była udana, bo Eryk Jóźwiak i Jacek Kannenberg zastąpili Bartosza Smektałę Ryanem Douglasem. Ten dojechał do mety pierwszy, jak to Ryan Douglas ma w zwyczaju. Kasper Plotra był trzeci, zrobiło się 6 oczek różnicy, no ale potem skrzydła, w sumie nie skrzydła, Skorpiony nie mają skrzydeł, ale powiedzmy, że ogony podciął wyścig 12, bo w pierwszej odsłonie ona została przerwana po tym, jak junior rowu Kacper Tkocz dotknął daszkiem taśmy startowej. No i na jego koncie było już jedno ostrzeżenie za utrudnianie startu, więc można się było spodziewać, że teraz będzie drugie, że będzie wykluczenie tego zawodnika, no ale sędzia Paweł Słupski po powtórkach uznał, że nie, że to było w porządku, że Kacper może i zahaczył daszkiem, ale on się przed startem nie ruszał, no i do powtórki dopuścił pełną stawkę. To się, rzecz jasna, spotkało już z niezadowoleniem sektora gości, a to niezadowolenie się tylko spotęgowało, gdy Tkocz niespodziewanie pokonał Dimitriego Berger i Rafała Romaniaka. To znaczy, pokonanie Rafała Romaniaka było może spodziewane, no ale Dimitri Berger no raczej powinien pokonywać juniorów gości i też nie, na przykład w takim celu kontrakt z nim przedłużono na przyszły sezon. Trener Erik Józiak w każdym razie kruszyć kopii o tę sytuację nie chce.
1: Pierwszego momentu nie widziałem w telewizji, potem tu zajęliśmy się, żeby ogarnąć wszystkie tematy, żeby się przygotować do tego startu. Sędzia ma możliwość oglądania powtórek, taka była decyzja, więc nie dyskutuję, no bo mówię, ciężko jakby tutaj o jakąś kontrowersję.
0: Bohaterami PSŻ-tu w związku z tym okazali się inni, Ryan Douglas i Nils Christian Iversen, bo Australijczyk i Duńczyk podwójnie wygrali wyścig 13. To zmniejszyło stratę przed biegami nominowanymi do 6 oczek. No i no właśnie, było wiadomo, że pojadą w wyścigu 15 i no można było liczyć, że tam też powalczą. No jasne też było, że Iversen w gonitwie 14 pojedzie z rezerwy taktycznej, bo jeszcze mógł to zrobić. No tylko problemem było wybranie dla niego doparowego, bo właściwie żaden inny żużlowiec Skorpionów nie gwarantował absolutnie niczego w tym spotkaniu. Ostatecznie pojechał Antoni Menzel, no ale poznaniacy przegrali 1-5. No i tak, możemy powiedzieć, wybór nie okazał się dobry, no ale ciężko tu powiedzieć, czy jakikolwiek inny byłby lepszy.
1: Kasper nie wygrywał startów, prędkości też nie było. Dimi, no widzieliśmy, że 12 bieg jakby ewidentnie go wykluczył z nominowanych, bo jak się nie wygrywa z juniorami, no to ciężko jest, żeby powalczyć potem z seniorami. Bardziej, że było na tyle już dużo prób u niego, jeżeli chodzi o sprzęt, że pozytywów nie było żadnych. Bartek też, no dzisiaj nie był w optymalnej dyspozycji, więc postawiliśmy na Antka, który gdzieś z tych startów jeszcze w miarę wychodził.
0: No na szczęście był duet Douglas i Iversen, który ponownie wygrał w gonitwie 15-5-1, ustalił wynik spotkania na 42-48. Tak jak mówiłem, to absolutnie o niczym nie przesądza. 3 tygodnie temu PSŻ pokonał u siebie row 46-404, więc 2 punkty w jedną czy w drugą, no to absolutnie jest przecież możliwe. No a teraz też trzeba pamiętać, no właśnie 2 punkty, a nie 3, że Skorpiony jako wyżej sklasyfikowane w rundzie zasadniczej muszą tylko odrobić straty, bo jeśli będzie remis w 2 meczu, no to drużyna wyżej sklasyfikowana będzie premiowana do finału. No i teraz, czy to jest dobry wynik? Antek Menzel jest dobrej myśli.
2: Strata nie jest aż na tyle duża, że nie moglibyśmy sobie poradzić w Poznaniu. Myślę, że jeśli wszyscy weźmiemy się w garść, a na pewno się weźmiemy, będziemy ciężko trenować przed rewanżowym meczem, to myślę, że ten dwumecz jest na pewno do wygrania.
0: No to jeszcze dodajmy, rewanż zaplanowany jest na 6 dzień września, czyli za 2 tygodnie. Teraz Skorpiony będą odpoczywać w najbliższych dniach, a trener Jóźwiak planuje przygotowania na przyszły tydzień.
1: Mamy też MPJ-y szkoleniowe w środę. Dobra sytuacja dla Antka Menzela, który ma potem SGP2 w Wojens, więc to będzie dla niego trening przed ligą. A my w piątek z drużyną potrenujemy już tak na poważnie przed tym meczem i przede wszystkim tutaj też większość pracy będzie już po naszej stronie, żeby te warunki piątkowe były podobne z niedzielnymi i żeby zawodnicy mieli ten komfort.
0: Dobrą informacją jest też dla PSŻ tu fakt, że jeśli oczywiście nic się nie wydarzy, to do rewanżu zespół przystąpi w pełnym składzie, bo do zdrowia po złamaniu ręki ma już powrócić podstawowy junior, świetnie się rozwijający w ostatnich tygodniach Kamil Witkowski.
1: Będziemy robić wszystko, żeby to on już pojechał w rewanżu. Taki był plan też od początku. Teraz miał spokojnie czas na rehabilitację, ten mecz w Pile, jak i ten tutaj w Rybniku. Już jakby z góry założyliśmy, że to będzie czas na dojście do sprawności Kamila, więc mamy jeszcze jeden tydzień teraz, w którym już będziemy szykować się do tego, żeby jechać, a w tym tygodniu meczowym już Kamila zobaczymy na pewno na motocyklu.
0: Rewanż 6 września, dodajmy, zwycięzca 2 meczu najprawdopodobniej w finale zmierzy się z Polonią Bydgoszcz, drużyną niepokonaną od początku sezonu, która w drugiej parze wczoraj zremisowała na wyjeździe z Orłem Łódź. Przegrany finału, czyli no z dużym prawdopodobieństwem właśnie zespół albo z Rybnika, albo z Poznania będzie miał jeszcze szansę na awans w barażu z przedostatnią drużyną Ekstraligi, czyli jeszcze 4 spotkania oprócz tego rewanżowego półfinału przed nią. No natomiast przegrany zakończy sezon na 3 miejscu w tabeli już tego 6 dnia września. Za 2 tygodnie być może już będzie żużlowa jesień w Poznaniu. Oby nie.

0: 18.39, niemalże 18.40, a zatem czas zajrzeć, co w sporcie akademickim się dzieje. To znaczy, to nie jest sport stricte akademicki, ale za to dzieje się na terenach Akademickiego Związku Sportowego i w sumie to bardziej o tym. To jest ten związek akademicki, o którym będziemy sobie rozmawiać. Rozpoczął się turniej tenisowy Astra Coffee Enmore 2026, no czyli indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Wielkopolski w tenisie. To znaczy, sam turniej się właściwie jeszcze nie rozpoczął w kontekście takim, że jeszcze nie było pierwszej rundy, ale trwają eliminacje, które prowadzone są no właściwie od niedzieli. 9 Polaków awansowało do rundy drugiej po pierwszym dniu, no i teraz część z nich jeszcze dalej będzie mogła brać udział w turnieju. Dzisiaj łącznie, jeśli jak dobrze patrzę, 16 spotkań rozegranych. No właśnie one wyłoniły tych, które w ostatniej rundzie eliminacji powalczą o 8 miejsc. W tej grupie Polaków paru jest, jeśli chodzi o tych, o których najwięcej można powiedzieć, no to cóż, Szymon Karpiński, Przemysław Sioda też grali najdłużej. To spotkanie zakończyło się, jeśli chodzi o tiebreaka, o ten trzeci decydujący set, przy stanie 12-10. Trzech setów potrzebował też Kevin Pawlisiak w starciu z Mikołajem Borkowskim, który swoją drogą ma najdłuższą historię zmagań w tych mistrzostwach Wielkopolski na AZS-ie. Gra od 2005 roku i tym razem zakończyło się to na rundzie jednej. Jeśli chodzi o całe spotkanie, no to przegrał je 4-6, 6-4, 6-7 i 4-10. W tej kolejności powinienem powiedzieć. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to od jutra pierwsza runda, finał w niedzielę. Wstęp na wszystkie dni jest wolny. Także zapraszamy, gdyby ktoś chciał sobie na tenis popatrzeć w Poznaniu, to jest taka możliwość na całkiem, całkiem niezłym poziomie. Jeśli chodzi natomiast o inne elementy infrastruktury AZS-u, tak to może ładnie nazwijmy, no to spora awantura dzisiaj na poznańskim Golęcinie. Ta awantura trwa od jakiegoś czasu już, ale dzisiaj miała swój ciąg dalszy. Chodzi oczywiście o halę lekkoatletyczną, ogłoszona parę miesięcy temu budowa takiego obiektu na 1000 mniej więcej miejsc na poznańskim Golęcinie, obok istniejącego stadionu lekkoatletycznego, obok tego boiska do piłki nożnej, które tam jest. No ale budzi cały czas to miejsce kontrowersje i dzisiaj też to można powiedzieć trochę się odbiło na wydarzeniach właśnie na Golęcinie, bo doszło do takiej utarczki pomiędzy przedstawicielami AZS-u, którzy chcieli przedstawić swój punkt widzenia, a przedstawicielami Rady Osiedla. No i tak Jacek Biernacki, czyli właśnie przedstawiciel strony AZS-u, przedstawiciel strony tej sportowej, czyli człowiek z Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, no on przekonywał, że tak naprawdę to on nie wie, on nie decyduje o tym, czy ta hala w tym miejscu powstanie. Jeśli jakieś zarzuty, no to nie do niego.
1: Mamy taką nadzieję. Tyle możemy powiedzieć. Nie jesteśmy, że tak powiem, decyzyjnymi w tej kwestii. Nie my wykładamy na to pieniądze. My tylko artykułujemy potrzebę takiego obiektu.
0: A potrzeba rzeczywiście jest. Z tym ciężko dyskutować, no bo do tej pory mamy regularne głosy o tym, że poznańskie kluby nie mają gdzie grać, nie mają gdzie trenować. Istnieją takie przypadki, gdzie to się dzieje naprawdę, naprawdę po nocach. No ale to jest jakby inna historia. Niekoniecznie dotycząca stricte lekkiej atletyki, ale na przykład gdyby o piłce ręcznej porozmawiali, bo tam jeszcze jest ten klej do piłki, to nie każdy w ogóle jeszcze chce wpuścić szczypionistów na swoją halę, ale to jest jakby osobna sprawa. Temat nawraca wielokrotnie. Hala ta, o której mówimy, ma być częścią rozwiązania, chociaż też nie jakąś absolutnie wielką, bo tak naprawdę brakuje też dużego obiektu na kilka przynajmniej tysięcy, już nie mówiąc o obiekcie takim, jakim miała być arena, czy nawet jeszcze większego od areny. W każdym razie tutaj dyskusja nie jest o tym, czy ta hala jest potrzebna, tylko dyskusja jest o miejscu, a to miejsce budzi sprzeciw, no tak na przykład Rady Osiedla, i tutaj Jacek Biernacki przyznaje, tak, ten sprzeciw rzeczywiście jest, słyszymy go.
2: Do nas doszły głosy sprzeciwu mieszkańców Sołaczy i to tyle. My...

0: Nie chcemy się kłócić z mieszkańcami Sołacza, my nie chcemy postponować ich decyzji, po prostu artykułujemy tylko potrzebę budowy takiej hali w tym kompleksie lekkoatletycznym, który mógłby być fantastyczną bazą treningową nie tylko dla województwa wielkopolskiego.
1: No właśnie, bo tu chodzi o to, że przynajmniej według wizji działaczy lekkoatletycznych, że obiekt postawiony w takim miejscu stanowiłby kompleks razem ze stadionem obok, stanowiłby kompleks też z boiskami, też z rzutnią, która całkiem niedaleko, no już pomijając nawet tereny nad jeziorem, które też mogą do jakiegoś biegania czy jazdy na rowerze posłużyć. W każdym razie przeciwna rzeczywiście jest Rada Osiedla Sołacz, zastępczyni przewodniczącego zarządu tejże Rady Osiedla. Małgorzata Łukaszewska tłumaczy, dlaczego jej zdaniem to nie jest dobry teren.
2: Budowa hali nie jest konieczna w tym miejscu. To nie jest miejsce na halę, a już w szczególności taką dużą, tak? Są inne lokalizacje w mieście, na przykład przy energetyku. Tamten teren już był procedowany, już tam zaczęto rozmowy na ten temat i jakby nagle umknęło.
1: No tak, czyli propozycja jest taka, żeby to było w innym miejscu. No to Jacek Biernacki odpowiada, że no z tymi propozycjami innymi, no to niekoniecznie tak dobrze szło.
0: Wiem, że takie propozycje były, była też propozycja Plewiska. To wszystko nie spełniło swoich warunków i oczekiwań odnośnie uwarunkowań technicznych.
1: No zatem zostajemy przy Golęcinie. No te lokalizacje rzeczywiście miasto kilka miesięcy temu przecież ogłaszało. Zarzut wobec całego jakby układu na Golęcinie jest też taki, że w tym momencie zabudowana jest rzeka Bogdanka. No a teren pomiędzy parkiem, pomiędzy jeziorem, na skraju lasu, no niekoniecznie powinien też pełnić rolę taką, że tam będą zjeżdżać tłumy na kolejne zawody, że tam będzie kolejna hala stawiana, w związku z czym Bogdanki nie należy jeszcze bardziej zdaniem Małgorzaty Łukaszewskiej zabudowywać, a wręcz przeciwnie, należy ją odsłonić.
2: Bogdanka powinna zostać odkryta. Wiadomo, że pod nasypem kolejowym prawdopodobnie nie będzie to możliwe, ale w dalszej części, bo ona tutaj przechodzi po prostu pod betonem, prowadzi pod rzutnią, tam do Parku Sołackiego. Jeżeli tutaj się zrobi jakieś nowe drogi, to nie będzie tego miejsca.
1: No a jeśli chodzi o opinię strony sportowej, jeśli chodzi o opinię Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, no to Jacek Biernacki zaznacza, że w tym momencie, jeśli będziemy szukać innego miejsca, odpuścimy sobie te hale, no to sportowcy z województwa tak naprawdę będą musieli dalej jeździć do Bydgoszczy, do Wrocławia. Są takie przypadki, że nawet do Rzeszowa, żeby móc potrenować w okresie zimowym, a to no niekoniecznie jest najlepsze dla ich dyspozycji sportowej. No w związku z czym da się to zaprojektować tak, żeby takie centrum szkoleniowe w połączeniu z obszarami ekologicznymi jak najbardziej współgrało.
0: Wszystkie cosy, jeżeli Państwo byliście w Cetniewie, w Zakopanym, w Spale, wszystkie są w klinie zieleni. I jakoś współżyją z tym klinem zieleni i z funkcją odpoczynku. Ja myślę, że przy odrobinie dobrej woli z obu stron wszystko jest możliwe. Nie ma lepszych warunków dla treningu jak połączenie właśnie tych dwóch funkcji.
1: No to jeszcze strona miejska, czyli POSIG, który zdeklarował, że będzie ograniczał jak najbardziej wycinkę drzew, bo to też w dużej mierze nie tylko o rzekę, ale o wycinkę drzew tutaj chodzi. No i to wszystko ma się znaleźć w aktualizacji projektu, bo tak naprawdę to mówimy o projekcie z 2018 roku, który od marca jest aktualizowany. Dopiero potem ta hala ma zostać zbudowana, no i to ma na ten moment kosztować 100 milionów złotych, a jak doskonale wiemy, jak coś ma kosztować 100 milionów, to się to jeszcze parę razy poaktualizuje i poczeka, no to te kwoty potem lubią jakoś tak dziwacznie urosnąć.

Wyglądam z okna, w Poznaniu na ratajach zaczęło padać. No, skoro deszcz i chłodnie się zrobiło, no to chyba jesień idzie, a jak jesień idzie, no to i rozpoczyna się w sporcie sezon halowy. A zanim się rozpocznie sezon, no to jeszcze cała seria sparingów, cały okres przygotowawczy musi być. I właśnie o tym sobie na koniec dzisiejszej audycji Sporting Club Offera porozmawiamy, bo cała seria takich właśnie oto sparingów za poznańskimi drużynami. No to może chronologicznie względem tego, jak się ten sezon będzie zaczynał. W piątek z rozgrywki inaugurują futsaliści Wiary Lecha Poznań. Inaugurują je w futsal ekstraklasie, do której wreszcie awansowali. W piątek o godzinie 21 mecz w hali na Morasku. Zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. No i tu wracamy do tematu, przydałoby się większe hale, bo no wiadomo, na Wiarę Lecha, na ekstraklasę dużo więcej ludzi by z pewnością przyszło, gdyby tylko mogli. No ale miało być o sparingach. Ten ostatni z Legią Warszawa. 1-5 to wynik tego spotkania. Ono rozegrane 2 dni temu w sobotę. Druga wyjazdowa porażka, wcześniej jeszcze z Konstraktem Olsztyn 3-5, a przedtem był remis i 2 zwycięstwa z no trochę też niżej notowanymi zespołami. W każdym razie ten bilans idealnie na 0. Jak na Beniaminka, myślę, że taki neutralny bilans byłby całkiem w porządku. W piątek o 21 mecz. No, dłużej, bo do drugiego weekendu września na swoje rozgrywki poczekają szczypiorniści i szczypiornistki zresztą też. Póki co turnieje towarzyskie. Panowie zagrali w memoriale Janusza Zalewskiego w Szczecinie, no i tam zajęli miejsce 2. 4 zespoły, Grunwald Poznań, oprócz tego Gwardia Koszalin, HSV Insel UZ-om i Pogoń Szczecin. No, nie był skład optymalny, bo zabrakło kilku zawodników, ale mimo wszystko udało się wygrać spotkanie półfinałowe z Gwardią 36-30. A to ważne, bo to jest rywal z tego samego poziomu, z Ligi Centralnej. A jeśli chodzi o mecz finałowy, no to tam lepsza okazała się Pogoń Szczecin 36-39. Dużo gry ofensywnej, oby tak w sezonie, bo to się oczywiście będzie dobrze oglądało, jak już rzeczywiście ten sezon nadejdzie. Jeśli chodzi natomiast o panie, to one zagrały w Czechach, w Pilznie i tam okazało się czeskie zespoły zbyt mocne. No ale to też były stosunkowo silne rywalki. Wszystkie 3 zespoły z MOL Ligi. Najpierw porażka z 30-41 z Sokolem Pisek. Następnie 34-39 z DHC Pilzno. Już sobie pozwolę po polsku przeczytać. I 28-45 to wynik meczu z Hazeną Kynszwart. Także takie 3 zespoły były sparring partnerami piłki ręcznej Poznań. Tutaj także 2 weekend września to jest start sezonu. 3 weekend września to będzie z kolei start sezonu pierwszej ligi koszykówki mężczyzn, czyli ENA Basket Poznań, który teraz dla odmiany no, sprawdził się po prostu na tle mocniejszego rywala. Dziki Warszawa, czyli 3. zespół ubiegłego sezonu. Jeszcze niedawno Dziki po prostu przyjeżdżały do Poznania jako pierwszoligowy rywal, teraz to już medalista Mistrzostw Polski, zespół znacznie wyżej notowany, no i było na tle kogo testować. 66-96 to wynik tego spotkania. Spotkanie, w którym oczywiście w zespole Dzików też większość koszykarzy zagrała po plus minus 20 minut. Też był czas na eksperymenty, zresztą jeśli chodzi o Poznań, no to najwięcej 21 minut 37 sekund Michała Samsonowicza, także to też było bardzo, bardzo wyrównane, jeżeli chodzi o czas. No, a jeśli chodzi o punkty, no to powyżej 11 oczek nikogo w zespole nie było, ale kilku nowych zawodników całkiem niezłe wrażenie po sobie pozostawiło. No, przede wszystkim ten nabytek zagraniczny zza morza, zza oceanu, czyli Devontae Blanton, który już zdobył 10 oczek i 3 asysty. Trzecia kwarta tutaj przesądziła o tym wyniku, 2-24 to wynik tej części meczu i no cóż, i to o dzięki temu, czy właściwie z tego powodu ta porażka aż 30-punktowa. 3 weekend września, wtedy będziemy do koszykówki wracać, a Sporting Club Afera powróci w piątek, wtedy między innymi o Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które w środę na Jeziorze Maltańskim się rozpoczną. A dzisiaj już się będziemy żegnać. Agata Pelska była przy konsolecie realizatorskiej, ja się nazywam Michał Rogoziński. Miłego wieczoru. The

0: could win. Just had to take it on the chin.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Dobry wieczór, godzina 19. Zapraszam na Aferytm. Wyjątkowo mówi do was Nikodem Prokopowicz. Tak się stało. Dzisiaj też mamy pewnego rodzaju niespodziankę dla was, związaną też z tym, dlaczego ja tu jestem. Ale o tym zaraz. Realizuje mnie Szymon Dopierała. Bardzo dziękuję za realizację. No i jak to Aferytm, czas na nowości. Czas na nowości spod znaku alternatywy, chociaż nie tylko. Chociaż ja myślę, że generalnie będą to na tyle mało znane nowości, że można je nazwać alternatywą. Chociaż pierwsza z nich trochę zaprzecza temu stwierdzeniu. Ponieważ Phoebe Bridgers, czyli amerykańska piosenkarka, artystka, instrumentalistka, osoba tworząca muzykę, tak? Phoebe Bridgers znana na scenie już od dobrych, myślę, że 10 lat. Teraz ostatnio, w tym miesiącu, wydała nowy album. Nosi on nazwę Lost Weekend i jest moim zdaniem jednym z jej lepszych dokonań, mimo że druga połowa trochę kuleje w porównaniu z pierwszą, która jest naprawdę wybitna. Ale no właśnie z tej pierwszej utworu posłuchamy Phoebe Bridgers i Kill Me. Posłuchajmy.

No tak się skończyło dosyć gwałtownie. Phoebe Bridgers i Kill Me, jeden z jej, moim zdaniem, najlepszych utworów z najnowszego albumu Lost Weekend. Trzeba przyznać, że artystka się na pewno rozwija, nadal zachowuje swoje charakterystyczne brzmienie, nieco senne, bardzo, bardzo takie kobiece, no ale z drugiej strony czuć tu też wpływy innych podgatunków muzyki rockowej, popowej, może trochę elektronicznej, chociaż to pewnie bardziej w innych utworach. Natomiast polecam bardzo sprawdzić cały album Lost Weekend, na pewno jeżeli chodzi o taką szeroko pojętą alternatywę, chociaż nazywanie Phoebe Bridgers artystką alternatywną, no to już tak tylko na papierze, ponieważ ona naprawdę dużą słuchalność już osiągnęła, natomiast tak, na papierze jak najbardziej jest to alt-pop, alt-rock i zresztą no, myślę, że nawet gdyby to nie był alt-pop, alt-rock, to tak czy tak warte jest być na bieżąco z jej twórczością, bo to bardzo, bardzo dobra artystka. No a teraz pora na pierwszą niespodziankę na dzisiaj. Konkurs tradycyjnie Shadow Dance Party. Jest to wydarzenie składające się z koncertów i after party, które odbędzie się 5 września w klubie Dwa Progi. Jeżeli chodzi o samo wydarzenie, no to na początku będziemy mieli 3 koncerty: Echo Beryl, Ashcoat oraz Under the Skin, a na końcu odbędzie się After Party. No domyślam się, że powiązane z tym Shadow Dance. Będzie to impreza alternatywna, gotycka, stąd też nasz wybór na piosenkę, która poleci, a najpierw jeszcze warunki konkursu. Żeby dostać taką wejściówkę, i podkreślę, że jest to wejściówka podwójna, a więc możecie zabrać swoją drugą połówkę, przyjaciela, przyjaciółkę, osobę przyjacielską, kogo tam chcecie, i razem spędzić miło ten alternatywny, gotycki wieczór. I tak, żeby zdobyć taką wejściówkę podwójną, wysyłamy SMS-y na numer 7148. Następnie piszemy słowo afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A odpowiedź, a pytanie będzie dosyć takie prostolinijne, po prostu jaki jest wasz ulubiony gotycki zespół i dlaczego. Jeżeli chodzi o wyniki, no to one tradycyjnie pojawią się po tej audycji, odezwiemy się drogą SMS-ową do słuchaczy. Koszt SMS-a złoty 23. No i co? Jeżeli chodzi o to pytanie, no to myślę, że mamy dla was z Szymonem małą podpowiedź, no bo zaraz zagra chyba najsłynniejszy zespół gotycki, a na pewno jeden z The Cure i ich utwór Cold. Posłuchajmy.

The Cure i ich utwór Cold to w związku z naszym konkursem. Przypomnę jeszcze, mamy dla was wejściówkę podwójną na Shadow Dance Party, które odbędzie się już 5 września w klubie Dwa Progi. Jeżeli chodzi o to, co to jest to Shadow Dance Party, no to na początku mamy koncerty, następnie jest właśnie after party, gdzie można sobie potańczyć, pobujać się, pospędzać czas z ludźmi, którzy także interesują się kulturą alternatywną i gotyczną. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, no to wysyłamy SMS-a na numer 7148. Na początku piszemy afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Pytanie na dzisiaj to, jaki jest według was najlepszy zespół gotycki i dlaczego? No i koszt takiego SMS-a to złoty 23. Do zwycięzców odezwiemy się drogą SMS-ową już po audycji. No tak, no to pora w takim razie na stały punkt programu, który zresztą powinien być dokładnie o 19.15, także nie jesteśmy wiele przed czasem. Poproszę o dżingiel. A płyty tygodnia są w tym tygodniu dwie. Mamy dwie epki. Pierwsza jest od Lee Sky, nosi ona tytuł It Isn't Real, a mamy także epkę od Angel Egg i nosi ona tytuł Blue Light. Skupimy się na tej drugiej, ponieważ nowy album Angel Egg, właściwie pierwszy taki dłuższy, oni wcześniej wydali jedynie 3 single, które według wielu były bardzo różnorodne, bardzo takie obiecujące. No i teraz pojawiło się coś dłuższego, także myślę, że warto się w to zagłębić. Blue Lights to album gdzieś pomiędzy trip-hopem a surowym alt-rockiem, także z samego opisu, no brzmienie na pewno 90'sowe dosyć mocno, a to jak najbardziej lubimy w Aferytmie, zwłaszcza pod moją redakcją. Sama płyta według twórców jest także oniryczna, psychodeliczna, ale jednak także chwytliwa, więc piszą, że znaleźli idealny balans pomiędzy tym, co ciekawe i ekstrawaganckie, a tym, co po prostu przyjemne i wpadające w ucho. Jeżeli chodzi o Blue Lights, no to warszawscy debiutanci nie jawią się jako muzycy patrzący ślepo w przeszłość, ale jako kreatywnie czerpiący z wielu inspiracji. Do tego pojawił się post-punk, shoegaze czy elektronika alternatywna. Tworzy to wszystko świeżą wizję i jak sami twórcy piszą, no to wygląda, że są zadowoleni. No zobaczymy, co Angel Egg ma do zaproponowania. Zaprezentujemy wam ostatni utwór z tej epki pod tytułem Spiral.

Angel Egg i Spiral to z naszej płyty tygodnia. No na pewno było onirycznie i było dosyć alternatywnie, także to, o czym pisali w swoim opisie, no to jak najbardziej się sprawdziło. Oczywiście polecam do zapoznania się z całą epką. A teraz przyszedł czas na niespodziankę dzisiejszą, ponieważ tutaj już patrzę na niego przez szybę, jest w studiu z nami jeden z organizatorów wydarzenia Camelot Fest, które odbędzie się między 28 a 29 sierpnia w Poznaniu w klubie Schron. Będzie to festiwal muzyki alternatywnej, muzyki punkowej, muzyki psychodelicznej, metalowej, coldwave'owej. Generalnie znowu alternatywa, znowu będzie tak dosyć mrocznie, ale myślę, że nie tylko. No i to, że nie tylko będzie mrocznie, no to myślę, że tutaj świetnie nam podkreśla jeden z chyba takich, można powiedzieć, headlinerów, ale to może zaraz jeszcze zostaną moje wątpliwości rozwiane, tego wydarzenia, czyli Villa Kosmos, ich dosyć takim satyrycznym, wręcz prześmiewczym utworem Homofob. Chociaż czy on jest satyryczny, prześmiewczy, jest po prostu na swój sposób zabawny. Posłuchajmy zatem Villa Kosmos i ich Homofob, a już po chwili rozmowa o Camelot Feście.

0: Villa Kosmos i ich Homofob to już będzie prawdopodobnie do usłyszenia na Kamlot Feście. No i właśnie jest ze mną człowiek o nazwie Tuńczyk, który odpowiada za realizację tego przedsięwzięcia. Także panie Tuńczyku, proszę powiedz mi, czym jest tak naprawdę Kamlot Fest? Jakbyś tak to mógł w paru zdaniach określić?
1: Cześć, ja jestem Tuńczyk, mówią mi Mateusz też. Kamlot Fest to jest wydarzenie, które organizujemy w Poznaniu już drugi raz, albo drugi i pół raz praktycznie. Wzięło się to od tego, że w zeszłym roku z kumplami planowaliśmy jakiś taki większy koncert. Zagraliśmy sobie przed garażem, było wszystko super, oprócz tego, że prawie nas zgarnęli. I chcieliśmy zrobić coś takiego na poważnie w klubie. Więc zgarnęliśmy ekipę 8 kapel i sami to tam jakoś dogadywaliśmy. I kminiliśmy nad nazwą i coś z gwarą poznańską związanego. Kamlot to skała, a skała to rock też po angielsku, więc tak to wyszło. Dosyć prosto, ale żeby było powiązane z miejscem. I zrobiliśmy to pod koniec wakacji w zeszłym roku. Wyszło bardzo, bardzo dobrze. Było to takie bardzo, dosyć hermetyczne środowisko. Większość, wszyscy się znali i tak dalej, a teraz my jakoś tak chcieliśmy poszerzyć horyzonty i zaprosiliśmy też kapelę spoza Poznania. Na przykład Kirala z Wrocławia i białostoczańskich Oversleep Academy. I chcemy to jakoś utrzymać w takim środowisku, też takim inaczej, w rodzinnej atmosferze takiej. Też żeby pokazać starszym osobom, że ej, młodzież coś robi jednak, pomimo tego, że to wszystko, cały ten underground istnieje i te kapele grają, to i tak dalej łatwo natrafić. Ciężko się dalej przebić tym. I dużo osób dalej myśli, że my to nic nie robimy.
0: No tak, no nie, no takie wydarzenia są bardzo ważne, no właśnie dlatego, jak mówisz, ponieważ jest to możliwość, żeby te kapele mniej znane się zaprezentowały. Jeszcze zanim zgubię ten wątek, co masz na myśli, że to jest 2,5 raza już był organizowany Kamlot Fest, bo mnie to dosyć zaintrygowało.
1: Zrobiliśmy też edycję świąteczną na 5 kapel jednego dnia. I haczyk był taki, że zapraszaliśmy kapele, ale pisaliśmy im, że jeśli chcą zagrać, to muszą zrobić cover dowolnej piosenki lub kolędy świątecznej. Wyszło to jak wyszło, ale nawet promyki dały radę bardzo mocno swoim noizrokiem, więc nie z punkiem, przepraszam. Także dlatego 2,5 razy.
0: Okej, czyli było na pewno zabawnie w święta. No tak, 2,5 raza, no ale my będziemy rozmawiać przede wszystkim o tej drugiej edycji, oficjalnej już, która już, przypomnij, jakie to są dni?
1: 28 sierpnia i 29 piątek, sobota.
0: I to piątek, sobota, no także też można powiedzieć, czas idealny na festiwal. No dobra, no to w takim razie już powiedzieliśmy, czym się charakteryzuje Kamlot, to może dla kogo jest Kamlot? Kogoś byś szczególnie zaprosił na ten festiwal?
1: Na pewno wszystkich rówieśników, bo jest przede wszystkim osób po 40. Dlaczego? Dlatego to, jak wspominałem.
0: Wyglądasz na dosyć młodego, jak na 40.
1: Nie, bo rówieśników, bo mimo tego, że mamy tam jakąś swoją społeczność, to jest wiele osób, które jakoś tam może jedną nogą wstąpnęło w te koncerty i tak dalej, to się dzieje, a też to takie powoli trochę, przynajmniej w moim odczuciu w Poznaniu, trochę wygasa, że tam się znowu pojawia. To tak, takie są, taka sinusoida się tworzy. Więc fajnie, bardzo chętnie zapraszam wszystkich rówieśników, nawet tych spoza sfery jakoś rockowej, bo mamy przecież w line-upie Burn TV artystę, który zespołem live zagrał swoje kawałki, tam jest dużo elektroniki, rocka, to się wszystko miesza, bardzo dużo też tej psychodeli, bo to jest projekt inspirowany rzeczami wypuszczanymi przez Adult Swim. Ale też właśnie starsze osoby, żeby, bo zobaczyły po prostu, że
0: Rok nie umarł.
1: Nigdy nie przestawajcie grać rocka.
0: No i super. Tak, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo to pozytywna taka odezwa. No czyli tak naprawdę Camelot Fest jest dla każdego, no ale pewnie przede wszystkim dla takich ludzi, którzy lubią odkrywać jakieś nowe perełki i właśnie czuć tą taką wręcz kameralną atmosferę, bo schron, o którym też, no może przejdźmy do tego schronu. Jak to się stało w ogóle, że w schronie wam się udaje to organizować? Czy tak było już rok temu? I czy byście chcieli na przykład zmienić to miejsce na przyszłość? Jakby to się trochę, nie wiem, rozbudowało, zmieniło? Czy uważacie, że ten schron jest w ogóle super i wam spadł z nieba w ogóle? Jest wow.
1: Zacznę może od, wrócę do roku wcześniejszego, gdzie robiliśmy to w Dragonie. Klub pewnie w większości znanym.
0: Z małą sceną.
1: Z małą sceną, taką bez nawet podestu. To jest takie bardzo właśnie wszystko na równi, artysta.
2: Ale ja uważam, że jest uroczo.
1: Ale tak, jest i ma ten stanek swój klimat przytulny. Ale chcieliśmy to przenieść na jakieś takie miejsce większe, tym bardziej też zapraszając no, trochę bardziej znane kapele, no, żeby też spróbować czegoś nowego, bo nie ma dużej ilości koncertów w skronie rockowych. Często są jakieś tam black metalowe, death metalowe, ale jednak jest to klub nastawiony na elektronikę bardziej. Mhm. Więc chcieliśmy tego spróbować, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest to też jednak o wiele większe miejsce od Dragona. Także zobaczymy czego się niespodziewanego doznamy.
0: No słuchaj, jeżeli rok temu w Dragonie wam się udało to zorganizować, to w schronie, który jest jednak no, większy, na pewno ma większą tą przestrzeń koncertową, no to zdecydowanie myślę, że będzie super. Dobra, no ale właśnie wróćmy do tej edycji i do tego, co najważniejsze w festiwalu, no czyli jednak artyści, jacy będą grali. Domyślam się, że znasz cały line-up, ale może nie przechodźmy przez wszystko po kolei, dlaczego warto i tak dalej, ale jakbyś tak mógł powiedzieć, co twoim zdaniem będzie największym highlightem, albo co może ciekawić, to na co można szczególnie zwrócić uwagę i czemu?
1: To jest takie wybieranie pośród...
0: Nie, no, jeżeli chcesz, to możesz powiedzieć o wszystkich, tylko po prostu, żebyśmy z czasem się wyrobili, bo jednak trochę tych artystów gra.
1: Jasne, aż 8.
0: Aż 8, no to jest... Już można to nazwać festiwalem, tak?
1: Tak. To taką największą zagadką festiwalu, można powiedzieć, jest Kiraloa. To jest zespół z Wrocławia grający psychodeliczny punk. Nie mają nic wydane, zagrali dotychczasowo jeden koncert i trzymają wszystko za sobą, tak żeby nie wyciekło. Widziałem tylko mały snapshot tego, co się może zadzieć na koncercie i był to naprawdę... Będzie taki teatralny wstęp, można powiedzieć, bo to generalnie robią chłopaki znani z... Dobra, powiem wprost, głównym wokalistą jest Hermes z Trzeciego Oka, wrocławskiego kolektywu, który też współtworzył Gwarę. Więc po samym tym koncercie, bo jako, że jestem członkiem zespołu Letarg, udało nam się zagrać z Gwarą, zaprosili nas i potem miałem takie wow, też podsłuchał albumu i dał mi słowo, że będzie płytę, więc ja mu naprawdę ufam i po tym, co zobaczyłem, samym takim zalążku tego, to jest naprawdę niesamowite, więc będzie taki mistyczny trochę klimat.
0: Fajnie.
1: To właśnie Kiraloa dnia pierwszego, jako trzecia kapela przed Willą Kosmos, naszą poznańską. No pierwszy.
0: Która jest chyba najsłynniejszym artystów na tym festiwalu, czy może po prostu ja w pewnej bańce żyję? bo dla mnie przyznam, że Willa Kosmos to jest jedyny taki zespół, na który tam spojrzałem i od razu wiedziałem, o, no to ja wiem, co oni grają i bardzo ich lubię, nie? A zdarzyło się jeszcze parę takich kapel, które gdzieś tam kojarzyłem, coś mi się obiło o uszy, ale jednak też sporo, o których nigdy nie słyszałem. No, ale dobra, kontynuuj, bo Willa Kosmos, tak, to ona tak poprzedza te mistyczne klimaty z Wrocławia, tak, dobrze mówię?
1: Tak, headline'ują pierwszy dzień. No, zespół, który jak odkryłem, to związałem się z nim emocjonalnie. Chłopaki też koncerty dają niesamowite, lecą, dają tyle tych emocji i nie robię tego specjalnie. O Boże. Po prostu wiemy, że dadzą super świetny koncert.
0: Prawda.
1: Całe wydarzenie zwieńczą po prostu takim domknięciem po prostu mocnym. Zostawią ludzi po prostu i nie będą wiedzieli, co się dzieje. Tak, a z pozostałych takich znanych zespołów to Pretensje. Też wrocławska kapela. Chłopaki, co robią wszystko sami, od nagrywek, produkcji, wydawania się gdziekolwiek, koncerty, wszystko. Ludzie też zapraszają na koncerty, wiadomo, tak my, ale też organizują jakieś własne trasy i tworzą coś pomiędzy punkiem, grunge'em, dodają tego swojego stylu, bo główną rzeczą, co ich wyróżnia, to raz, że są mega żywe koncerty, a zupełną trochę przeciwnością są ich albumy, gdzie tam jest wszystko takie bardzo wyprodukowane tak po swojsku, te wokale głównie, gdzie tam jest trochę mnóstwo warstw nałożonych, to jest taka właśnie wrocławskie brzmienie po prostu.
0: Okej, okay, no to...
1: I chłopaki tak. naprawdę po całej Polsce jeżdżą i...
0: Pretensji jeszcze posłuchamy, ponieważ tą piosenką zakończymy rozmowę. No dobra, no to Pretensje, tak? Pretensje, Villa Kosmos, przypomnij jeszcze ten zespół taki mistyczny, o którym mówiłeś.
1: Hiraloa.
0: Hiraloa. Powiązana z gwarą chociażby.
1: Tak.
0: Chociaż można tak powiedzieć. Dobrze. Coś jeszcze? Takich twoich wyborów.
1: Tak, nie chcę wybierać też wszystkich.
0: No nie, no ja wiem,
1: po kolei po prostu szybko.
0: Wszyscy muszą być równi,
1: szybko,
0: nie?
1: Szybko wymienię. Pierwszego dnia zaczynają chłopaki z Opalenicy, Rapid, grający alternatywny metal. Jedna z dwóch kapel metalowych na wydarzenie, no bo Camrota utrzymujemy w takim eklektycznym pojęciu. Od zawsze tak było. Poprzednie dwie, półtorej edycji takie było. Chłopaki grają, bo są mega zgrani ze sobą i występują tam na na wydarzeniach otwartych ostatnio, także na pewno rozpoczną z przytupem całe wydarzenie, a po nich zagra Burn TV, o którym już wspominałem, czyli elektronika łącznie z wizualizacjami, które też Maciej, czyli twórca całego projektu, robi częściowo sam, częściowo z pomocą ludzi. Naprawdę też świetna robota. Gra razem z kumplami i też tam też perkusista Billy Kosmos. No i to tyle z dnia pierwszego, a w dniu drugim jeszcze gra Oversleep Academy. Chłopaki łączą emo z jazzem, tak to nazywają. Przyjeżdżają z Białegostoku i z północy Polski, więc kawał drogi. Też rozpoczynają drugi dzień i trochę emocjonalniej, trochę spokojniej zaczną, a po nich wchodzi Manuskrypt, trashowy zespół z zadaciłościami z groove metalu, gdzie są tacy brutalni, szczególnie wokalisty, które też w tej takim obszarze sceniczności dodaje różne rzeczy, inspirując się też głównie Rammsteinem. Jest

0: Diesel w tym troszkę, a ja słucham też różnych rzeczy. I nasza wokalistka, która akurat z nami nie mogła wystąpić, więc będzie też zastępstwo, ale też równie obiecujące.
1: Mhm. Dobrze, no to myślę, że o line-upie już powiedzieliśmy sobie wystarczająco dużo. Znaczy, można by mówić jeszcze więcej, ale no mówię, mamy czas niestety ograniczony. Jakie są dla ciebie albo były, albo są największe wyzwania związane z organizacją takiego przedsięwzięcia? Bo to wydaje mi się być bardzo ciekawym zagadnieniem.
0: Najcięższe, najciekawsze. Na pewno samo zarządzanie budżetem, bo to się może co chwilę zmieniać, są różne pomysły. Chcieliśmy też zrobić jakąś taką, taki wystrój, jakieś takie, połączyć to jakoś. I to wszystko się czasami trochę zmienia. Trzeba improwizować, trochę się dogadywać. Tu coś tam, każdy ma jakiś trochę inny pomysł. No i potem mieszamy. Trochę się, będzie trochę zgrzytu między nami, bo jest nas szóstka. Co właściwie mój błąd, powinienem też wymienić resztę, bo ekipy. Nie, oprócz mnie jest również Myszon, basista Res Distress, naszego poznańskiego, Tomek i Laura z MMTM, poprokowa kapela, właśnie Filip z Manuskryptu i Kuba z bluesowego The Blue Forge. Razem to tworzymy i to osiągnęmy dalej. Wracając do organizacji, to... Co jeszcze z wyzwaniem? Też dobór klubu na początku. My to już zaczęliśmy, bo zdaje, w lutym albo w marcu nastawialiśmy się na początku na Minogę, ale przez różne tam komplikacje, bo akurat przychodziły klub różne zmiany, no, zmieniliśmy po prostu miejsce na schron. Udało nam się to w tą datę wstrzelić też. To też jest taka jedna z rzeczy, dobór daty. I tutaj no teraz tak. Się patrzy, co się dzieje w Poznaniu, co się dzieje tu i tam. I się, no i
1: patrzyliście na datę premiery GTA 6?
0: Nie, ale te leaky to już trochę popsuły to i okay. Tak. Co do organizacji, to promocja. No, nie ukrywam, że social media to jest coś, czego strasznie nie lubię i ale to jest ta siła przebicia, którą możemy jakoś wykorzystać, czy chcemy tego, czy nie. I tutaj jest największy po prostu... największy problem z tym, żeby to wszystko nadzorować i w tym nie zgubić. To jest, naprawdę trzeba zrobić z rozwagą.
1: Dobra. No to co? To jeszcze kończąc powoli i oczywiście jednocześnie zapraszając, ale nie, to zaprosimy zaraz oficjalnie, ale jeszcze kończąc ostatnie pytanko. Jak widzicie, znaczy no wiem, bo jesteście tuż przed dopięciem wszystkiego, no ostatni guzik w tej drugiej edycji, ale czy macie jakieś, nie wiem, marzenia, jakieś wielkie ambicje dotyczące tego wydarzenia i przyszłych jego wydań, czy chcielibyście, bo domyślam się, że, no właśnie, czy chcielibyście to jakoś jeszcze rozwinąć, żeby jednak zabrać trochę z tej domowej atmosfery, czy tej kameralności, ale właśnie wprowadzić większe zespoły albo więcej tych zespołów? Czy w ogóle, nie wiem, pójść w innym kierunku, albo zostać tak, jak jest teraz, was to satysfakcjonuje, jak w ogóle to widzicie w przyszłości? No nie, sorry, że ci przerwę, to jest tak samo, jak zawsze też pytam na końcu, jak rozmawiam z kimś, kto wydał jakąś nową muzykę, to też zadaję to pytanie, co będzie dalej, a oni zawsze, wiesz, jeszcze się zbierają z emocji po premierze czy coś, no to ty jeszcze w ogóle jesteś przed, powiedzmy, waszą premierą, ale nie wiem, może już o tym rozmawialiście, może ty masz po prostu jakieś marzenie, jakby taki twój, może tak, może nieco zamierzyliście już sobie, ale jakby wyglądał wasz wymarzony Kamlot Fest? Jakaś tam edycja, nie wiem, ileś tam lat w przód.
0: To jest bardzo ciężkie pytanie.
1: Potraktuję kiedyś, luźno.
0: Kiedyś, jak jeszcze chcieliśmy, w zeszłym roku kombinowaliśmy, gdzie zrobić tą pierwszą edycję, to zabieraliśmy się do pleneru, ale mimo, że tam padały różne propozycje i faktycznie osiągalne, to nie udało się tutaj co z datami, bo problemy organizacyjne to są straszne duże wydatki też. Co niestety stopuje, to jest takie niby, może ktoś pomyśleć, o, wyścianie materialistyczne. Nie, po prostu to są, no, chociaż żeby wyjść na zero, to jest najważniejsze. Wyjść na zero i jest cacy, naprawdę. Ja będę zadowolony, jak przyjdzie mnóstwo osób, nie wiem, koło 150, to jest naprawdę sukces, który celujemy. Mhm. I ja będę w siódmym niebie wtedy. Pewnie, ale tak. W przyszłości fajnie by było zorganizować coś faktycznie w plenerze.

0: gdzieś, nie na Cytadeli, ale w jakimś takim miejscu, gdzie ludzie by przyszli, wiadomo, by się też czuli tak dalej rodzinnie, żeby nie robić jakiegoś wielkiego festiwalu, gdzie będą się rozchodzić na lewo, prawo i będzie mało miejsca w ogóle. Okay. Więc to by było super.
1: Dobra, czyli póki co po prostu for the love of the game robimy i o to chodzi. Dobra, był ze mną
0: Tuńczyk.
1: Tuńczyk organizujący Camelot Fest. Tuńczyk zwany także Mateuszem, prawda?
0: Tak, Mateuszem.
1: Mateuszem. No i co? Myślę, że na końcu zachęćmy jeszcze naszych słuchaczy do tego, żeby się zjawili na Camelot Feście. Będzie on między 28 a 29 września.
0: Sierpnia.
1: Ale teraz powiedziałem. Nie, to było przejęzyczenie. W tym tygodniu, już w ten weekend możecie się wybrać na Camelot Fest. O tym, czym jest Camelot Fest, właśnie rozmawialiśmy. Myślę, że jesteście zachęceni. No i co? Zapraszamy, prawda?
0: Tak, macie wpaść.
1: Macie, to jest obowiązek.
0: Zapraszamy, to jest obowiązek.
1: Stracicie obywatelstwo polskie, jeżeli nie wpadniecie. A tak serio, to po prostu bardzo zapraszamy, bo ja, nikt mi za to nie płaci, naprawdę. Ja polecam, ja uważam, że to jest super, super przedsięwzięcie i też patrząc na line-up i po rozmowie. Także zapraszamy do schronu już w ten weekend na Camelot Fest. Bilety online dostępne do kupienia, online. Ale na bramkach też?
0: Tak, też na bramkach
1: tak, będą dostępne. Także jeżeli online wam nie jest po drodze, to możecie w dniu wydarzenia kupić bilety przed już tymi koncertami. No i co? Ja ci bardzo, Mateusz, dziękuję za rozmowę. Posłuchamy jeszcze jednego zespołu, o którym była mowa. Może zapowiedz?
0: Uwaga, uwaga, pretensje prosto z Wrocławia.

rozmowie z Mateuszem organizującym Kamlot Fest skończyliśmy pretensjami, czyli wrocławskim zespołem, który pojawi się właśnie na tym wydarzeniu 28-29 sierpnia. Już ten weekend zapraszam. Zapraszamy właściwie. No i teraz pora na dalszy ciąg nowości. Jeszcze nam troszkę czasu zostało. Myślę, że z dwie piosenki na spokojnie zdążą polecieć. Fontaine's DC, zespół, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. No ciężko o bardziej znany zespół grający, nie wiem, bardzo szeroko pojęty alt rock współcześnie. Wydaje mi się, że są w pewnym sensie tym, czym było Arctic Monkeys 10 lat temu. 10-15 bardziej. Tylko, że wydaje mi się, że ten ich prime, jak to się mówi, czyli moment, w którym ich kariera jest na najwyższym poziomie, trwa, no właściwie chyba może już dłużej niż Arctic Monkeys, a na pewno porównywalnie. I liczę, że zdobędą porównywalną także popularność w przyszłości. Mają już trochę na koncie albumów. No i teraz pojawił się nowy singiel. Jeżeli chodzi o ten singiel, to były z nim pewne kontrowersje, ponieważ teledysk do niego został stworzony przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Z tego, co się orientuję, nie było to całkowicie stworzone przez generatywne AI, ale jednak to AI tam się pojawiło. Jest to o tyle ciekawe, bo zespół jest taki dosyć mocno zaangażowany społecznie, a aktualnie jedną właśnie, właściwie nie tylko społecznych, najbardziej politycznych spraw dzielących, nie wiem, lewicę i prawicę, ale nie tylko generalnie dzielących ludzi na pół, no to jest także podejście do AI i niespodziewanie bałbym się po nich takiego podejścia, powiedzmy, pozytywnego, na co by wskazywało wykorzystanie sztucznej inteligencji w teledysku. Niemniej, sam utwór jest bardzo ciekawy, nosi tytuł Marianne i myślę, że to jest po prostu kontynuacja sprawdzonej formuły Fontaine's DC. Posłuchajmy.

Fontaine's DC i ich najnowszy singiel, troszkę ścięty przed czasem, ale no mamy pewne problemy techniczne. To myślę, że kontynuując tematykę punkową, ale zakończymy ten aferytm czymś zgoła innym. Było dużo muzyki gotyckiej, było dużo alternatywy. No to teraz pora na hip-hop, ponieważ raper o ksywce, pseudonimie Skilla Baby wydał nowy album, który nosi tu Respect My Gangsta i jako gość na tytułowym utworze pojawił się nie kto inny jak Nas, czyli no jeden chyba z najbardziej znanych raperów wszechczasów. Człowiek tak legendarny, że ta jego legenda aż go przegania, ale nie przeszkadza mu to kolaborować z mniej znanymi artystami, za co mu się to bardzo chwali oczywiście. Realizował mnie Szymon Dopierała, mówił do was Nikodym Prokopowicz, rozmawiałem z organizatorem Kamlot Festu i tym kończymy nasz poniedziałkowy aferytm. Zapraszam do przesłuchania Respect My Gangsta na odchodne i do usłyszenia w sobotę chyba. Cześć.

0: Kafe Rytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20.
6: Stop! Teraz weźcie w ręce brązowe napoje i wyruszamy na zachód, a właściwie na południe Stanów Zjednoczonych, bo dzisiaj omawiamy Panterę.
7: Zespół, który po prostu, jak zobaczycie na przykład na mnie, to widać, że jak słuchałem ten zespół, to aż mi testosteron podskoczył i pojawiła się broda, a u ciebie, Kuba, też broda pojawiła się, więc...
6: U mnie jest zawsze, ja dożylnie ten zespół biorę i od razu głos się obniża i mówisz cały czas w taki sposób.
7: Tak, więc to jest efekt uboczny tego, że jeżeli słuchacie przez tydzień Pantery, to właśnie w taki sposób będziecie wyglądać i tak będziecie brzmieć.
6: Będziecie wyglądać jeszcze bardziej kwadratowo i będziecie chodzić nagle tak, że grawitacja was bardziej dociska, tak jak dociskają riffy Dimebaga.
7: Ale my jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, gdyż mamy włosy na głowie.
6: Dokładnie,
7: to
6: dokładnie.
7: To jest jedyna różnica w tym momencie.
6: Chociaż Filenzelmo akurat włosy też ściął w pewnym momencie, ale o tym później. Dzisiaj będziemy składać naszą wymarzoną setlistę dla Pantery, zespół, który no, możemy zobaczyć, chociaż ja uważam, że to jest bardziej cover band, to co teraz możemy jeszcze zobaczyć z Zakiem Wildem i Charlie Benante, bo tam jednak tylko Filenzelmo i Rex Brown ostali się z oryginalnego składu. Właściwie nie z oryginalnego, tylko z tego najbardziej klasycznego. I my też dzisiaj będziemy tylko te klasyczne płyty od Cowboys From Hell omawiać. Także sorry, jeżeli lubicie te pierwsze cztery takie power metalowe, no to nie.
7: Jestem ciekaw, czy ktoś taki jest w ogóle. Chociaż może ktoś się tam znalazł, ale nawet sam zespół bardzo grubą krechą oddziela się od tego glam rockowego, glam metalowego brzmienia i jednak liczą, że Cowboys From Hell było tym początkiem Pantery.
6: Początkiem Pantery, która przedtem grała power metal, takie wysokie wokale i nażelowane włosy, takie pióra tam wystawione i...
7: Dużo skóry.
6: A później przeszli przez trochę thrash metalu, później zgolili te, przynajmniej Filenzelmo zgolił włosy i faktycznie ten hardcore jeszcze tam wszedł. Więc to jest zespół, który tak jak Metallica te pochodnie taką metalu dzierżyła w latach 80., tak Pantera przez lata 90. w mainstreamie zdecydowanie była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o heavy metal.
7: No i to słychać na tych wszystkich płytach, że oni wyznaczali taki nowy trend w muzyce metalowej, gdyż jednak to jest styl, którego nie da się podrobić i jednak to łączenie właśnie na pierwszej płycie na przykład tych właśnie wpływów takich power metalowych, glam metalowych z lekko thrashowymi, a potem przejście do takiego ich typowego brzmienia.
6: Więc przejdźmy już sobie do utworu z pierwszej płyty. To jest Primal Concrete Slayer.

0: Primal Concrete Sledge z pierwszej płyty, czyli Cowboys from Hell. I no najbardziej taki ikoniczny album, który rozpoczął przygodę i rozpoczął historię taką już oficjalną Pantery, który no właśnie jest zlepkiem jakby takich właśnie kombinacji różnych gatunków, bo jednak tutaj mamy właśnie te naleciałości jednak tylko power metalu, ale jednak tam też dużo trash metalu też słychać na tej płycie. I ja mam bardzo dużo akurat utworów na tej, na mojej setliście.
1: Tak myślałem, że z pierwszych dwóch płyt będziesz miał, bo tutaj to jest ta między nami różnica, że ty nie słuchasz dużo Pantery, nie?
0: Właśnie nie. Jeżeli chodzi o Panterę, to tak głównie właśnie te początki Pantery, które są właśnie najbardziej ikoniczne, to jest ten core, który jest dla mnie najbardziej znany, ale ostatnio właśnie nadrabiałem resztę albumów i tam się już robiło ciekawiej.
1: Więc można powiedzieć, że w tej kwestii jesteś Jaroszem. A co ci się później nie podoba w tych ostatnich?
0: A to ci powiem już dalej, co mi się tam nie podoba.
1: No to wymień swoje propozycje.
0: Dobrze, to zacznę od swoich. I jako pierwszy mam Heresy, którego w ogóle zaczyna mi koncert akurat.
1: Chciałem mieć, ale musiałem jednak wywalić.
0: No. A, musiałeś wywalić, że za długo jednak ten...
1: No kurczę, moja znowu miała 2 godziny, pierwsza wersja.
0: A wiesz, mi idealnie się wszystko złożyło, miałem idealnie godzinę 35. Mhm. Więc nie miałem już takiego wielkiego problemu, ale Heresy z racji na ten riff Dimebaga idealnie to mi wpasowało. Oczywiście Cowboys from Hell, bo jednak bez tego no jednak nie dało się...
1: U mnie to otwiera koncert.
0: O, to też jest bardzo dobry początek koncertu. Ja mam jeszcze Domination, też myślę, że taki klasyczek.
1: To zamyka koncert.
0: Idealne. Cemetery Gates, bez tego również też nie mogło się obejść, jeśli chodzi o koncert. Nie masz. To kontrowersyjnie jest, w tym momencie
1: to
0: pojechałeś.
1: To jest właśnie wybór fana, który słucha Pantery od ponad 10 lat. I no jednak ja już te lżejsze klimaty, najpierw zaczynałem od Cowboys, od Vulgar, a później chciałem ciężej i chciałem więcej z tej Pantery i ostatecznie powiem ci, że dzisiaj jak słyszę tego Phila Reverend, to już nie, to nie
0: to
1: jest
0: już,
1: dla mnie.
0: To się nie chwyta.
1: Bo Pantera w tych pierwszych latach miała te ballady, ja nie lubię tych ballad z pierwszych dwóch płyt właśnie Cowboys, bo... Kiedy Pantera ma balladę, to ja lubię te takie właśnie z późniejszych płyt, kiedy już tam słychać, że pewne substancje są nadużywane i to jest bardziej taki nie młodzieniec, który płacze za damą, tylko bardziej to jest taki właśnie ktoś, kto już niejedno życie przeżył w tym jednym życiu. I
0: zgorzkniały człowiek po prostu.
1: Tak, taki po przejściach. No.
0: Po przejściach. Mm-hmm. Ale jednak Cemetery Gates jest dla mnie przynajmniej ikoniczny i ten riff, który wchodzi i sama solówka ta w tej części właśnie balladowej, no bez tego mi się wydaje, że koncert Pantery nie byłby koncertem Pantery. Kolejny mam Psycho Holiday.
1: Tego też nie mam, a chciałem, ale...
0: Też to jest według mnie utwór, który powinien się pojawić na setliście. Jeszcze mam Shattered.
1: Okej, okay, a nie masz Primal Concrete Sledge?
0: Akurat tego nie mam.
1: To ja mam akurat i u mnie jest tak mniej więcej w środku. Coś jeszcze?
0: Nie, to akurat już wszystko.
1: Ile? 5?
0: 6.
1: 6, a u mnie 3, także...
0: Akurat.
1: Ale spokojnie. Odwrotnie jak Arctic Monkeys tydzień temu,
0: tak,
1: jakby...
0: Się wymieniliśmy teraz z tymi...
1: Tak, tak. Zresztą jakby taki łączony był koncert. Po pierwsze fani Arctic Monkeys chyba by nie przeżyli tego koncertu, to jest raz. Fani Pantery po prostu by... Zależy, kto by grał pierwszy, nie? Ale myślę, żeby poszli do baru, jak gra Arctic Monkeys po prostu i wrócili... Tatuowani tam twarze, nie? I w ogóle takie klimaty.
0: Jakby fani Arctic Monkeys weszli na koncert Pantery, to by zostali zgnieceni pewnie.
1: Oj, raczej tak. No dobrze, także będzie tylko lepiej, bo ciężej. Także dalej, Mouth for War.

0: Mouth for War z płyty Vulgar Display of Power, które ugruntowało już Panterę w tamtym czasie jako ikonę metalu i szczególnie ikonę groove metalu. No i w tym utworze już widzieliśmy i usłyszeliśmy to, co najlepiej, czyli to, co Dimebag Darrell potrafił robić na tej gitarze, to było naprawdę niebiańskie i te riffy, które tutaj się pojawiają, no są po prostu ikoniczne.
1: Często też wolniejsze, wolniejsze są, ale przez to jest ciężej. Zresztą na pierwszej płycie chyba prawie wszystkie utwory, jeśli nie wszystkie, są w standardowym strojeniu jeszcze. A tutaj jednak troszkę schodzimy w dół, czasem pół tonu, czasem cały ton. Ja mam z tej płyty 4 utwory.
0: Ja mam znowu 6.
1: No dobra, to
0: lecimy od razu z grubej
1: To powiem tak, u mnie... Bo myślę, że te wszystkie chyba, które mam, ty możesz też mieć.
0: Być może tak.
1: A New Level.
0: Mam.
1: Jako drugi u mnie. To jest taki standardowy.
0: Tak, musi tak, być tak, jako musi drugi. Być tak.
1: Że oni wchodzą z tym pierwszym i później jest to spowolnienie. No.
0: Musi być taki breakdown.
1: Musi być. Ja mam... Mouth for War też.
0: Tak, oczywiście.
1: Walk.
0: Oczywiście, no musiało być ikoniczny
1: Walk, riff, który tworzy mi taką triadę na końcu w ogóle, wow, ale o tym jeszcze później powiem.
0: Taki tryptyk.
1: Taki tryptyk takich bym powiedział, hitów. Czwarty, no może tego nie masz, ale ja go uwielbiam. By Demons Be Driven. Oh yeah!
0: Oh yeah, mam go!
1: No i dobrze. No bo ten riff jednak... By Demons!
0: To jest
1: szczyt.
0: To jest szczyt możliwości. No właśnie, a zauważ, że film Anzen, no jednak ten głos naprawdę ma dość szeroki, jeśli chodzi o jakby jego range wokalny.
1: No w tamtych latach tak, jeszcze mu się chciało wtedy.
0: Jeszcze potrafił, jeszcze mu się chciało, bo jednak na pierwszej płycie jednak wchodził do takie wysokie dźwięki, a tutaj też widzimy bardzo dużo wariacji dźwiękowych w jego wykonaniu, co jest naprawdę wyczynem.
1: To jeśli chodzi o metal. Jakie jeszcze dwa masz?
0: Ja mam jeszcze tego, co nie lubisz, czyli This Love.
1: No, niestety. Druga część utworu fajna, wiadomo.
0: Wiadomo, ale ty tej balladowej ja części tej balladowej, za bardzo nie lubisz. No. I jeszcze mam Hollow.
1: Też balladowa.
0: No,
1: ale tym razem nie dla kobiety, lecz dla przyjaciół, tak, którzy odchodzą.
0: Tak, to już jest bardziej profound. Tak. Takie.
1: Żaden z nas nie ma Rise. I żaden nie ma fucking Hostile, które często grali akurat. Taki bardziej właśnie nie groove metal, tylko taki hardcore punk, nawet nie thrash metal.
0: Tam była dosłownie taka eksplozja agresji w tym utworze jest, ale tak, my mieliśmy tutaj już dużo agresji na samej setliście, więc po co jeszcze więcej? Chociaż oni by powiedzieli, że za mało.
1: Jeszcze za mało.
0: Więcej.
1: Tak. Wiadomo, pozerzy, nie zrozumieją. Ale my zresztą tę płytę w całości omówiliśmy jeszcze w poprzednim formacie All Killer No Filler. Zapraszamy na YouTube'a, tam można wysłuchać. Więc o tej płycie dużo mówiliśmy. Ale ja myślę, że przejdźmy w te rejony jeszcze dalej, gdzie będzie dla mnie tak naprawdę dopiero później się zaczyna ta Pantera, którą ja w tych ostatnich latach najbardziej lubię, więc co, teraz wbijmy was w fotele utworem Slaughtered.

0: Slaughtered, Kataxis po prostu w wykonaniu metalowej Pantery i to jest to, co po prostu tutaj Kuba idealnie opisuje i uwielbia, jeżeli chodzi o Panterę. Ja mam wrażenie, że przez tą audycję, nie wiem jak naszym słuchaczom, ale mam wrażenie, że po prostu przybrało trochę na wadze, ale mięśniowej wadze.
1: Wgniota nas.
0: Tak, wgniota, po prostu wiesz.
1: Grawitacja.
0: To jest ta stal, którą podnosi się na sztandze.
1: Ale to jest nie tylko Dimebag, który tutaj znowu przestraja się jeszcze niżej, zresztą z Rexem razem, ale też Vinny. Vinny Paul to jest, widziałem chyba jakiś taki dokument o nim, który się nazywał No One Hits Harder Than Him. Mm. I chyba w muzyce metalowej, ale też ogólnie, jeśli chodzi o perkusistów, tylko Eloy Casagrande może iść z nim w szranki, jeśli chodzi o siłę samego uderzenia. Zresztą uwielbiam ten koncert chyba w 2000 roku albo w 2001 w Korei. Jest takie nagranie na YouTubie, gdzie za każdym razem jak Vinny uderza w werbel, to on ma taki pogłos na po prostu 2 sekundy, więc tam właśnie w tym Slaughter to najlepiej słychać. Jest taki na 2 sekundy.
0: Ale właśnie tak jak rozmawialiśmy na poza anteniu, że Vinny był takim perkusistą, który nie był jakiś bardzo taki
1: mobilny,
0: jeśli chodzi o perkusję, ale jednak on potrafił w taki sposób pograć na tych bębnach, że było to naprawdę efektowne, głośne, mocne i był naprawdę perkusistą, który naprawdę kilka świetnych momentów miał w swojej karierze.
1: Zresztą bracia, tak? Bracia. Abbott, Dimebag i Vinny od dzieciństwa grali ze sobą. Trochę tak jak mamy w Gojirze, w zespole Gojira, gdzie Mario teraz zastąpiony przez Luigi'ego i Joe Duplantier w zespole Gojira też taki układ mieli, więc to się sprawdza, to się sprawdza. Więc jeżeli macie dzieci i one słuchają metalu, to najlepiej, żeby to byli bracia albo siostry, czekamy na siostry w muzyce metalowej, może jakiś taki duet, perkusja, gitara jeszcze się pojawi, albo nie wiemy, piszcie, może.
0: Ale,
1: może
0: tylko, jakiś... ale to działa tylko i wyłącznie, jeżeli to jest muzyka metalowa.
1: Tylko i wyłącznie.
0: Inna już nie. Inna już nie działa, już znamy jeden przypadek, który tak się zdarzyło, że to był bardzo zły pomysł. Chociaż czas pokazał, że jednak można inaczej.
1: Na pewno. Czas pokaże. Dobrze, to ile utworów z tej płyty?
0: 4.
1: Tu będziemy się rozmijać, bo ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: O, czyli tak się zamieniliśmy tym razem.
1: Tak.
0: Ja oczywiście mam Planet Caravan.
1: Ja nie mam.
0: Ty nie masz Planet Caravan.
1: Nie, cover.
0: Cover właśnie Black Sabbath, ale w wykonaniu Pantery jest on taki eteryczny i bardzo ciekawy. I mi się wydaje, że jednak tutaj wpisał się na stałe, jeśli chodzi o dyskografię Pantery, ten cover. Ja mam jeszcze I'm Broken, które było singlem do tej płyty.
1: No oczywiście, że tak. I to jest właśnie w tej trójce ostatniej. Ja mam na Ankorze Walk, Unbroken i Domination. Zaraz po sobie. No to jest taki,
0: to jest dawka energii.
1: To jest takie, że idziesz do domu i wiesz, że już nic lepszego w życiu cię nie spotka.
0: To jeszcze z tych dwóch ostatnich utworów, które jeszcze mam z tej płyty, to akurat mam Five Minutes
1: Alone. Wiedziałem, to jest jako trzeci u mnie. No.
0: Tak. I jeszcze, nie wiem, czy go masz, ale mam 25 Years.
1: Nie, ja
0: z racji
1: nie mam.
0: Z racji na ten groove'owy riff, który przyznam, że trochę mi przypominał riff Toma Morello, ale nie z Rage Against the Machine, ale z, jeżeli dobrze pamiętam, chodziło mi o Coaches z formacji Audioslave. To konkretnie okay, tam okay. Ma troszeczkę tam podobne brzmienie. Ale to tylko moja tutaj taka dygresja.
1: Ja mam jeszcze z takich nieoczywistych, bo 25 Years to jest nieoczywisty wybór, szanuję go. Ja mam Shedding Skin. Pozdrawiam tutaj Michała Korka, bo uwielbiamy ten utwór, zawsze o nim mówimy. Tam jest taki niedoceniany riff też. Becoming, nie masz Becoming?
0: Nie mam.
1: Strength Beyond Strength. No to
0: tam
1: musi
0: jeszcze
1: być.
0: Też świetne wykorzystanie Digiteka i łamiego
1: tak.
0: Dimebaga tutaj.
1: Zresztą u mnie to tak idzie jeszcze w trzy po sobie. Strength Beyond Strength, Becoming, Shedding Skin. Taka partia koncertu dla tej płyty. No i Slaughter, no nie masz tego Slaughter, który przed chwilą usłyszeliśmy, a no to jest po prostu... No co mam powiedzieć?
0: No widzisz,
1: top 3 utworów
0: ja właśnie
1: Pantery.
0: Lubię tą taką bardziej groove'ową Panterę niż taką bardziej typowo metalową i takie krzyczenie typowe. Jednak tutaj, jeżeli właśnie mówimy o groove metalu, no to jednak tutaj w te utwory akurat bardziej do mnie trafiały.
1: No tak, no to Five Minutes Alone jest jak najbardziej, zresztą Unbroken. No Unbroken to wybitny teledysk też, tak, trzeba powiedzieć. Do dziś jest świetny. No i to jest też chyba pierwszy utwór Pantery, który kiedykolwiek usłyszałem, bo był na Guitar Hero 6.
0: No więc... i też utwór, który mówi o problemach w ogóle Manzemo w tamtym czasie, który pojawił się właśnie taki, no ból, który z nim bardzo długo z nim został, czyli ból pleców, konkretnie kręgosłupa, i z którym się chyba do dzisiaj nawet zmaga Phil Anselmo, jeżeli dobrze pamiętam. Ale, jednak tego kompletnie nie wyleczył.
1: Ale właśnie, bo ten tekst jest wychodzi od bólu pleców, czyli bólu fizycznego, ale ja myślę, że w ogóle ten tekst taki unbroken, to można wykrzyczeć w różnych momentach życia. Mhm. Za każdym razem, kiedy nie wiem... są takie chwile w życiu, że po prostu patrzysz w lustro i takie, co jest ze mną nie tak? Czy ja jestem właśnie jakiś nie ten? I wtedy możesz, I'm broken!
0: I rozwalasz to lustro.
1: I rozwalasz to lustro, tak, to jest ten moment.
0: Bo to trzeba właśnie w taki sposób, inaczej...
1: Ale jeszcze twarzą, po prostu głową.
0: Tak, jeszcze obok ściany jeszcze dodatkowo, bo to nie możesz być fanem Pantery bez takiego podejścia do życia.
1: Tak, żonobijkę, jeszcze flagę Konfederacji, ale tej ze Stanów Zjednoczonych i wtedy wsiąść na moto. To jest właśnie. I brązowe napoje zawsze. Takie, które Dimebag lubił. No dobrze, ruszamy jeszcze bardziej na południe i teraz to już ciężej nie będzie. No chociaż moim zdaniem było już najciężej, teraz nie będzie nawet tak ciężko, ale teraz będzie po prostu szalenie.

0: boska, kiedy skończy się to wycie?
1: Tak by powiedział osoba, która nie lubi Pantery i tego akurat.
2: Ale my...
1: Znaczy, no ja uwielbiam akurat tę płytę. Nie, no ja nie mówię, że ja nie lubię Pantery. Akurat z tym albumem miałem bardzo duży problem, bo on jest... Czuć tam, że oni chcieli zrobić coś nowego, chcieli zrobić coś eksperymentalnego, ale z drugiej strony jest to tak bardzo chaotyczne.
2: No ale,
1: i
2: słuchaj,
1: bardzo, wiesz,
2: bo to jest płyta, która się starzeje jak dobra whisky po prostu. I ona jest taka, że faktycznie to jest taki cios, przyjmujesz ten cios i później boli. Ale na każdy następny cios jest już przyjemny. Zaczynasz lubić ten boks, rozumiesz? I sam zaczynasz boksować razem z tą płytą, bo już rozumiesz jej tempo. I ja jestem na tym etapie.
1: Że
2: i...
1: po prostu się z nią boksujesz. Jak ale za
2: słuchaj, bo to nie jest tak, że przeciwko niej, tylko z nią. I to jest już takie... znacie swoje ruchy i to jest przyjemne.
1: Czyli
2: właśnie.
1: To taki sparring.
2: Jest taki sparring, ale taki... Oj... No, słuchaj, to jak chodziłem na siłownię, to Far Beyond Driven i The Great Southern Trend Kill, czyli Far Beyond Driven w ogóle daleko od szosy, nie? Tłumaczenie. A tutaj The Great Southern Trend Kill. Ja też uwielbiam tę okładkę, na której jest ten wąż.
1: Tak, serpent.
2: I swoją drogą, Top Gear jest teraz na Amazonie, nie wiem, czy widziałeś. Oglądałem właśnie Vietnam Special i tam oni w pewnym momencie spożywali trunek z węża, żmijówkę. I w ogóle tam możesz zrobić coś takiego w Wietnamie, że zamówić sobie tętniące jeszcze serce żmii. I to jesz i zapijasz to żmijówką właśnie. I dlaczego o tym mówię? Bo raz, oglądajcie Top Gear, chyba każdy zna, ale obejrzyjcie. Dwa, to mi się tak kojarzy z tą płytą. No jeśli ja kiedyś zrobię to, ten experience, to będzie soundtrack do tego. No, myślę, że cały Wietnam wtedy będę bardziej skuteczny w rozproszeniu mieszkańców tamtych niż byli Amerykanie w latach 60., bo ta płyta po prostu jest no naprawdę dla niewprawionych, niewtajemniczonych może być mocnym ciosem.
1: Jest mocnym ciosem i jest to przeprawa, którą ja miałem problem, żeby przejść. Ja akurat mam dwa utwory z tej płyty, tylko.
2: A ja mam raz, dwa, trzy, będzie cztery, dużo. Pięć, sześć.
1: Czyli widzisz, ja te z tych pierwszych po sześć, ty z tych późniejszych po sześć, to ja mam mniej, to ci powiem, co ja mam dokładnie. Mam Flats.
2: Też mam.
1: Więc to jakby też utwór, który no, trwa 6 minut, ale no, jest to taki majstersztyk, jeszcze taka imitacja tych właśnie fal pod koniec.
2: Aczkolwiek już leniwy feel.
3: Flats.
1: To już trochę tak, ale jednak nadal robi to wrażenie i jest to w kontekście naprawdę spoko utwór. I jeszcze mam 13 Steps to Nowhere.
2: Co ciekawe, ja tego nie mam.
1: O, widzisz.
2: Ja nie mam, bo ja mam tak. Zaraz po sobie Suicide Note Part 1 i Part 2.
1: To wiadomo.
2: Bo one działają ze sobą po prostu idealnie na zasadzie tych kontrastów.
1: Właśnie, bo pierwsza część jest taka balladowa, akustyczna. A druga jest właśnie...
2: Ale to nie jest właśnie takie romantyczno i tak dalej, nie. Tylko ani nawet to nie jest This Love, ani Hollow, coś takiego, tylko to jest takie właśnie mroczne. To jest niesamowicie mroczne i ruszamy na to południe. Właśnie w moim wieku to już jednak czuję się ten ból pleców i się utożsamia z tą płytą.
1: Utożsamiasz się z Philem Anselmo.
2: Oj, bardzo, na tej płycie. The Great Southern Trendkill, którego się nie spodziewałem, że go dam, ale ostatecznie no ten... Początek, który nie bierze jeńców, ale zwłaszcza riff w drugiej połowie tego utworu. Taki trochę nawet bluesowy, ale jednak dimebagowy dalej. Tense, który mnie dziwi akurat, że go nie masz, bo Tense, tam, no to jest akustyczna gitara. Jest taki bardzo właśnie, on mi trochę Alice in Chains nawet przypomina, Bleed the
1: Freak.
2: Ale
1: właśnie też tak miałem wrażenie, jak słuchałem w ogóle tego albumu, że on jest właśnie taki mroczny, taki gęsty, Alice in Chainsowy wręcz. Ale też album, który właśnie chaotyczny i myślę właśnie, że z jednego powodu, który myślę, że może nie wszyscy wiedzą, ale akurat nagrania do tego albumu były dość odizolowane, bo jednak Phil Anselmo nagrywał swoje wokale w studiu Trenta Reznora w Nowym Orleanie, a bracia Abbott i z Rexem nagrywali muzykę w Teksasie i jednak no, te różnice mi się wydaje tutaj jakościowe troszeczkę słychać, przynajmniej moim zdaniem.
2: Trochę tak.
1: W porównaniu do tych pierwszych poprzednich płyt, to jednak tutaj jest dość chaotycznie.
2: Znaczy, to jest taka płyta, faktycznie przyznam, że, bo sam tego doświadczyłem, że musisz być naprawdę już kilka lat siedzieć w Panterze i być fanem, i kiedy znudzą ci się te płyty, chcesz więcej tej ciężkości,
1: to wtedy doceniasz.
2: To wtedy ją doceniasz, bo okej, chcę Panterę, ale w trochę innym wydaniu, no to faktycznie The Great Southern Trendkill. I ja jeszcze nie powiedziałem, że mam Sandblasted Skin, który musimy puścić później, bo to jest dla mnie tak śmieszny utwór, ale chodzi, bo to jest najbardziej taki stereotypowy, jakbym napisał czatowi GPT, wymyśl riff Dimebaga, to on by, albo nawet nie, że Dimebaga, ale wymyśl riff jakiś taki południe Stanów Zjednoczonych i ma być nisko, ma być metalowy. To jest taki typowy riff, ale to mi nie przeszkadza. Akurat to nie jest obraza, że jest jakiś stokowy, tylko on jest tak śmieszny, że da się jakoś taką esencję wycisnąć po prostu z tego typu grania. I, więc później musimy tego doświadczyć, ale no ono wchodzi. Jeszcze chyba w strojeniu jakimś drop B czy coś takiego, totalnie tam bardzo nisko są. No dobrze, no to teraz... Później były 4 lata przerwy i Phil tam jeszcze po drodze zdążył umrzeć i wrócić z tego umarnięcia do świata żywych.
1: Tak, w skrócie.
2: Tak. No i co? I chłopaki się nie poddali. Jeszcze wrócili na jedną płytę, więc teraz posłucham utworu z tej płyty.

0: Baryla Rodowicz jest rozmrażana tylko na Sylwestra, ale myślę, że po dzisiejszej audycji, jak usłyszy te utwory, no to już w tym momencie wychodzi.
1: I po prostu ta bryła lodu nagle tak pękła.
0: Pękła, nie? I już... w tym momencie zapraszamy już was na godzinę 21. Tam dalej będziecie mogli o tej wokalistce usłyszeć. Ale teraz jeszcze jesteśmy przy Panterze.
1: Tak, od niej odchodzimy od mocnych brzmień i akurat wchodzimy w płytę ostatnią Pantery, czyli Reinventing the Steel. I ja mam tylko jeden utwór z tej płyty.
0: Ja mam dwa. Ja mam dwa, słuchaj, i... Dobra, to ty powiedz, który masz.
1: Ja mam Goddamn Electric.
0: Ja go nie mam akurat.
1: No widzisz, jak ja cię tutaj zaskakuję? No to jest utwór, który jest takim ukłonem w stronę klasyki. Tak, klasyki, bo jednak są w tekście wspomniani Slayer i Black Sabbath.
0: No właśnie, a wiesz, kto tam gra? Na solówkę?
1: A kto gra?
0: Kerry King.
1: No to idealnie to się wszystko składa.
0: Chyba się nie pomylił. Wydaje mi się, tak, że w tym utworze...
1: Tak, sprawdziłem zwieńczony gościnną solówką właśnie.
0: Okej, okay. Akurat Kerry'ego Kinga, który nie słynie z za dobrych solówek.
1: Ale akurat był w studiu i powiedzieli, że...
0: No kolega, wiadomo. Ja mam Revolution is my name. Uwielbiam. Koniecznie z tym intrem na kaczce. Na żywo je grali, więc tutaj spokojnie, ale chyba w teledysku go nie ma, co jest jakąś absolutnie dewaluacją, więc tak nie może być.
1: No czy prosisz apelację?
0: Wnoszę wniosek formalny o to, aby to intro było grane na naszym koncercie i Yesterday Don't Mean Shit też mam z tej płyty, ale jest to dosyć śmieszny album, bo faktycznie taka Pantera, jak sobie rozmawialiśmy, trochę, ja mam z tą płytą tak jak z Fear Inoculum Tula, czyli słucham i takie... Kurczę, ja wiem, że to jest Pantera, ale to brzmi jakby był cover band Pantery. I tak samo było z Tulem, że brzmi za bardzo jak Tul. To tak jakby ktoś na YouTubie już robił, że how to make tam riff.
1: Tak, że stwierdził, że za długo już czekał i więc stworzył samemu album. I też trochę właśnie tak to brzmi na tym na Reinventing the Steel. Nawet sama ta okładka, szczerze myślałem, że na tej okładce jest dosłownie sam film Anzen.

0: wiadomo, ale jak się przyjrzałem, że jednak to jest jakiś losowy typ, który jest wklejony naprawdę jakimś tanim Photoshopem zrobione.
1: No ale to płonie, nie widzisz tych płomieni?
0: No widzę te płomienie, ale zobacz, jakie one są przecięte źle. Spikselowane, mój Boże.
1: No bo wiesz, no rok 2000, tak.
0: No to trzeba jeszcze im trochę tam wybaczyć, ale jednak ta okładka jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju, tak ale powiem.
1: We Will Grind That Axe to the End też jest, w ogóle sam tytuł, nie? Oni tutaj są bardzo samoświadomi, mam wrażenie, na tej płycie. Jeszcze Reinventing the Steel, już sama nazwa, nie? Że to jest wszystko jednak takie, no są samoświadomi, ale...
0: No to była groteska ewidentnie tutaj na
1: była, ale jednak szli w pewnym kierunku i to była jakaś, nie wiem, niektórzy powiedzą ewolucja, niektórzy powiedzą pewnie, że na Great Southern Trendkill to trochę jakiś zjazd, ale jednak... Ja powiem, że dalej jest to ewolucja, nie że jakiś krok może koniecznie naprzód, że to jest lepsza płyta od poprzednich, ale jest to krok na pewno w inną stronę, a reinventing to jest cofnięcie się, jakby zebranie tych rzeczy, które były i trochę takie uproszczenie też, mam wrażenie, że tutaj nie ma jakiejś zabawy w eksperymenty, nie ma tutaj takich właśnie rzeczy jak na to Great Southern Trendkill.
0: Straight to the point.
1: Tak, takie od razu, nie?
0: To jest za bardzo aż zagaźliwe, jeśli chodzi o mówienie w taki sposób.
1: No, ale to samo się narzuca, nie?
0: Tak.
1: No cóż, no dobrze, to nie przedłużajmy. Posłuchajmy sobie tego utworu, o którym mówiłem, Sandblasted Skin, i później wrócimy z łączonymi setlistami.

0: No i będziemy przechodzić do tworzenia włączonej setlisty i dziękujemy wam za liczne propozycje, które nam przesłaliście. Między innymi na propozycjach pojawiło się Primal, Concrete Sledge, Cowboys from Hell, Cemetery Gates, Domination, Shattered, Mouth for War, A New Level, Walk, Fucking Hostile, This Love, Rise, By Demons, Be Driven, Becoming, 5MA, I'm Broken, Slaughtered, Shedding Skin, Good Friends and Battle of Pills, Drag the Water, Suicide Part 1 i Part 2, Living Through Me, Floods, Yesterday Don't Mean Shit, Revolution Is My Name, Well Grind That Axe For A Long Time, Hellbound, Death Rattle. I jeszcze dostaliśmy takie propozycje jak Mouth For War, Hollow, Cemetery Gates, które też już powiedziałem, i Becoming.
1: Także mamy tego dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Ja dodałem do swojej setlisty i 2 godziny 28. Więc schodzimy mocno.
0: To prawie jak twoja pierwsza setlista.
1: No, więc okej. No dobrze, to ja będę mówił, które wywalam w takim razie i ty będziesz mnie najwyżej kontrował, czy to nie było w propozycjach.
0: Dobrze.
1: The Great Southern Trendkill muszę odrzucić.
0: To tego nie było.
1: Dobra. Primal Concrete też było chyba.
0: Było, było.
1: No to Tense muszę odrzucić. Bo tego się nie pojawiło. Muszę odrzucić Sandblasted Skin, niestety.
0: Niestety musi odpaść.
1: Szkoda, ale no dobra, to musi jeszcze odpaść. Suicide Note, czy było jakieś zaproponowane?
0: Było zapisane tylko Suicide Notes, więc jakby...
1: Oba? No czytam, to, sorry, to oba. Muszę któreś odrzucić, także odrzucam jedynkę.
0: Jedynka chyba jednak...
1: Tylko mamy problem, bo jeżeli ja coś jeszcze odrzucę... Czy było Strength Beyond Strength?
0: Nie.
1: Okej, no to muszę też odrzucić. Dobra. Po odrzuceniu tych utworów setlista trwa... Odrzuciłem. Pyk. Co? 2 godziny 6 minut dalej? Kurczę, ja nie... Chyba to nie jest możliwe złożenie statysty z tych samych propozycji słuchaczy. Pierwszy raz mamy taką sytuację. Mm-hmm. A coś musimy odrzucić. No, jedziemy po kolei. Cowboys, tak? Jest zaproponowane.
0: Jest.
1: New Level?
0: Jest.
1: 5 Minutes, jest. Yesterday, Don't Miss It?
0: Tak.
1: Jest. Becoming?
0: Tak.
1: Shedding Skin, tak. Tak. Primal Concrete, tak.
0: Tak.
1: By Demons?
0: Tak.
1: Suicide, tak? Mouth for War?
0: Tak.
1: Revolution is my name?
0: Tak.
1: Floods?
0: Tak.
1: Slaughtered?
0: Tak.
1: Walk?
0: Chociaż nie Slaughtered? Tak jest.
1: Walk?
0: Walk też.
1: Unbroken? No i Domination też.
0: Też.
1: No, słuchajcie.
0: No to mamy wszystko jakby od was,
1: jakby,
0: tak naprawdę.
1: W tym momencie 2 godziny 6 minut. Nie wiem, jak to rozwiązać.
0: Ja bym powiedział, Kuba, tak. Jeżeli to jest od słuchaczy, to zostawiamy tak, jak to jest.
1: Zostawiamy wszystko po prostu.
0: Tak, no po prostu zostawiamy wszystko od nas. I tak się większość nawet powieliło, więc od nas też coś tutaj się pojawiło, ale większa przewaga jest wasza tutaj jednak na dzisiejszej audycji.
1: Więc współtworzycie z nami te audycje. Do tego zachęcamy, więc obserwujcie nas na Instagramie,
0: scena
1: czy na
0: główna.
1: TikToku. Scena główna. Tam możecie wysyłać propozycje. Zawsze dajemy posta 2 dni przed audycją, którego artystę muzycznego będziemy omawiać w poniedziałek. I tam możecie pisać swoje propozycje, co byście chcieli na takim wymarzonym koncercie tego artysty usłyszeć. Za dzisiaj wam dziękujemy.
0: Za mikrofonami byli
1: Kuba Chojnacki
0: i Mikołaj Pykarzewicz i słuchajcie nas już za tydzień.

0: uwagę, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu! Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

Jak tutaj rozpocząć kolejne wydanie Herstorii po takim czadzie, jakim była Pantera? Przez godzinę na scenie głównej, ale spróbujemy. Witamy was bardzo serdecznie. Alicja Miszczak za stołem realizatorskim, a sprzed mikrofonu wita się z wami Szymon Dopierała. Dzisiaj męskie wydanie Herstorii po raz kolejny, po raz drugi. Dziękuję Ninie Frąckowiak za zaufanie i dzisiaj naszą bohaterką jest pierwsza dama i chyba największy popowy artysta w dziejach PRL-u, bez względu na płeć. No, Maryla jest była symbolem, jest symbolem i będzie symbolem. I trochę, mam nadzieję, dzisiaj poopowiadam o Maryli Rodowicz i posłuchamy sobie sporego fragmentu jej twórczości, różnorodnego bardzo. No więc zaczynamy od tego, że Maryla Rodowicz, jako Maria Antonina Rodowicz, urodziła się 8 grudnia 1945 roku w Zielonej Górze. Oczywiście jej rodzina pochodzi z Kresów, mianowicie z Wilna. I właśnie Maryla Rodowicz urodziła się właściwie zaraz po repatriacji rodziców Maryli właśnie z Wilna do Zielonej Góry. W latach 50. jej ojciec został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa jako członek Armii Krajowej. Był to z zawodu naukowiec, entomolog i został ten ojciec Maryli Rodowicz wypuszczony mniej więcej w okresie odwilży październikowej. Później oczywiście z Zielonej Góry Maryla Rodowicz przeprowadziła się do Włocławka, gdzie spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Później studiowała na warszawskim AWF-ie. Miała też spore sukcesy, jeśli chodzi o pole sportowe. Trenowała lekką atletykę, zwłaszcza biegi przez płotki, no ale w latach 60. Została zauważona przez Katarzynę Gertner i Piotra Kaczkowskiego, który zauważył, jak ona fajnie śpiewa. Pierwsze nagrania, które miała dla Polskiego Radia, to były między innymi covery Boba Dylana. Między innymi zagrała Opowieść i wiatr, czyli Blowing the Wind, i Czas wszystko zmienia, czyli Times There Are Changing. Ale właśnie też Katarzyna Gertner wzięła ją pod skrzydła jako kompozytorkę. No i oczywiście, jeśli mówimy o Katarzynie Gertner, to nie możemy zapomnieć o Agnieszce Osieckiej, bo to był taki babski, fajny trójkąt, który przez w zasadzie 20 lat zawładnął sercami milionów Polaków. Właśnie Katarzyna Gertner, Agnieszka Osiecka i Maryla Rodowicz. No ale właściwie wróćmy może do samej twórczości Maryli, bo w 1969 roku wylansowała swój pierwszy hit, który później ukazał się na jej debiutanckim albumie z 1971 roku i ten album nazywał się Żyj mój świecie. I posłuchamy sobie tego właściwie pierwszego takiego wielkiego hitu, czyli Mówiły mu.

To był taki pierwszy okres Maryli Rodowicz, taki folk popowy. No wtedy taka muzyka była modna w Polsce. Wykonywali to taki rodzaj muzyki, między innymi duet Andrzej i Eliza, czy też Tadeusz Woźniak. I Maryla Rodowicz bardzo dobrze wpisała się w ten nurt folk popowy, wydając właśnie płytę debiutancką Żyj mój świecie i płytę pod tytułem Wyznanie, wydaną rok później. Ale taki prawdziwy sukces przyszedł w 1973 roku, kiedy to Maryla Rodowicz wykonała Małgośkę, kultowy przebój PRL-u i chyba największy przebój lat 70., jeśli chodzi o Polskę, bo to taki przebój inspirowany między innymi właśnie takim czarnym śpiewem stricte murzyńskim, zresztą Katarzyna Gertner komponując ten kawałek i aranżując go powiedziała do Maryli Rodowicz, że ma mieć głos jak taki stary murzyn, żeby to było takie zachrypnięte, takie właśnie typowo korzenne, bluesowe. I rzeczywiście ten utwór brzmi genialnie. No i przede wszystkim ma te fajne takie dwie części, niby do siebie nie pasujące, ale jak się tego posłucha, to naprawdę fajnie to brzmi. I posłuchamy sobie oczywiście Małgośki w wersji albumowej z płyty Rock, która została wydana w 1974. I zaraz potem usłyszymy kawałek z tej samej płyty. Kawałek, który skomponował dla Maryli Rodowicz Czesław Niemen. Utwór nazywa się Kiedy się dziwić przestanę. I to jest taka ciekawa wersja tego utworu, ponieważ utwór ten został nagrany w Niemieckiej Republice Demokratycznej, czyli NRD. I tutaj mamy taki niemiecki chórek śpiewający po polsku z bardzo fajnym akcentem, więc sobie tego utworu też w pareczce posłuchamy. Czyli najpierw Małgośka, a później Kiedy się dziwić przestanę.

O, i bardzo ładnie. To akurat Maryla Rodowicz w utworze skomponowanym przez Czesława Niemena do tekstu Jonasza Kofty Kiedy się dziwić przestanę. Maryla Rodowicz bez wątpienia była chyba największą, można to tak powiedzieć, celebrytką, jeśli chodzi o PRL. No, miała sporo romansów. Takim najsłynniejszym był oczywiście romans z Danielem Olbrywskim, kiedy to przez 3 lata tworzyli taki, można powiedzieć, artystyczny związek, tak mocny i intensywny, że Daniel Olbrywski nawet zrezygnował z kariery aktorskiej i był, można powiedzieć, technicznym Maryli Rodowicz. Tak to było, no ale jak wiadomo, Maryla Rodowicz jest osobą mocno kochliwą i ona jakby tego nie ukrywa, że mężczyźni podniecają ją bardzo. Tacy męscy, tacy naprawdę mający sporo takiej siły i fizycznej, i mentalnej. No i wdała się w taki delikatny romans z synem ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza, Andrzejem Jaroszewiczem, który był oczywiście takim bardzo znanym w tamtym dziesięcioleciu gierkowskim kierowcą rajdowym i z tego, co tutaj plotki mówią, to doszło nawet do rękoczynu pomiędzy Danielem Olbrywskim a właśnie Andrzejem Jaroszewiczem. No takie to były atrakcje właśnie, jeśli chodzi o nie wiem, sekretne życie gwiazd z lat 70. Moi drodzy, teraz przejdziemy znowu do muzyki i zmienimy trochę klimat na taki jazz popowy, ponieważ w 1976 roku Maryla Rodowicz z jazzmenami, między innymi z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Jackiem Mikułą, nagrała album, który nazywa się Sing Sing. Nie zagramy dzisiaj tego wielkiego hitu, zagramy utwór może mniej znany, ale równie fajny, z fajnym tekstem pasującym jak najbardziej do historii. Utwór nazywa się Domowa Czarownica.

Rok po wydaniu płyty Sing Sing, czyli w roku 1977, miał miejsce na festiwalu w Opolu jeden z historycznych koncertów w ogóle w całej historii tego festiwalu. Ten koncert nazywał się Nas Troje. Nas Troje. Czyli to był taki, można powiedzieć, wtedy nie używało się chyba tego określenia benefis trzech autorów tekstów, czyli Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej. I tutaj była naprawdę bardzo duża masa, inaczej, było naprawdę sporo artystów wtedy przez wielkie A, między innymi właśnie była Maryla Rodowicz, był Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie razem ze swoim bratem, był oczywiście Wojciech Młynarski, kto tam jeszcze był, Wiesław Gołas, który po raz drugi w swojej historii wykonał wtedy swój wielki hit W Polskę Idziemy. To było pierwszy raz od 1971 roku. I występowała też tam, mówiło się, taka konkurentka Maryli Rodowicz, mianowicie artystka z Poznania, z zawodu architektka, Urszula Sipińska. I tutaj doszło na tym koncercie do takiej małej bójki pomiędzy Urszulą Sipińską i Marylą Rodowicz. Nie będę wam mówił dokładnie, jak to wyglądało. Zobaczcie sobie ten koncert z Opola 1977. Jest do obejrzenia chociażby na platformie YouTube i myślę, że naprawdę warto, bo to jest jeden z najbardziej znanych i kultowych koncertów, jeśli chodzi o Festiwal Opolski. Teraz przejdziemy jeszcze do życia Maryli Rodowicz, ponieważ ono się na przełomie lat 70. i 80. zmieniło. Mianowicie związała się z Krzysztofem Jasińskim, takim reżyserem, twórcą teatralnym związanym z Krakowem i z Teatrem Stu. Z tego związku miała dwójkę dzieci. I jakby tak kursowała pomiędzy Warszawą a Krakowem. Wzięła udział między innymi w bardzo popularnym musicalu stworzonym przez Jana Kantego Pawluśkiewicza i właśnie Krzysztofa Jasińskiego, musicalu Szalona Lokomotywa, który był oparty o twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza, między innymi. I ten musical wtedy w 1978 roku miał naprawdę sporą popularność, bo twórcy tego właśnie musicalu objeżdżali wtedy całą Polskę i zapełniali po wielokroć wielkie hale, które wtedy były w naszym kraju. No, ale przejdźmy może od razu do epoki stanu wojennego, kiedy to pop taki klasyczny, estradowy trochę musiał ustąpić klimatowi rockowemu i Maryla Rodowicz w tym czasie, powiedzmy rok 1982-83, też znalazła swoje miejsce, ale zmieniła swoje alter ego i stworzyła taki performance, który nazywał się Różowe Czuby, a Różowe Czuby miały przynajmniej jeden bardzo znany przebój początku lat 80.

można powiedzieć, najbardziej nowofalowa Maryla Rodowicz, jaka kiedykolwiek powstała. To dentysta sadysta Maryla Rodowicz, zakryta pod pseudonimem Różowe Czuby. No ale też lata 90. to jedne z najważniejszych przebojów w twórczości Maryli Rodowicz. No i nie możemy nie wspomnieć i nie zagrać chyba największego przeboju, mojego najbardziej ulubionego, jeśli chodzi o twórczość Maryli Rodowicz i Agnieszki Osieckiej. No a co to za utwór? No to po jednej nutce myślę, że rozpoznacie, drodzy słuchacze.

Rok 1984 to był taki przełomowy dla Maryli rok, ponieważ rozstała się wtedy z Krzysztofem Jasińskim i związała się z młodszym od siebie biznesmenem Andrzejem Dłużyńskim i z tego związku urodził się kolejny syn Maryli Rodowicz i akurat w roku 1987 nagrała płytę pod tytułem Polska Madonna.

Madonna, z której pochodzi chyba najbardziej feministyczny tekst, który napisała Agnieszka Osiecka. Utwór nosi tytuł Polska Madonna, więc jest utworem tytułowym z tej płyty. No, posłuchajmy go, bo naprawdę warto. Posłuchajmy go do samego końca, bo ten utwór bardzo fajnie tekstowo się właśnie kończy.

Agnieszka Osiecka bardzo dobrze opisała los kobiet w latach 80. w PRL-u. No, powiem tak, słuchałem tego utworu teraz po raz chyba dwusetny tysięczny, nie wiem już nawet, no, ale po prostu robi to wrażenie i bardzo się cieszę, że mogłem wam dzisiaj ten utwór zaprezentować. Moi drodzy, no czas nas goni. W latach 90. Maryla Rodowicz też potrafiła znaleźć swoje miejsce, nagrała między innymi album, który wyprodukował Andrzej Smolik, a teksty napisała między innymi Katarzyna Nosowska. No, w jej życiu dużo się zmieniło, ponieważ odszedł od niej właśnie niedawno, tam 5 lat temu, 6, Andrzej Dużyński. Zresztą ona sama mówiła, że lubiła łamać serca mężczyznom, więc powiedziała, że no, kiedyś musiało to nastąpić i jej też ktoś serce bardzo mocno złamał, ale cały czas trzyma się. Na samym początku zagraliśmy utwór Gejsza Nocy z koncertu Unplugged, który został zagrany niedawno, więc głos Maryla jeszcze ma. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego nam zaprezentuje, jeśli chodzi o taki nieodgrzewany kotlet muzyczny, bo ostatnia taka studyjna płyta Ach Świecie jest po prostu rewelacyjna, taka bluesowa, taka lekko zadymiona papierosami i czuć trochę taki klubowy zapach drugiego alkoholu, jak to w klubie takim muzycznym. I na samo zakończenie zagramy utwór, który skomponował dla Maryli Rodowicz Romuald Lipko. To będzie utwór Jeszcze Nie Czas. Ja dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w Herstory. Za tydzień już będzie Nina Frąckowiak na pewno. Ja jej dziękuję jeszcze raz za możliwość poprowadzenia audycji o Maryli Rodowicz. Alicja Miszczak żegna się z wami. Ja jeszcze się nie żegnam, ponieważ dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, z Tymkiem Powęzowskim zaprezentujemy wam naszą taką wakacyjną, nieformalną audycję, która nazywa się Miłość na Dobranoc, więc będziecie mogli, tak jak w zeszłym tygodniu, posłuchać sobie naszych wyborów miłosnych od godziny 22 do godziny 24. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

0: Równo 5 minut po godzinie 22. Czas zacząć nieformalny format audycyjny, czyli połączenie piosenek o miłości i audycji Dobranocka, czyli miłość na dobranoc. Przez 2 godziny będą was zabawiać muzycznie i słownie. Szymon Dopierała.
1: I to Mateusz Powęzowski. Dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dzisiaj zaczęliśmy trochę z grubej rury, no ale to też są dwa powody tego, że tak zaczęliśmy. Po pierwsze, tak jak już wspomnieliśmy, jesteśmy fanami perkusji, to raz. No dwa, zmarł Frank Beard, czyli pan Broda bez brody, perkusista zespołu ZZ Top.
1: No, i moje, wiesz, że pierwsze moje skojarzenie z ZZ Top to nawet nie jest ich utwór?
0: Tak?
1: No, moim pierwszym skojarzeniem z ZZ Top jest Blues Brothers 2000. Bo jest taka scena, w której oni przebierają się, żeby zagrać koncert, ubierają brody i właśnie jeden z bohaterów nawet mówi chyba, że wyglądać jak ZZ Top.
0: No, to jest jedno z takich ciekawych triów w historii muzyki rockowej. I zobacz, tak samo Police, jak i Rush, i Cream, to tam świetni w ogóle perkusiści są. I no, byli. No niestety.
1: Prawda.
0: Teraz mi to tak przyszło do głowy, nie myślałem o tym.
1: No, znaczy w ogóle jak tak patrzę na dzisiejsze zestawienie, to tutaj jeśli chodzi o perkusję, to my będziemy mieli naprawdę dużo do powiedzenia.
0: Nie ukrywam, trochę też pod to właśnie układałem.
1: To jest ta miłość. To jest cała audycja, jest tak naprawdę o miłości do perkusji naszej.
0: Tak jest.
1: I to jest tylko jedno z wielu den, jakie się znajdują w tej audycji.
0: No, dokładnie.
1: To jeśli mogę, to bym przeszedł do
0: tak,
1: zespołu, utworu numer 2, bo oczywiście to jest utwór o miłości, takiej w najbardziej klasycznym rockowo wydaniu, o miłości jak najbardziej fizycznej, ale jeśli chodzi o tą miłość do perkusji, to tu gra, i to szybko sobie, tylko żeby nie skłamać, ale tu gra chyba obecnie żyjący najlepszy tak technicznie, albo jeden z najlepszych technicznie perkusistów rockowych. Takich czysto rockowych.
0: Może być. Takich czysto rockowych?
1: Tak.
0: To.
1: Tak, i dlatego specjalnie zaznaczyłem, no bo oczywiście, że perkusiści jazzowi i można byłoby wymieniać masę perkusistów także metalowych, którzy byliby technicznie prawdopodobnie bardziej gdzieś tam zaawansowani.
0: Ale mówimy o klasycznym rocku.
1: Ale mówiąc o klasycznym rocku, o tym feelu, o tym uderzeniu po prostu, jak to brzmi, no to myślę, że w tym momencie Jason Bonham nie ma sobie równych. I zagramy sobie ten koncert Celebration Day.
0: Tak, kultowy.
1: Kultowy jak najbardziej.
0: Co niektórzy uwielbiają jeno tylko Kaszmir.
1: I ja kocham od początku do końca, od tych 5 podwójnych uderzeń.
0: Good Times, Bad Times.
1: Nie ma lepszego początku koncertu.
0: Znaczy nie, ja powiem tak, my sobie tutaj to może trochę śmichy, chichy, ale to jest bardzo dobry koncert.
1: Oczywiście.
0: Bardzo dobry koncert, taki bez jakichś takich chyba odlotów gdzieś tam daleko, tak jak mamy w The Song Remains the Same, bo tutaj w tej pierwszej takiej koncertówce, jedynej za życia Led Zeppelin, no to tutaj mamy takie rzeczywiście odloty i 20 minut solówki Johna Bonhama, ale tutaj mamy taki czysty klasyk i dobrze.
1: Tak, to jest bardzo skondensowana forma Led Zeppelin i jeśli ktoś szuka jakiegoś wejścia w to, żeby zacząć słuchać Led Zeppelin, to wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dobre miejsce. Ja tak zacząłem słuchać Zeppelin.
0: I to jest słuszna koncepcja, także kto nie zna Led Zeppelin, niech wystartuje z Celebration Day, czyli od samego końca.
1: Tak, a my teraz wystartujemy z utworem, który wcale nie zaczyna tej płyty, tylko jest chyba 6 gdzieś w kolejności.
0: Tak.
1: Gdzieś po środku się chowa. A jednocześnie no to jest przepiękne w ogóle jeszcze, oprócz perkusji, przepiękne pianino, które wyznacza tutaj skoczność, wyznacza rytm.
0: Słuchamy.
1: Słuchamy i gramy.

0: No i to zakończenie Jasona Bonhama, no, perkusja, nasza miłość. Nie będziemy tego ukrywać.
1: No i ja tak może nawet pokuszę się o pewne swego rodzaju kontrowersyjną opinię. Otóż ja uważam, że Jason Bonham na tym koncercie, na tej próbce koncertu przynajmniej brzmiał lepiej niż swój ojciec często.
0: No na pewno. No, może, że tak powiem, prowadzi bardziej zdrowy tryb życia.
1: Może być, że tak, ale no prawda jest taka, że to jest koncert, na którym on naprawdę dał niesamowity popis.
0: No i wszyscy dali tutaj... No,
1: oczywiście.
0: Po prostu to jest klasyczny album koncertowy rockowy.
1: No, dokładnie, ale jednocześnie no... oni brzmią, jakby grali ze sobą naprawdę długo tutaj.
0: Dokładnie, to... Ta chemia po prostu tutaj jest.
1: Tak, i za każdym razem, gdy słuchacie jakiegokolwiek utworu Led Zeppelin, to spróbujcie wsłuchać się w perkusję w ten sposób, że nie przypasowujcie jej do basu, tylko spróbujcie przypasować ją do gitary, bo wtedy odkrywacie zupełnie nowy wymiar tych utworów.
0: Tak, ja tak zawsze robię, nawet o tym nie wiedziałem.
1: Bardzo dobrze, że tak robisz. Ja, znaczy, podświadomie też tak trochę robiłem, bardzo dlatego też lubiłem Led Zeppelin, ale no sam John Bonham właśnie utwory grał tak, żeby perkusja słuchała się bardziej gitary, aniżeli basu właśnie. No ze względu na to, że nie zawsze John Paul Jones ten bas miał, tylko czasami miał klawisze, nie? Mm-hmm. I jeśli mam tylko jeden jakiś zarzut mieć do Celebration Day, do tego albumu, to zresztą jak na wielu, wielu, wielu innych koncertach, no nie zagrali When the Levee Breaks.
0: No bo to jest chyba zbyt ikoniczne, nie wiem, jak to powiedzieć, riff perkusyjny?
1: Może. Ale kurczę, no to jest jednak mój ulubiony utwór.
0: No, mój też. No bo to jest w ogóle, no, naprawdę jedna z najbardziej kultowych zagrań perkusyjnych. Mm-hmm. No, wykorzystana chociażby no, w wielu utworach. No, z Never Let Me Down na czele.
1: No i jednocześnie no, jeden z najlepszych coverów na świecie, jaki powstał, bo to jest cover bardzo starej piosenki takiej z bluesa z Delty. Jeszcze amerykański, z lata 30 w ogóle. Oryginalny tekst się to gdzieś tam datuje.
0: No dobrze. No
1: przechodzimy od perkusisty tak, świetnego do perkusisty świetnego.
0: Dokładnie. No. Zespołu, który jest, można powiedzieć, najbardziej wpływowym zachodnim zespołem na polskich wykonawców.
1: A na pewno na Lady Punk.
0: Nie tylko. No bo przede wszystkim najpierw na Perfect.
1: No tak, tak.
0: Ale ten jakby wcześniejszy czas tego zespołu, mówimy oczywiście o zespole The Police. No bo Zbigniew Hołdys ponoć widział w Nowym Jorku, jak zespół The Police występował w nowojorskich klubach i mu się to bardzo spodobało. No i postanowił, że jak wróci do Polski, to stworzy coś takiego podobnego.
1: No ja mu się nawet nie dziwię za bardzo, bo jakbym je usłyszał The Police, to też bym stwierdził, że chce grać jak oni.
0: I Janek Borysewicz ponoć usłyszał ich dopiero w 81. W Berlinie, jak był z Budką Suflera i mu się, że tak powiem, wszystko wywróciło, co akurat może być prawdą, ponieważ utwór Nie wierz nigdy kobiecie brzmi bardziej jak Dire Straits niż The Police.
1: To prawda, prawda. A Dire Straits dzisiaj nie będzie.
0: Nie, dzisiaj nie, było tydzień temu. Stwierdziliśmy, że w zasadzie nie będziemy się powtarzać.
1: Ja z jednym wyjątkiem, ale to na specjalną prośbę będzie.
0: Dobrze, jak na specjalną prośbę, to nie.
1: To trzeba.
0: To trzeba.
1: A w ogóle właśnie też Steve Copeland to też, jeśli chodzi o to, jak nie dać się zamknąć w tych czterech czwartych w piosence, która się praktycznie o to prosi, no to jest pan mistrz, jeśli o to chodzi.
0: Nie, no to no w ogóle te wszystkie tria, perkusiści tam są genialni po prostu.
1: No to prawda, no to co? Mniej gadania, więcej
0: tak,
1: grania.
0: Tak, ale
1: nie?
0: Musimy jeszcze powiedzieć, że ten utwór, i to nie będzie utwór, który pan wokalista wykonał na Sylwestra w Katowicach, od razu mówimy, że tego utworu nie będzie, ale będzie to utwór, który jako jedyny dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego.
1: No to gramy.

0: Cudownie to brzmi i cudownie się wycisza. Prawie sama końcówka płyty Synchronicity. Słuchacze listy przebojów programu trzeciego jednak mieli fajny gust wtedy.
1: Wiesz, co powinniśmy teraz zrobić?
0: Co?
1: Powinniśmy zagrać Look of Love.
0: Dobra, nie mamy tego.
1: Nie mamy, niestety.
0: Zrobiliśmy unplugged.
1: Wersji orkiestry, mini orkiestry Radia Afera.
0: Tak jest. Ale mamy pewne plany na święta.
1: Wielką orkiestrę.
0: Nie będziemy tutaj na razie zdradzać, ale coś nam się urodziło w głowie w zeszłym tygodniu.
1: Tak, tak. Tak, czas pokaże, co tu nadejdzie.
0: Dokładnie.
1: Co się stanie. No dobrze. Steve Copeland, czyli kolejna miłość perkusyjna nasza i utwór o miłości, za nami. I teraz będzie dyptyk, nie?
0: Tak, teraz będzie dyptyk i na początku płyta, która bardzo mi się podoba. Płyta z tego roku.
1: Mhm. Bardzo fajna.
0: Bardzo fajna. Byliśmy na koncertach.
1: Tak.
0: Tego wykonawcy i ona jest taka właśnie też fajna, perkusyjna. Chociaż różnorodna. Dużo tu jest fajnej perkusji, prawda?
1: To prawda, to prawda. Jestem ponownie zaskoczony, jak dużo da się tu perkusyjnie zmieścić w tych czterech czwartych, tak żeby to nie było po prostu no, jakieś takie nudne. Bartek Kapsa jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym perkusistą i to na koncertach też udowadnia. I to jest jedna z tych płyt, która na koncertach nabiera jednak czegoś innego niż tak, jak brzmi na płycie. Jest trochę, tu jest bardziej zadziorna.
0: No tak, tak, tak. Mówimy oczywiście o Spiętym i płycie Full HD.
1: Tak.
0: No, nie ukrywam, że bardzo mi się ten koncert podobał w tym roku gdzie to było? W CK Zamek, tak,
1: tak
0: jest.
1: W zamku. Ja jeszcze widziałem na żywo w całkowitym deszczu w Jarocinie.
0: Aha.
1: Tak, też dobrze zabrzmiało. I tego akurat utworu w Jarocinie nie było, ale w zamku był.
0: W zamku był.
1: I jeśli chodzi o zabawę słowem, zabawę językiem, no to w tym momencie chyba tak szybko myśląc Hubert, no to jest Hubert Dobaczewski, to jest ścisła czołówka.

nieco mi się zanie, w piekle dostanie. Tobie, kochanie, winien jestem sprostowanie. Przepraszam też, panie, że wam myślami zrywałem ubranie. Znów w fantazji nie odparłem pań inwazji.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast,

jasna postać. Taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. W doliny nadpływa gór cień. Cicho odwieczesz, już późno. Już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść. A jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej, boisz się. Nie ma się czego bać, nie ma się czego bać.

0: Twoja postać, a wcześniej jeszcze zaporuszenie...
1: Nie, Atrapa Łajdaka.
0: Atrapa Łajdaka, tak, przepraszam. Atrapa Łajdaka. Na początku Full HD, a potem Anewa 2020, która w kilku miejscach jest lepsza niż oryginał. I to jest, to było jedno z tych miejsc.
1: Tak, tu się z tobą zgadzam, no bo tu Michał Bryndal robi naprawdę cudowne rzeczy i różnorodne. No i sam finał tej wersji utworu Twoja postać to po prostu, no to no, mistrzowie to tylko potrafią wymyślić.
0: Tak, dokładnie. I ja co rusz, jak to słucham, to jeszcze zauważam jeszcze jedną rzecz, której wcześniej nie zauważyłem, i tym razem to były klawisze takie trochę z Beatlesami mi się kojarzące.
1: Tak, to prawda. To teraz ja wygłoszę tezę i będziesz się do niej ustosunkujesz, bardzo cię proszę.
0: Dobrze.
1: Piotr Waglewski genialnym wokalistą, perkusistą jest, zwłaszcza na żywo.
0: Co do pierwszej tezy pewien nie jestem, nie słyszałem, a co do drugiej jest świetnym perkusistą na żywo. Tego nie słychać na płytach zupełnie, ale on tak jest w stanie świetnie łączyć różne style muzyczne na koncertach, jestem pełen podziwu.
1: Byłem, co prawda, tylko raz na koncercie Fisza Emadę w Suchym Lesie w bibliotece publicznej, tam jest taka fajna sala, naprawdę. No i byłem w ciężkim szoku, że pan Emadzik naprawdę no genialnie gra na perkusji. No. Nie spodziewałem się tego zupełnie.
0: Prawda, i to było też moje odczucie, raz właśnie to, jak bardzo MAD inaczej gra niż jest to na płycie, ale też w ogóle jak tworzywo pozwala sobie często na improwizację, odejście od formuły płytowej, i jest to przepiękne potem do słuchania.
1: No więc mamy tutaj dla was może nie Fisza MAD, takiego klasycznego.
0: Znaczy, to nie jest niby tworzywo, ale jednocześnie to jest jak najbardziej tworzywo, bo wystarczy do Kim Nowak, wystarczy dorzucić kilka osób i już właściwie jest Fisza MAD tworzywo.
1: No, dokładnie. Więc
0: co za problem. A to był w ogóle ten utwór, który zagramy za chwilę, to był singiel z ich płyty Wilk. I tu jest według mnie właśnie na płytach Kim Nowak trochę tego Piotra Waglewskiego, takiego grającego nie tylko od rytmu, ale też bardzo muzykalnie tutaj właśnie słychać. A
1: zawsze mówiło się, że Kim Nowak to taka polska odpowiedź na White Stripes.
0: A to tego trochę nie widzę, powiem szczerze.
1: Ja właśnie też nie. Ja
0: wiem, że to jest, no, Kim Nowak, no, to jest wynik fascynacji tymi mocnymi brzmieniami Waglewskich, którzy najpierw bardzo mocne metalowe brzmienia, które potem zmieniły się na hip-hop.
1: No bo przecież młodzi Waglescy byli metalowcami.
0: No tak. I tutaj gdzieś czasami to przebija. Nie w tym utworze akurat, nie w utworze Prosto w ogień, ale ogółem płyty jak najbardziej polecamy waszej uwadze. No tu trzeba jakoś trzymać się klucza miłości, więc o tej miłości też tutaj jest.

0: Jak mawiał pewien klasyk, nie ma przypadków?
1: Nie ma.
0: Ja nie wiedziałem, nie znałem do końca tego kawałka, no tutaj Tymek to wybrał, ale słuchając tego utworu usłyszałem głos, który wydał mi się znajomy i czytałem, że ta pani świętej pamięci już na tej płycie występuje. Mhm. To Izabela Skryban-Dziewiątkowska, czyli jedna właściwie połowa tercetu egzotycznego, które zresztą fragmentów słuchaliśmy tydzień temu, wczoraj w audycji Kaseciak Radia Afera. No i tutaj mamy właśnie jako backing vocal w zespole Kim Nowak. Świetny kawałek, naprawdę amerykański, taki prairiowy. No i to brzmienie tutaj głosu pani Izabeli świetne jest.
1: Idealnie tutaj podbija wszystko, to prawda. No i to jest ta próbka tego, co potrafi Ema Dziak na perkusji.
0: Naprawdę, jeżeli nie jesteście aż takimi fanami Fisza MAD, warto wybrać się naprawdę na koncert. To jest zupełnie inne brzmienie, zupełnie inne wibracje. Mówię to ja, bo mówię, widziałem ich tylko raz, na razie raz. I no to naprawdę był dla mnie szok.
1: To prawda. I dla mnie też, ja mogę tylko to potwierdzić. Dobrze, trzymajmy się tej polskiej linii muzycznej, bo to jest utwór, który wybrałeś ty.
0: Tak, bo no nie ukrywam, że byłem bardzo zadowolony, bo wydaje mi się, że w polskim radiu mało kto tak dogłębnie wspomniał o twórczości moim zdaniem niedocenionego perkusisty Wojciecha Morawskiego. Mhm. I właściwie na początek i na zakończenie audycji, którą robiłem, to chyba było w święta, zagrałem fragmenty płyty Kamienie zespołu Breakout. Oczywiście na koniec była modlitwa i tak mi brakowało jeszcze jednego utworu z bardzo fajnym tekstem Bogdana Lebla o miłości. Warto się wsłuchać w ten tekst do końca, bo on jest dosyć ciekawy. No i to jest taka ważna płyta, ponieważ jest to pierwsza polska płyta, gdzie wszyscy muzycy, którzy na niej grają, już nie żyją. Mm. Bo i Wojciech Morawski, i Zdzisław Zawadzki, znany z pierwszej płyty Perfektu chociażby. No i Winicjusz Chrust na gitarze. No i Tadeusz Nalepa już nie żyją też.
1: Czyli to będzie totalnie kapsuła czasu, z której już możemy tylko czerpać w czasie przeszłym.
0: Tak jest. To Breakout z płyty Kamienie, utwór otwierający ten krążek. Czy zgadniesz?

0: Breakhouse, czy zgadniesz? Ja przyznam szczerze, nie słyszałem wcześniej tego utworu i zgadza się, że tutaj bardzo ładna, oszczędna perkusja, ale ten bas, jejku, jak ten bas skacze po całej pięciolinii, ekwilibrystycznie bardzo.
1: Naprawdę polecam płytę Kamienie. Bo naprawdę tutaj Zdzisław Zawadzki naprawdę daje z siebie wszystko.
0: Tutaj dla tych, którzy kochają bluesa, zdecydowanie pozycja obowiązkowa.
1: Jasne.
0: Dobrze, kończymy pierwszą godzinę, tak się składa, czas lekko już goni. Na koniec tej pierwszej godziny postanowiłem ja wybrać utwór, który jest o miłości, o przyjaźni, tego typu miłości.
1: Mamy towarzystwo, które nagminnie to śpiewa w stanie trzeźwym i nie tylko.
0: Nie dziwię się. Jest to naprawdę tak utwór, który tak bardzo dotyka gdzieś blisko serca. Nie tylko mnie, ale no, gdy słyszę wykonanie na koncertach, no jest to po prostu przecudowne. W oryginale Renata Przemyk zaśpiewała z Kasią Nosowską. Oryginał sobie zagramy.
1: Ja powiem tylko w ten sposób. To jest taki duet jak na zachodzie Peter Gabriel i Kate Bush.
0: No,
1: to są te same emocje.
0: No, mniej więcej,
1: tak.
0: Mniej więcej to samo. No, myślę, że nie trzeba więcej przedstawiać. Muzyka za chwilkę wszystko pięknie wyjaśni, a my słyszymy się już po 23:00.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka. Minęła godzina 23:00.

0: To było naprawdę piękne. Nie znałem tego i tutaj wielkie ukłony tobie, jako trochę też czechofil, przyznaję, nie znałem tego.
1: Ja jestem wręcz dumny, że udało mi się znaleźć coś, czego nie znasz. To jest zakończenie, ostatni utwór na przedostatniej płycie zespołu Vypsana Fixa, na płycie Okruchy Szczęścia, już przetłumaczę bezpośrednio z czeskiego na polski. Bardzo, bardzo piękny miks na całej płycie, takiego właśnie nieco bardziej melancholijnego podejścia, trochę rocka i trochę takiego bardzo, bardzo klasycznego punka.
0: Naprawdę i bardzo dobrze to brzmi, bardzo dobrze wyprodukowane. Na płyta.
1: Też mi się tak wydaje. Jest taki w ogóle wewnętrzny żart twórców. Oni cały czas wspominają o mieście San Piego. Mm. Miasto oczywiście nie istnieje, ale płyty są wydawane przez San Piego Records zawsze.
0: No proszę.
1: Takie małe uniwersum się
0: na poza antenie mówili, że to są gwiazdy.
1: No jak widziałem, to oni tam no non-stop koncerty wyprzedają, takie naprawdę duże, plenerowe. No i co najważniejsze, wiesz, że na Instagramie Mardi, główny lider zespołu, rozdaje wejściówki na koncerty i gra na gitarze przy okazji utwory.
0: A oni są z Pragi czy z jakiegoś innego miasta?
1: Oni są z... Ojejku, a teraz mnie zastrzeliłeś. Zapomniałem na szybko. Pardubic. O, oni są
0: Pardubice. Tak. Tam, gdzie jest Wielka Pardubicka, wyścigi konne i tak dalej.
1: Tak.
0: Dokładnie. No dobrze, no to muszę się tym, tak powiem, zająć i może sprowadzę parę płyt tego zespołu, bo...
1: Ja jedną mam i jest świetna. Właśnie Okruchy Szczęścia.
0: Ale taką żywą? Żywą?
1: Tak.
0: Żywą, fizyczną.
1: I powiem ci od razu, co jest z tą płytą świetnego. Naklejki dają w zestawie, które są tematyczne do różnych utworów.
0: No proszę. Ciekawe. No teraz moje, znaczy w sumie nasze, bo...
1: Drugi dyptyk będzie.
0: Tak, drugi dyptyk, dlatego że na początek będzie jazz. Bo tak sobie pomyślałem i przyznaję, że też pokochałem tego wokalistę i trębacza jazzowego. Mówię tutaj o Chetu Bakerze. To jest po prostu piękny, cudowny śpiew. Cudowne, melancholijne jazzowe piosenki i tutaj będzie taki utwór z płyty Chet Baker Sings. To jest rok 1956, chyba najstarszy utwór z dzisiejszej naszej selekcji, no ale po prostu jak się słucha Cheta Bakera, no to jest taka melancholia, że moim zdaniem taka w stylu Nicka Cave'a trochę. Wydaje mi się, że no Nick Cave musiał słuchać Cheta Bakera na przykład.
1: No skoro tak zapowiadasz, to ja chyba muszę po prostu powiedzieć, sprawdzam,
0: a na sam jako pareczka to cover
1: klasyka
0: też chyba z lat 30, tak?
1: No tak.
0: Lata 30 w wykonaniu artysty, uwaga, na którym udało mi się być dwa razy.
1: Dobra, to jest duży sukces, że udało ci się być dwa razy na Morrissey'u, mając na uwadze, jak często odwołują koncerty.
0: I zauważ, że jak kiedyś robiłem zastępczą dobranockę, to nawet udało mi się zareklamować koncert, do którego nie było.
1: Brawo, to akurat było całkiem łatwe do zrobienia często. No dobrze, koniec znęcania się nad Morrissey'em.
0: Tak, najpierw, dokładnie, ale Alicja Miszczak mówi, żeby obejrzeć Johna Mara.
1: No dobrze.
0: Bo była na off festiwalu i mówi, że 100 razy lepszy od Morrissey'a.
1: No proszę, no dobrze. No.
0: I śpiewa covery zespołu Dismiss.
1: O, no i tutaj to już jest jakaś rekomendacja. No dobra.
0: No to lecimy.
1: Na początku Chet Baker, a potem Morrissey.

0: Drogi Moriseju, komar jednak jest u nas w studiu. Zabić go czy nie?
1: Nie wolno. Nie wolno, tak. Ale przy całej takiej otoczce wokół Moriseya, wokół koncertów i tak dalej, my się możemy podśmiewać, ale...
0: Ale cover jest piękny.
1: Ten utwór jest piękny po prostu.
0: Tak go po prostu z 2 minut rozciągnąć do 8?
1: Do nawet ponad 9, powiem ci szczerze.
0: Tak?
1: Aha. Tak. Ale no cudowny po prostu, przepiękny.
0: No i też myślę, że to Piotr Kaczkowski wypromował tę wersję. No,
1: zdecydowanie tak.
0: I tutaj to trzeba mu oddać.
1: Muzyka różna i różniasta.
0: Tak jest.
1: To jest absolutnie na zawsze w moim sercu i też sam w sobie jest bardzo ciekawą selekcją utworów z różnych kierunków świata i to bardzo takich właśnie nieoczywistych i bardzo ciekawych.
0: To teraz pozostaniemy, nie? W klimatach jazzowych?
1: Tak, jak najbardziej, bo pomyślałem sobie, że zagram jeszcze jeden utwór, bo w zeszłym tygodniu też już grałem utwór instrumentalny, teraz chcę zagrać jeszcze jeden. I to jest utwór jednego z bardziej znanych kompozytorów jazzowych swego czasu, Dave'a Brubecka. Jego kwartetu. I to jest utwór, który on nagrał dla swojej żony. I nazywa się on In Your Own Sweet Way. I to jest po prostu tak ballada na pianino, które zagrał on sam.

0: Tak jak w zeszłym tygodniu był temat miłosny z filmu Blade Runner w wykonaniu Vangelisa i mówiłem, że tam jest dużo emocji w tym saksofonie, tak tutaj naprawdę dużo emocji jest w tym solowym wykonaniu Dave'a Brubecka na pianinie, fortepianie.
1: Pianinie chyba tak. No, chyba tak. Różnie grywał. Na pewno pan Dave na pewno potrafi na jednym i na drugim, ale no mi się pozostaje tylko zgodzić w pełni.
0: Pełne emocje. W zasadzie powinniśmy zrobić kiedyś taką audycję o miłości instrumentalnie. To byłoby trudne, ale... ale przynajmniej...
1: instrumentalnie.
0: Trzeba Frankowi to może podrzucić. Coś wymyślimy. Pozdrawiamy go serdecznie.
1: Oczywiście, że pozdrawiamy bardzo serdecznie, tylko on też musi kiedyś swoją audycję poprowadzić, tylko więc się będzie musiał zmieścić w dobranocce.
0: A coś może zrobimy. Akurat w godzinę myślę, że dałoby radę.
1: No, coś zrobimy, myślę.
0: Okej. Dobrze, no to teraz zmienimy trochę klimat, bo ogólnie dużo perkusji jest tutaj, chociaż teraz był pianino. No to teraz gitarka na pierwszym planie. No i gitarzysta polski, no gitarzysta tysiąca twarzy, bo może i wszystko. I rocka progresywnego, i hard rocka, no i trochę a la Police, czyli Jan Borysewicz. Był teraz podobno na rockowiźnie z Lady Punk. Grał, a tutaj z Obywatelem GC. 40 lat minie w grudniu tej płyty, czyli debiutu Obywatele GC, czyli w zasadzie trzecia płyta Republiki, no, która z wiadomych względów musiała być potem solową płytą Obywatela GC. Jan Borysewicz wszedł, zagrał, ale tutaj miał też swoje 5 minut, bo są fajne solówki. Więc wspólnymi siłami stwierdziliśmy, że zamiast utworu Przyznaję się do winy, zagramy Paryż-Moskwa.
1: Tak, który też jest niesamowicie intensywnie o miłości. No przecież no, ten podtytuł.
0: No cała płyta pierwsza jest intensywnie o miłości.
1: No więc intensywnie gramy.

0: bardzo awangardowa płyta jak na drugą połowę lat 80. Pierwsza taka w pełni samplowana płyta. Świetnie brzmi, jest bardzo minimalistyczna.
1: No i jakby, znaczy już mówiąc o samym jeszcze utworze, to tak te mandoliny chyba to się nazywa. No,
0: tak, to są
1: bardzo,
0: mandoliny.
1: Bardzo ładnie tam.
0: I co jest ważne, tam nie ma takiego przeboju, który jest i będzie zawsze na pierwszym miejscu pewnej listy przebojów.
1: Dobrze, wszyscy wiemy.
0: Wszyscy wiemy.
1: Czy to ja teraz mogę?
0: Ja jeszcze tylko powiem, że teraz będzie mój warszawski idol.
1: O, jak najbardziej. Bo to jest jedna z dwóch powtórek z zeszłego tygodnia. Nie myślałem, żeby grać Pablo Pavo dzisiaj jeszcze raz, ale utwór na specjalne zamówienie.
0: Będzie koncert w Poznaniu na początku października. Wbijajcie do dwóch progów.
1: Koniecznie, koniecznie, bo Pablo na żywo też jest absolutnie przecudowny. No i cóż, ja mogę tylko w tym momencie pozdrowić mojego tatę, który pytał, czy będziemy grali Aperol. Powiedziałem, że nie.
0: Pozdrawiamy tatę.
1: Ja oczywiście, że pozdrawiam.
0: I zapraszamy do pewnej audycji.
1: Oczywiście, że tak. Więc teraz już mogę ze czystym sumieniem powiedzieć, Aperol jest.

0: No to się wbija.
1: Paweł Sołtys jest genialny.
0: Jest genialny. To jest to trochę nudne, że my się tu tylko tak możemy zgadzać i przytakiwać, ale no co zrobić? Aperol jest cudowny.
1: Nie ukrywajmy, mamy mniej więcej te same korzenie wychowania muzycznego.
0: Mniej więcej tak, ale powiem też, że to jest przepiękny, przecudny utwór z płyty, którą... Tak średnio, powiem szczerze. Znaczy, średnio lubić w moim przypadku płytę Pablo Pavo to jest i tak wielka miłość, ale w tym są te, które lubię bardziej.
1: A zadam ci pytanie, posłuchałeś utworu 8?
0: Jeszcze nie. To jest bardzo zły blamasz teraz. Ale nie no, przesłucham. Choć to jest, wiesz, co jest dla mnie taki problem? Ja muszę mieć humor na Pablo.
1: Aha.
0: A ja byłem ostatnio na...

0: siebie SMS-y, gdy oglądali mecze Lecha z Legią.
1: Mm-hmm. Ale Piła lubi Lecha.
0: No tak, chyba jeszcze tak, bo znaczy wiem, że tam Żurzel i kiełbasy Senatora.
1: Tak, tak, tak, ale Żurzel już...
0: Żurzel mniej.
1: Chociaż nie, musimy się zapytać redaktora Rogozińskiego, jak tam Żurzel pije.
0: Tak, albo kogoś, kto się zna na pewno.
1: Tak.
0: No w każdym razie, jeśli chodzi o ballady o miłości, o pięknie, no to są według mnie wyżyny tekściarstwa tutaj.
1: Tak jest, pijama, się zgadzam.
0: Pijama porno i nie będę mówił, jaki utwór. Wszyscy będą wiedzieć.

0: Krzysztof Grabasz-Grabowski to nie tylko wokalista, to także mój, można powiedzieć, idol radiowy, kiedyś twarz Radia S. Dużo się od niego nauczyłem. I uwaga, Tymku, teraz coś, co odkryłem dosłownie przed 30 sekundami. Mhm. Odkryłem to pianinko takie na koniec.
1: Tak, tak, to pianinko jest najlepsze.
0: Ja je odkryłem dopiero teraz, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi.
1: Znaczy faktycznie to za którymś razem dopiero się zauważa, ale no, ono jest i ono robi dużo. Ono tak robi samo jak dużo robi to, że perkusja nie ma stopy na przykład.
0: Tak, tak, tak.
1: No. No. Jest bardzo też oszczędna i ten utwór tak, on bardzo długo tak... czeka na to rozwiązanie, na to, aż padną wreszcie te słowa. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. I to jest, to też bardzo lubię w tym utworze. Jest bardzo długi, bardzo długo się czeka, ale jak już przychodzi ten moment, no to wtedy się czuję.
0: No to teraz właściwie nam przedostatni akt i ostatni taki perkusyjny, ponieważ no, w zeszłym tygodniu było Lavender, Marillion i na perkusji Ian Mosley, to teraz będzie progresywny polski band, Wojtek Szatkowski, zespół Kolaż, no to klasyka polskiego art rocka, płyta Baśnie, rok 1989. Tymku, zwróć uwagę na perkusistę koniecznie i potem mi powiesz, co ty na ten temat sądzisz.

0: Po jednej nutce jestem w stanie stwierdzić, że pan perkusista miał dużo bębnów do dyspozycji.
1: Tak, i mało hi-hatu, tak mi się wydaje.
0: No może akurat nie przywieźli na próbę.
1: Nie, on tak ma. On ma dużo.
0: No, jak kogoś stać, ale tak nie żartując, no bardzo, bardzo ładnie, bardzo lubię takie wykorzystanie tomu właśnie, tak bardzo muzykalnie tutaj.
1: Polecam sięgnięcie po twórczość Collage i tutaj wybrałem akurat coś z debiutu, bo po polsku.
0: O, piękną twór, kołysanka
1: tak.
0: Za nami. No i
1: przed... My będziemy już usypiać,
0: no tak,
1: nie?
0: Tak, powoli usypiamy i chyba nie ma lepszego sposobu, żeby to zakończyć niż niezapowiedziany przez nas utwór.
1: 1984 rok.
0: I to powinno wystarczyć. Szymon Dopierała po jednej stronie.
1: Tymek Powędzowski po drugiej.
0: Dziękujemy wam bardzo.
1: Dzięki.
0: I oczywiście dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,

0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Wild God.